0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% Szczecin.

Dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Tragiczna noc w Ukrainie, po rosyjskich atakach są ofiary i ranni. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej, dziś zajmie się nimi rząd. Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale French Open.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nad miastem unosi się chmura dymu i poważnie uszkodzone zostały co najmniej dwa budynki mieszkalne. Są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. To po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy zmasowany atak na ukraińską stolicę przy użyciu rakiet i dronów. Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosja zaatakowała również Dniepr. Tam, jak podaje agencja AFP, zginęły cztery osoby, a przynajmniej 16 zostało rannych. Także władze obwodu charkowskiego przekazały, że w rezultacie rosyjskich nocnych ataków co najmniej 6 osób zostało rannych. Rosyjski atak na Ukrainę spowodował też podrywanie polskich sił powietrznych. Poinformowało o tym Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dowództwo podkreśla, że były to działania o charakterze prewencyjnym i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiedziała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, przewidziane są dwa wyjątki od tych przepisów.
3: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
1: Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Donald Tusk robi porządki w strukturach Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To po referendum, w którym odwołano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. O czym więcej, Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Dotychczasowym liderem rozwiązanej właśnie małopolskiej KO był Aleksander Miszalski, który po referendalnej klęsce musiał się pożegnać także ze stanowiskiem w partii.
5: Trudno nie doszukiwać oczywiście związku.
4: Przyznaje szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który wyjaśnia, że do czasu wyboru nowych władz regionem będzie zarządzał komisarz, a dokładnie komisarka, bo skąd inąd wiadomo, że będzie nią wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. PiS ma za to inny kłopot. Boi się przegranej w Krakowie i próbuje przekonać Konfederację, aby wspólnie wystawić jednego kandydata. Ale Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak już wskazali swojego człowieka. To nie problem, przekonuje Paweł Szrot z PiSu.
6: Politycy regularnie się rzeczą rzeczy nieprzewidywalne bądź mało prawdopodobne. Wielokrotnie byłem tego świadkiem. Liczę na refleksję kolegów z Konfederacji.
4: Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się pod koniec sierpnia.
1: Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Paris 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
7: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne, świetne doświadczenie.
1: Chwalińska o półfinał zagra jutro przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji.
2: Super FM. Pogoda.
8: Dzisiaj będzie ciepło w Szczecinie, cieplej niż wczoraj, nawet 25 stopni. Teraz co prawda termometry pokazują 10 kresek, ale będzie dużo, dużo więcej. Po południu jutro także 24, z tym, że IMGW twierdzi, że jutro po południu będzie padać deszcz.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.
8: Natomiast dzisiaj ma być sucho. Dzień dobry, tu Super FM. Bartek Czotowicz, informacje ze Szczecina, wiadomości drogowe, muzyka. Tak będzie w naszym porannym programie, a będziemy razem od 6 do 9. Mam kilka niespodzianek dzisiaj. Pierwsza już około godziny 6.30, dlatego warto być razem z nami. David Guetta już teraz. Would I Lie to You? Dzień dobry.

to Danny w Super FM. Doskonale znacie tę piosenkę If Only You. 10 minut po godzinie 6 we wtorek, w Dzień Dziecka, wczoraj, 1 czerwca, oficjalnie rozpoczął się sezon kąpielowy na Arkonce. Odwiedzającym udostępnione zostały wszystkie baseny sportowe, łezka, morze, rwąca rzeka oraz zjeżdżalnie. Są też 4 punkty gastronomiczne. Jeżeli chodzi o bilety, wejściówki, to ulgowy bilet na cały dzień kosztuje 14 zł, a normalny 28. To takie podstawowe informacje na temat Arkonki. Nowy sezon na Arkonce, no przecież nie bez powodu, nazywana jest szczecińską Majorką.

Reality. Taki tytuł nosi ta piosenka Lost Frequencies w radiu Super FM. Szczecińscy urzędnicy mają ból głowy. Ból głowy o parkingowiec przy ulicy Małkowskiego. Dlaczego? Dlatego, że ma nawet 262 miejsca, bo może tam zaparkować maksymalnie tylu kierowców, no ale dotychczas obłożenie tego miejsca rzadko przekraczało nawet 50% zajętości. No i jest rozwiązanie, ma być podobno taniej i ma być więcej abonamentów dla mieszkańców. Właśnie, ta nowa strategia dotycząca miejskiego parkingowca ma zostać zaprezentowana już niebawem. Zapowiedział to zresztą wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski, że te zmiany będą, już tylko czekać na tę ostateczną akceptację, czy tak właśnie będzie. A jeżeli na Małkowskiego będzie taniej, to być może też więcej będzie kierowców, no bo taniej to myślę, że dla wielu bardzo pozytywna informacja.

0: Nisko się kłaniam, witam serdecznie, Bartek Czetowicz, 28 minut po godzinie 6. Przed nami prognoza pogody dla Szczecina, oczywiście pomoc drogowa około godziny 6.40. Nie poddajemy się, dzisiaj jest wtorek, to jest krótszy tydzień pracy przed nami. Jak to usłyszałem takie sformułowanie od jednego ze znajomych, czerwcówka, że czerwcówka się zaczyna niedługo, czyli ten długi weekend czerwcowy. O tym też będzie mowa już po godzinie 6.30.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Dyszka na termometrach i pogodowo wtorek to będzie strzał w dziesiątkę, bo 25 stopni po południu, podobno zachmurzenie ma być duże. Jak na razie, to ja tego nie widzę. Jak na razie, to widzę w miarę błękitne niebo, chociaż na horyzoncie sporo chmur. Patrząc z perspektywy Pazimu czy okiem skierowanych na plac Rodła, 25 stopni bez opadów dzisiaj w Szczecinie, wiatr umiarkowany, jutro też 25, ale jutro po południu ma być mokro do końca dnia.
8: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Dokładnie, precyzyjnie, 6.30. Dajcie nam 10 minut, a my zaprezentujemy pomoc drogową, informacje dla kierowców w Super FM. Będzie tych informacji sporo, myślę, bardzo pozytywnych, ale nie tylko chyba, prawda? Postaramy się, żeby tych pozytywnych było więcej, żeby mieć więcej energii na resztę dnia. Dzisiaj drugi dzień czerwca, dzisiaj wtorek. I oczywiście brzmienia High Hopes, czyli Panic at the Disco. Wiem, że znacie tę piosenkę bardzo dobrze. Ona nastroi was o poranku. Cześć!

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Łaka maka fon, Tomek Janicki w studiu Radia Super FM. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Szczecin budzi się do życia powoli. 20 minut zostało, tak, 20 minut zostało do godziny 7. Czas na pierwszy raport ze szczecińskich dróg, a na tych drogach, tak jak patrzę, to jest spokojnie. Choć są takie miejsca, gdzie powoli zaczynają się tlić poranne korki. Tak jest chociażby na Nabrzeżu Wieleckim, od strony ulicy Jana Skolna czy Kolumba. Ale Wyszyńskiego przejezdna do Bramy Portowej. Tak samo jest także na ulicy Energetyków w stronę Mostu Długiego czy na trasie Zamkowej. Tam ze względu na zmianę organizacji ruchu dostępny jest wcześniej wyłączony z użycia skrajny pas rozbiegowy, a to także wpływa na płynność ruchu w tym miejscu. Pozostaje cierpliwie czekać na zatory w okolicy Ronda Gierosa na Gumieńcach. Tam zacznie się korkować Europejska, Dworska czy Ku Słońcu w stronę Śródmieścia. Zresztą to samo będzie już po 7 na Niebuszewie, czyli Rondo Giedroycia. Jeśli chcecie ominąć te korki, to rada złota jest prosta. Wystarczy wcześniej wstać, wyjechać z domu do pracy. A no i to polecam.
1: Patrzcie go, jaki cwaniaczek. Wystarczy wcześniej wstać. Gdyby to było takie proste, mój drogi, to każdy by się do tego stosował.
2: Budzika nie przesuwać.
1: No Tomek Janicki, Bartek Czotowicz. Zapraszamy na audycję. Dzień dobry, tu Super FM.
2: Cześć, dzień dobry.

0: Ja bardzo lubię tę piosenkę One Republic i Counting Stars, czyli licząc gwiazdy. Bartek Czotowicz, Tomek Janicki, to jest audycja Dzień Dobry, tu Super FM. Tomek, ty kiedyś liczyłeś gwiazdy?
1: Nie.
0: Nie
1: miałem takiej zdolności. Podobno gwiazd jest mniej jak ziaren piasku na ziemi.
0: O, widzisz, to jest bardzo ciekawe. A szczecińscy urzędnicy na przykład policzyli, ile osób odwiedziło fabrykę wody przez 2 lata działalności.
1: Jak myślisz? I jakie statystyki mamy, proszę bardzo?
0: A strzelaj, jak myślisz, ile mogło?
1: No to w Szczecinie 400 tysięcy, no to niech będzie, że 2 Szczeciny już się przepłynęły tam.
0: Nawet 3 Szczeciny, 1 400 000 gości odwiedziło już fabrykę wody. Super!
1: Ja mam taką cichą nadzieję, że wodę już wymienili nieraz. Ale to zobacz, jaka to jest oszczędność. Bo 1 400 000 mieszkańców zaoszczędziło na wodzie, bo po wyjściu z basenu nie musieli się kąpać.
0: Nie no, trzeba się kąpać, bo trzeba z tego koloru się przecież oczyścić.
1: Tak, no ale to wiesz, opłukali się. Na mydle zaoszczędzili, na żelu, na szamponie. To...
0: Ale na biletach już nie, bo różne są komentarze odnośnie ceny biletów. Natomiast fabryka wody rzeczywiście jest bardzo uczęszczanym miejscem w Szczecinie. No i widać, że ta formuła wypaliła. Która tam godzina na zegarku?
1: Na osi za 10:07.
0: Właśnie. 6:50. Cześć.

0: To Bon Jovi w Super FM, czyli Living on a Prayer. Uwierzcie nam, że po godzinie 7 będzie więcej muzyki, jaką znacie i lubicie. Najpierw serwis informacyjny właśnie o 7.
1: Reklama. Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: www.edukacja.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
3: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
2: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
3: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
2: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
3: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
4: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
5: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
6: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: I po reklamie.
10: Jest 7. Wiadomości Super FM.
11: Ofiary i ranni po zmasowanym nocnym ataku na Ukrainę, potem ostrzeżenia przed burzami i sprzątanie po trąbie powietrznej i klasa o profilu siły specjalne.
12: Zajęcia ze sportów walki, z topografii.
11: To już wkrótce w Chorzowie.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Marcin Krzemiński. Zmasowany nocny atak rakietowo-dronowy na Ukrainę. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, wybuchły liczne pożary. Są ofiary śmiertelne i ranni. Ataki odnotowano także w Dnieprze i Charkowie. O szczegółach Marcin Starzec.
13: W Kijowie trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny, pod którego gruzami znaleźli się ludzie. Pożary wybuchły również w innych częściach miasta. Tysiące mieszkańców schroniły się na stacjach metra i w schronach, a przed możliwymi zmasowanymi uderzeniami ostrzegał już wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzeżenia naszych służb wywiadowczych o możliwych zmasowanych rosyjskich atakach pozostają aktualne. Proszę zwracać uwagę na alarmy lotnicze. Korzystajcie ze schronów. Według ukraińskich władz rosyjskie ataki dotknęły również Charków i Dnipro, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych. Moskwa zapowiadała wcześniej kolejne uderzenie na Kijów, przedstawiając je jako odwet za wydarzenia na okupowanych terenach obwodu ługańskiego.
11: Zagrzmi dziś na wschodzie, tam alerty pierwszego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyły ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 11:00. Dotyczą 6 województw w całości Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia, większości Mazowsza, z Warszawą włącznie, wschodu województw warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Tymczasem balcerzowice na Opolszczyźnie odbudowują się po sobotniej trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył miejscowość drugi raz w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać z mieszkań zastępczych, mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do swoich domów.
14: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy być, możemy tu spać.
15: Dach wpadł córce do pokoju, resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało, już się leje na dole.
11: Trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus. Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być nawet lepsze niż zwycięstwo militarne. Wcześniej Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Taniej na stacjach. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 95 groszy, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy, co oznacza spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem poniedziałku i weekendu. Elitarne grono uczniów będzie się kształcić w siłach specjalnych. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie jako pierwsza w kraju uruchomi klasę o takim profilu. Miejsce będzie tylko 11, mówi dyrektor szkoły Adam Mańka.
12: Zajęcia ze sportów walki, z topografii, wytrzymałościowe. Czyli damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej.
11: Nauka ruszy we wrześniu. Absolwenci będą przygotowani, by starać się o służbę na przykład w jednostkach gromu czy też komandosów.
9: Super FM. Pogoda.
8: 24 stopnie, tak będzie dzisiaj w naszym mieście. Ciepło teraz na termometrach kresek 12. Jutro też przyjemnie, natomiast po południu będzie padać deszcz. Mokro ma być także w czwartek i w piątek, ale podobno najstarsi cinkciarze z Bramy Portowej podają, że w niedzielę będzie sucho i słonecznie.
10: Dzień dobry. To Super FM.
16: No i w niedzielę nawet 22 stopnie, to całkiem przyjemnie. Ale to przyjemniej będzie, jak zrobicie sobie głośniej radio, jak sobie odpalicie Super FM i to od razu uśmiech maluje się na twarzy. Kto by patrzył na pogodę, jak pół dnia będziemy w pracy. 5 minut po godzinie 7, to jest program Dzień Dobry, to Super FM i z uśmiechem witają was
8: Bartek Czotowicz
16: i Tomek Janicki. Teraz Bonnie Tyler na dobre rozpoczęcie tej godziny i to będziecie mogli rozciągnąć łydki, przedramiona, mięśnie karku, mimikę twarzy tak samo, bo to można, nawet trzeba śpiewać. Ale to zaraz podamy wam szczegóły.
10: Dzień dobry, to Super FM.
8: No to ja proszę, ja czekam na te szczegóły. Tomek, poprowadź tę rozgrzewkę.
16: Czekaj, no to rączkami na początku na lewo.
8: Na lewo, to jest ta
16: rączkami
8: strona,
16: na lewo. Mhm. Machamy, jakbyśmy chcieli tak machać do znajomego. Teraz prawa strona dokładnie tak samo.
8: Prawa strona, dobrze.
16: Głową możemy machać na boki.
8: Macham na boki.
16: I bioderkami lewo myk. I prawo, tylko kawy nie wylejcie, jak macie w kubku, bo to będzie afera.
8: Bonnie Tyler, czyli Holding Out for a Hero w Radio Super FM. Tomek Janicki to jakimś fitnessiarzem powinien zostać.
16: No.
8: Dzień dobry.

0: To wasi kumple o poranku na antenie radia Super FM, czyli właśnie audycja Dzień Dobry, tu Super FM, Tomek Janicki, Bartek Czotowicz, 13 minut po godzinie 7. Autokar stoczył się prosto na drzewo. Internauci piszą, że mamy, ale urwał dwa podobno.
1: Ale to, że o co chodzi?
0: Pamiętasz, ale urwał, tak?
1: No, była taka sytuacja, pamiętam, doskonale pamiętam.
0: No właśnie, i to jest, teraz jest nowa historia. Wiralem stał się filmik ze Szczecina, na którym widać, jak autokar stacza się z miejsca parkingowego, przecina jezdnię i kończy ten swój rajd na drzewie. No na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Autobus autonomiczny po szczecińsku.
2: Aha, ale urwał!

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Prognozy stały się faktem na początek tego serwisu. Gumieńca i okolice Ronda Gierosa. Tutaj zatrzymacie się ku słońcu i aby kontynuować jazdę dalej do Śródmieścia, musicie poświęcić od 5 do nawet 10 minut w tym miejscu. Tak samo wolno jedzie się Europejską, Dworską czy Okulickiego. Derdowskiego póki co przejezdna, spokojnie także w Mierzynie, ale zatrzymacie się na Zagadłowicza w stronę Ronda Knapa. Tam pan lektor poleca...
0: Noga z gazu.
1: I tak samo nogę z gazu warto ściągnąć na Nabrzeżu Wieleckim od strony Jana Skolna czy Kolumba. Do Śródmieścia wjedziecie bez problemu, zarówno jadąc Energetyków, jak i trasą zamkową. Tak samo dobrze, jak patrzę, jedzie się z Ustowa do centrum Szczecina, bo przejezdnie jest na Południowej i Mieszka Pierwszego. O i oby tak już zostało do końca dnia.
2: Pomarańczowy telefon radia Super FM. 9-1-2-4-5-5.
3: 19 minut po godzinie 7.

0: Piękne, piękne trio. Cortez, Podsiadło, Zalewski i początek dnia. Początek wtorku. Dzisiaj drugi dzień czerwca. To jest audycja Dzień Dobry, tu Super FM. A przed nami najważniejsze informacje ze stolicy Pomorza Zachodniego, ze Szczecina. Serwis informacyjny w Radiu Super FM. Dokładnie, precyzyjnie o godzinie 7:30.
1: Reklama.
2: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
3: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
4: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
2: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
4: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
5: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
6: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
5: Bilety do nabycia na eventim.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnia Pomorskim.
1: I po reklamie.
0: Za 3, 2, 1 i właśnie teraz. Pojawiła się 7:30, jest Andrzej Kutys. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. A zaczniemy od listu otwartego strażników miejskich i komentarza radnego. Pediatria przyszłości w szpitalu przy Unii Lubelskiej. Działaczka LGBTQ+, w rozmowie Radia Super FM.
1: Super FM. Wiadomości.
9: Głęboki kryzys kadrowy i organizacyjny, który dotyka najbardziej doświadczonych, dzięki którym formacja jeszcze funkcjonuje. To fragment z listu otwartego szczecińskich strażników miejskich do prezydenta. Radny współrządzącego KO Mateusz Gieryga w rozmowie Radia Super FM mówił, że w pełni popiera ich postulaty. Symboliczne podwyżki i katastrofalny stan kadrowy, 123 strażników na cały Szczecin, a nowe osoby w większości nie wytrzymują dłużej jak kilka miesięcy. Taki obraz rysują autorzy listu. Radny Gieryga mówi, że ten dokument dostał.
10: Staramy się jako radni już praktycznie od samego początku tej kadencji mówić o tym, że konieczne są podwyżki dla Straży Miejskiej. Ja akurat jestem przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i mieliśmy na ten temat już kilka spotkań. Efektem zresztą naszego wniosku komisji jest to, że podwyżki zostały w zeszłym roku przyznane dla strażników miejskich w kwocie 700 brutto i mam nadzieję, że w tych i w kolejnych latach również pan prezydent będzie na to przychylnie patrzył. Pamiętajmy, że to nie jest kompetencja niestety, tym ubolewam Rady Miasta ani radnych, żeby przydzielać podwyżki. My taki dezyderat jako komisja skierowaliśmy już w zeszłym roku.
9: Radny największego klubu w szczecińskiej Radzie Miasta zapewnił także, że jeżeli prezydent będzie wnioskował o zwiększenie rezerwy celowej budżetu miasta na podwyżki dla strażników miejskich, KO ten wniosek poprze. A kolejny nabór do Straży Miejskiej ogłoszono 28 maja, czyli 5 dni temu.
2: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
9: Inwestycja, która ma być spełnieniem marzeń i popchnąć pediatrię w Szczecinie w przyszłość. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 przy Unii Lubelskiej Lubelskiej rozpoczęto budowę centrum zabiegowego dla dzieci poprzez symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego. To jedno z największych przedsięwzięć w kraju, mówił prorektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Tomasz Byrski.
11: Dzisiejsza pediatria stanie się pediatrią przyszłości. To niezwykłe przedsięwzięcie to nie tylko przedsięwzięcie na skalę miasta, na skalę regionu, ale także przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską. Jest to przedsięwzięcie, które obejmie wybudowanie budynku pięciokondygnacyjnego o powierzchni niemalże 16 tysięcy metrów kwadratowych z lądowiskiem dla helikopterów na dachu tego budynku. Koszt tego przedsięwzięcia na dzień dzisiejszy została oszacowana na blisko 300 milionów złotych.
9: Uniwersyteckie Centrum Zabiegowe dla Dzieci ma być gotowe na koniec 2027 roku.
2: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
9: I jeszcze zaproszenie do naszej porannej rozmowy. Minister przekonuje, że co prawda nie jest to ustawa jej marzeń, ale prawa społeczności LGBT są prawami człowieka i żadna władza wykonawcza i ustawodawcza już od tego nie ucieknie. Mowa o przyjęciu przez Sejm ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu wraz z przepisami wprowadzającymi. A że w rozmowie radia Super FM dzisiaj od rana prezes Stowarzyszenia Lambda Polska. Zresztą honory niech czyni obecny już w studiu gospodarz audycji Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale.
12: Cześć, Andrzeju, dzień dobry. I pytanie, które się pojawia, to znaczy, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, czy nie będzie się zmieniało nic, bowiem ta ustawa rzeczywiście wprowadzona i przegłosowana została przez rząd, a jednocześnie już prezydent zapowiedział jej weto. Więc o tym porozmawiamy, ale porozmawiamy także o transkrypcji ślubów par jednopłciowych zawieranych za granicą i to, jak sytuacja wygląda na przykład w szczecińskim Urzędzie Stanu Cywilnego.
9: Zapraszamy po godzinie 8.
1: Super FM Sport.
13: Czas najwyższy na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Sprawia niespodziankę za niespodzianką. Maja Chwalińska po zwycięstwie z Dion Perry pogrzebała nadzieję Francuzów na jakikolwiek sukces w singlu na French Open. Na korcie centralnym pokonała ostatnią z reprezentantek gospodarzy w dwóch setach 6-3, 6-2. Jak przyznała na konferencji prasowej, gra przed francuską publicznością nie była wcale łatwa.
14: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna, no. Zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny, ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne, świetne doświadczenie.
13: Chwalińska o półfinał jutro zagra przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji, a w innych spotkaniach francuskiego turnieju Naomi Osaka uległa liderce światowego rankingu Białorusince Arynie Sabalence, przegrywając w dwóch partiach 5-7 i 3-6. W turnieju mężczyzn bez straty seta do ćwierćfinału awansował Kanadyjczyk Félix Auger-Aliassime, pokonując Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3, 7-5 i 6-1. Zdecydowanie bardziej wyrównany był ostatni z wczorajszych pojedynków. Amerykanin Francis Tiafoe po pięciosetowym pojedynku przegrał z niżej notowanym Włochem Matteo Arnaldim. Tym samym znamy już najlepszą ósemkę zarówno wśród panów, jak i pań, a pierwsze pojedynki ćwierćfinałowe na kortach w Paryżu zostaną rozegrane dzisiaj. Ze zmiennym szczęściem rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Świata 3x3 nasze koszykarki. Podopieczne Edyty Koryzny najpierw wygrały z mistrzyniami Afryki Madagaskarem 20-10, a potem przegrały z Czeszkami 12-14. Dziś swoje pierwsze spotkania zagrają panowie. Najpierw Polacy zmierzą się z Mongolią, późnym wieczorem czeka ich pojedynek z Łotwą. Elisa Balsamo wygrała trzeci etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia kobiet. Włoszka po trzech etapowych triumfach pozostaje na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej wyścigu. Drugie miejsce zajęła Amerykanka Lily Williams, a trzecia była Holenderka Femke Gertze. Kobiece ściganie we Włoszech potrwa do niedzieli.
1: Super FM. Pogoda.
0: 14 stopni teraz w Szczecinie. Wiecie, co to oznacza? Że robi się coraz cieplej. Dobre informacje pogodowe na wtorek. Po południu 25 stopni i jak widać na niebie sporo słońca. Dzisiaj bez opadów deszczu, padać będzie jutro, padać będzie w czwartek, padać będzie w piątek. Przepraszam, że tak mówię, ale tak niestety jest w prognozach od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale ma nie padać w weekend, a najbardziej w niedzielę. W niedzielę ma być naprawdę przyjemnie, słonecznie i 22 stopnie, czyli dobre informacje też są.
2: Dzień dobry, tu Super FM.
3: To zawsze przeciwsłoneczne się przydadzą, prawda? To jest program Dzień dobry, tu Super FM. Na zegarach 24 minuty do godziny 8. Bartek Czatowicz, Tomek Janicki. Cześć, dzień dobry.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Na początek tego serwisu Niebuszewo. Tutaj spory ruch czeka Was na Warcisława I w stronę Ronda Sybiraków. Potem będziecie się toczyć koło Taja do Ronda Giedroycia. Tak samo jest na Krasińskiego i dalej do Alei Wyzwolenia. Przybywa zmotoryzowanych na Wyszyńskiego w stronę Bramy Portowej. Zator tworzy się już na wysokości ulicy Sołtysiej. Nadal duże utrudnienia czekają Was na Nabrzeżu Wieleckim. Tam zatrzymacie się na 5, a może 7 minut. I to niezależnie, czy jedziecie od strony dworca PKP, czy ulicy Jana Skolna. Przejezdnie na trasie z Prawobrzeża do centrum. Tak jest na całej długości od Struga przez Hangarową, Eskadrową aż do Gdańskiej. Tak samo dobrze jedzie się z Podjów w stronę Ustowa. Bez problemów na Floriana Krygiera przed rondem Hakena, ale nieco większy ruch czeka Was na obwodnicy Przesławia. Tam nie polecam za bardzo się rozpędzać, aby nie doszło do kolizji. Południowa i Mieszka pierwszego przejezdne, tak samo jest na Alei Piastów. Zwolnijcie dopiero za placem Kościuszki, tuż przed wjazdem na plac Szarych Szeregów. Tam powoli snują się auta także na Piłsudskiego, Wielkopolski i Wojska Polskiego. No a propos Wojska Polskiego, tłoczno w okolicy węzła Łękno. Zatrzymacie się na Trauguta, a także na Majdańskiego w stronę dzielnicy Pogodno. Wszystkich Świętych to pewny postój w stronę Arkońskiej, ale słońce za oknem, super muzyka w głośnikach, to żadne korki nam nie straszne.

0: 10 minut zostało do godziny 8 i to był utwór, który rozgrzał i rozruszał nawet najmniej ruchliwych o poranku. Bailando. I niech tak będzie dzisiaj w pracy. Przejdźmy przez ten dzień gładko. Tu dzień dobry, to Super FM. Przeglądamy dla was internet z Bartkiem, byście wy mogli w spokoju umyć zęby na przykład, czy tam dziecko wyszykować do wyjścia. A propos dzieci, teraz będzie historia iście rodzinna.
1: O, czyli rozumiem, że to będzie taka pozytywna historia, tak?
0: To będzie taka niekoniecznie. Słuchajcie, szczecińska prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 8 osobom. Miały one działać na szkodę pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej przy tramwajach szczecińskich. Księgowa spółki może trafić do więzienia nawet na 10 lat.
1: O, dobrze. To znaczy, niedobrze, ale zrozumiałem. Natomiast gdzie jest tam wątek rodzinny, bo ja Tomek nie rozumiem.
0: To zdaniem prokuratury, to jest ważne. Księgowa wypłaciła 700 tysięcy złotych z konta kasy i przelewała je na rachunki prowadzone. O, i tu jest wątek rodzinny się pojawia. Dla jej męża i córki.
1: A, no to pięknie w takim razie.
2: Jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło.
0: Ten Rysiu.
1: Ja jak myślę o rodzinie, to właśnie serial Klam mi się przypomina. No,
0: albo jeszcze była ta moda na sukces. O,
1: tam też były wątki rodzinne. No, a mówią, moi drodzy, że z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach, prawda?
0: W kasie zapomogowo-pożyczkowej też.

0: supermoce przydadzą się i to zdecydowanie. Nawet podwójną porcję poproszę na to, żeby przetrwać wtorek. Dzisiaj drugi dzień czerwca i właśnie wtorek. Przed nami godzina 8:00, wiadomości Radia Super FM oraz Michał Kaczmarek i poranna rozmowa Radia Super FM. Ona startuje 3 minuty po godzinie 8:00.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
9: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
8: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
10: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: i zapisz dziecko już dziś.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca. Godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
7: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
8: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
10: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
14: I po reklamie.
15: Tak gra super.

0: jest 8. Wiadomości Super FM.
1: Co z zakazem smartfonów w szkołach? Dziś ważny krok rządu. Inwazja parzących gąsienic to w Wielkopolsce. Nudził się i podpalił warzywniak. To z kolei w Ostródzie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Zerwane dachy i powalone drzewa. Potężna nawałnica spustoszyła wieś Balcerzowice w województwie opolskim. Strażacy wciąż usuwają skutki żywiołu, który w sobotę przeszedł nad gminą Ujazd. Jak informuje starszy brygadier Piotr Zdziechowski, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
3: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast z dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin. Miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
1: Dziś rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Przypomnę, że dziś też w większości kraju możliwe silne burze. Nie dotkną tylko zachodu i północno-wschodniej Polski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spuszło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. W niedzielę został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
4: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
1: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska koło Radomia. Według śledczych Kamil D. miał żądać od dyrektorów podległych mu jednostek pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków. Gotówka zamiast na upominki miała jednak trafiać do jego kieszeni. W sumie według śledczych miał przyjąć około 12 tysięcy złotych. Kamil D. nie przyznaje się do winy, twierdzi, że go pomówiono. Grozi mu do 10 lat więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. USA, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia jednak wciąż uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. To 1 czerwca, dziś Dzień Dziecka. Jak już mówiliśmy, warto wsłuchiwać się w opinie najmłodszych, także te, w których wydawałoby się, że wymagane jest doświadczenie życiowe.
5: Wiecie, co to znaczy myśleć pozytywnie?
6: Na przykład ktoś sobie pomyślił, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie.
7: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się.
8: Trzeba się uśmiechać.
1: No właśnie, najlepsze są proste rozwiązania. Jak pozytywnie myśleć, podpowiadały przedszkolaki z Miejskiej Czwórki w Giżycku.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
9: Wtorkowy poranek i na żywo jest już z nami zapowiadany wcześniej nasz dzisiejszy gość, Monika Pacywka-Tichy, prezes Stowarzyszenia Lambda Polska. Kłaniam się pani Moniko, dzień dobry.
10: Dzień dobry, jeśli już to prezeska.
9: Prezeska. I Moniko, mówimy sobie na ty, bo się przecież znamy, więc bez tutaj przesadnej formalności. Będę czytać teraz post facebookowy Lewicy. Sejm przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej. To historyczny dzień i ważny krok w stronę państwa, które dostrzega realne życie ludzi, ich godność i relacje. Podpisujesz się pod tym zdaniem? Czy rzeczywiście to jest takie rewolucyjne, co się wydarzyło w piątek? Czy może to jest tak, że w piątek się wydarzyło, a my we wtorek już dzisiaj tak naprawdę nie mamy o czym dyskutować?
10: I tak. W sensie, że na tle powiedzmy tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce wokół tematu par jednopłciowych, osób nieheteronormatywnych od ćwierć wieku, czyli od kiedy zaczęliśmy jako grupa społeczna się pokazywać, no to tak patrząc formalnie, no to jest coś, co najdalej zaszło w Sejmie, bo Sejm przyjął coś. Natomiast no to jest nawet nie ogryzek, tylko ochłap. To zaraz będzie zawetowane przez prezydenta, więc tak naprawdę no to nie ma z czego tutaj się cieszyć, bo to się nie uda. Po prostu. I to wszyscy jesteśmy tego świadomi. Ja w ogóle nawet nie rozumiem, po co te wszystkie rządowe osoby, które były w to zaangażowane, to popchnęły i pociągnęły, bo co, no bo chciała coś pokazać i komu. A patrząc też na zawartość tego wszystkiego, no to to jest, jeśli tam się pojawia słowo godność, no to w ogóle, no dla mnie to jest, no ktoś mi pluje między oczy, tak? Bo tam nie ma żadnej godności. Tam jest jakiś ochłap, jakiś ogryzek, jakieś takie... I tutaj oczywiście wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny. Za to jest odpowiedzialny PSL, który od samego początku, jeszcze jak wszyscy myśleli, że Trzaskowski zostanie prezydentem, to od razu mówił, że tam żadnych związków partnerskich, tylko jakieś umowy, jakieś tam osoby najbliższe. Nawet nie można będzie tego nazwać związkiem partnerskim, pójść z tym do USC. Nie? Więc no, oni cały czas pokazują, nie jesteście nam równi, jesteście gorsi, uważamy się za lepszych od was. Wasze związki są dla nas jakąś popłuczyną. I będziemy wam to okazywać, nawet jak jesteśmy rozwodnikami w drugim małżeństwie.
9: Ja znam twoją opinię w tej sprawie i to, co mówisz, nie jest dla mnie zaskakujące, ale zaskakujące jest to, że wydawałoby się, że po tym piątkowym przyjęciu tej ustawy no, będzie można powiedzieć, że środowisko osób LGBTQ+, będzie trochę łagodniej do tego tematu podchodziło, a twoje sformułowanie jednak są sformułowaniami bardzo ostrymi. Czyli rozumiem, że ogólna opinia jest taka, że to jest sztuka dla sztuki, że to jest coś takiego, że zostało zrobione po to, żeby mieć ten listek figowy na wybory 2027, a ostatecznie to wszyscy i tak wiedzą, że zaraz prezydent wjedzie z wetem i w sumie to sztuka dla sztuki.
10: No właściwie trochę tak. To jest takie działanie na pokaz, takie, nie wiem zresztą, co miałoby to pokazać, no bo ostateczny kształt tego wszystkiego jest tak bardzo żenująco słaby, że no, tutaj rząd pokazuje coś bardzo słabego.
9: Więc czy administracyjnego?
10: Chyba wizerunkowo już lepiej by było, jakby w ogóle nic nie robili, nie?
9: Nie, no myślę, że jakby nic w ogóle nie robili, to byśmy się spotkali w tym studiu i mówili, że w ogóle nic nie robią. Więc to jest tak, że jest ta ustawa w jakiś sposób pewnym administracyjnym krokiem do przodu. Pytanie, czy z twojego punktu widzenia potrzeba w tym przypadku tylko i wyłącznie kwestii administratywnych, czy oczekiwania były trochę inne?
10: No wiesz, w 23 roku to osoby tęczowe, tęczowi aktywiści bardzo intensywnie mówili ludziom, mówiliśmy ludziom, prowadziliśmy kampanie profrekwencyjne, mówiąc idźcie do wyborów, to dzięki temu się coś zmieni, bo wszyscy, jak wszyscy pomyślą, że jeden głos nie ma znaczenia, to 10 milionów ludzi nie idzie do wyborów. Nie? To samo robiły organizacje prawnoczłowiecze i kobiece. I, że tak powiem, pan obecny wicepremier Kosiniak-Kamysz już, nie wiem, nie upłynęło 48 godzin od podania wyników exit poll i on już mówił, że nie będzie pewnych rzeczy. Więc ja nie rozumiem w ogóle, dlaczego im aż tak zależy, bo to nic nie kosztuje. Nie? No w momencie, kiedy mamy, załóżmy, dylemat, tak, czy pozwolić hodowcom zwierząt trzymać te zwierzęta w gorszych warunkach po to, żeby mieli lepsze zyski, a po drugiej stronie są, załóżmy, zieloni, którzy chcą obronić zwierzęta, no to tu jest, że tak powiem, gra o sumie zerowej, tak? Ktoś musi nie dostać, żeby ktoś dostał. Jeżeli mamy, nie wiem, podzielić budżet i dać bardziej na kulturę albo bardziej na zbrojenia, no to tu również ktoś musi dostać, żeby ktoś nie dostał. Ale co kosztuje pana Kosiniaka-Kamysza to, żeby moje dziecko było bezpieczne i żeby moja kobieta była zabezpieczona na wypadek mojej śmierci? Tego nic nie kosztuje.
9: No dobra, ale to Monika, tak szczerze, to gdzie są w takim razie wasze protesty? Gdzie są protesty środowisk kobiecych? Gdzie są protesty środowisk tęczowych? Gdzie są protesty środowisk, które pewnie za czasów PiSu protestowałyby średnio raz na dwa tygodnie z każdym tematem, który obecnie jest albo który obecnie się nie pojawia w agendzie? Bo to jest chyba bardziej istotne. Teraz mam takie wrażenie, że jest absolutne ciche przyzwolenie na wszystko, co się dzieje, ponieważ jakbyście zaprotestowali, to dyskurs powiedziałby wam, że przez wasze protesty za moment PiS wróci do władzy jeszcze z Konfederacją i że w sumie to siedźcie cicho.
10: Znaczy nam to i tak mówią. I zaczęli to mówić po listopadowym orzeczeniu TSUE, że to jest nasza wina, że PiS wróci do władzy w 27 roku. To jest tak zdarta, stara płyta od dziesięcioleci, że tam nie domagajcie się swoich praw, bo PiS będzie miał władzę, nie? Albo PiS ma władzę, bo się domagaliście swoich praw. Więc to nie jest tak, że my się boimy tej gadki, bo my ją puszczamy już mimo uszu, to spływa jak po kaczce, nomen omen, bo to już tyle razy było powiedziane, że to już nie ma żadnego efektu. Zrobiliśmy protest. Pierwszy był pod NSA w Warszawie 20 marca, kiedy to pierwszy raz było procedowane po orzeczeniu TSUE sprawa małżeńska Jakuba i Mateusza. Myśleliśmy, że będzie uwalona albo odroczona, a tu się okazało, że jednak nie. No, ale zrobiliśmy protest pod tym sądem, tak? Później, patrząc na zachowawczą postawę rządu, zrobiliśmy kolejny protest. To było 24 kwietnia i oczywiście od razu u źródła, czyli pod budynkiem rządu. I po tym proteście gadka rządu się zmieniła. Bo do tej pory było takie tam, o to jest tylko ta jedna para, o to jest niezgodne z prawem, przecież tam Trzaskowski parę dni przed tym protestem jeszcze tak mówił, a parę dni po tym proteście już gadka była inna. Więc presja ma sens, tak? A z trzeciej strony, nie wiem, czy wychodzenie na ulicę w większości polskich miast w tym momencie jest jeszcze możliwe, ponieważ jesteśmy zmęczeni. Ja to mówię nie tylko ze swojej perspektywy. Ja jesteśmy po prostu zmęczeni tym, jak bardzo jesteśmy źle traktowani przez kolejny rząd. Nie ufamy już nikomu. Więc jakby, no okej, można krzyczeć, ale do kogo?
9: No właśnie to z twojego punktu widzenia Katarzyna Kotula w tym momencie to jest taka trochę matka niemocy. To znaczy z jednej strony no trudno jej odmówić pewnej determinacji, ale z drugiej strony też trudno jej dać jakąś sprawczość, bo okazuje się, że ona po prostu niczym taka osoba, która próbuje, ale jej nie wychodzi, wciąż tam gdzieś firmuje swoją osobą projekty, które nazwałaś na początku naszej rozmowy ochłapami albo wręcz nawet pluciem w twarz już waszemu środowisku.
10: Powiem w ten sposób, no skoro PSL-owców w rządzie jest więcej niż lewicy, no to nic dziwnego, że to się tak dzieje. I ministra Kotula, no tutaj jakby, no mam wrażenie, że próbuje, nie wiem, głową przebić jakąś ścianę, czy zawracać Wisłę kijem. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Trudno mi powiedzieć, bo z jednej strony spada na nią hejt, moim zdaniem niezasłużony, tak? No bo no, arytmetyka i w rządzie, i w parlamencie jest jaka jest. A zarazem, no to nie wiem, no ona jest takim może trochę głosem wołającego na puszczy, tak? Że tam mówi, ale to trzeba, ale to trzeba, ale to trzeba.
9: A miałeś już czas z nim rozmawiać ostatnio?
10: Ostatnio nie.
9: No właśnie, bo też się zastanawiam, czy ona jeszcze jest osadzona w tym środowisku, czy może też jest trochę głupia przed tym, co firmuje, skoro słyszy takie ostre słowa krytyki odnośnie ustawy, która no jest ustawą właśnie przez nią tak mocno rekomendowaną i za którą ona tak mocno bierze odpowiedzialność polityczną.
10: Powiem tak, ja brałam udział w pierwszych spotkaniach zorganizowanych przez Katarzynę Kotulę niedługo po objęciu funkcji, czyli na początku 2024 roku. I tam ona mówiła, co ona chce osiągnąć i co uważa, że jest możliwe, a co, że trzeba będzie się jeszcze o to trochę pobić. Tak?
9: No i jak wyszły te proporcje?
10: No i po prostu stworzyliśmy pewien zarys wspólnie z NGO-sami. Tam było, nie wiem, 150 osób na sali, tak? I z tego, co my chcieliśmy i co ona chciała, no to potem tam PSL obcinał tamto, Tusk tamto i kadłubek został finalnie, ochłap. Więc no to nie jest tak, że ja uważam, żeby ona była za to wszystko odpowiedzialna, bo wiem, czego ona chce i za czym działa, tak? Ale potem mi tam każdy kolejny piórko od skrzydeł.
9: A ty na jej miejscu, tak? Zostałabyś w tej samej pozycji, w której ona jest obecnie, czy już byś dawno zrezygnowała?
10: Właśnie dlatego nie przyjęłam nigdy propozycji kandydowania, których miałam mnóstwo przez ostatnie 10 lat, żeby nie musieć w takiej pozycji i nie musieć sobie odpowiadać na takie pytania. Bycie w aktywizmie jednak oznacza, że zawsze człowiek może być wierny sobie, a bycie w polityce oznacza, że trzeba być pragmatycznym i to i tamto i się układać może z tym, żeby coś tam z tamtym osiągnąć. Dlatego cieszę się, że nie muszę i nie będę musiała.
9: Na koniec sytuacja w Szczecinie, bo wiemy, że do Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie też docierają już pytania odnośnie transkrypcji małżeństw par jednopłciowych zawieranych za granicą. Póki co tylko zapytania. Rozumiem, że to na razie jest tak, że pewnie docierają zapytania, bo i tak ten akt małżeństwa w formie zmodyfikowanej będzie mógł zostać wydany dopiero po 22 albo 23 bodajże sierpnia.
10: Rozmawiałam z kierownictwem Urzędu Stanu Cywilnego i stanowisko jest takie, że jeżeli ktoś przyjdzie z wyrokiem sądu, no to transkrybują, jeżeli nie, to każą czekać do tego 22-23 sierpnia. No to jest, powiedzmy, no taka, nie wiem, czym podyktowana decyzja, bo Wrocław transkrybował bez wyroku sądu, w Warszawie panie Sikora-Tarnowskie dostały bez wyroku sądu i to po 7 dniach od złożenia wniosku, więc można? Można. Wiem, że też Kraków zadawał pytanie osobom, które złożyły wniosek, czy chcecie mieć na tym takim prowizorycznym formularzu to teraz, czy chcecie poczekać do sierpnia? Wasz wybór, tak? Więc fajnie by było, gdyby wszystkie urzędy stanu cywilnego podeszły tylko w ten sposób.
9: No tak? Chyba tak jest, bo z tych wypowiedzi, do których ja dotarłem, wynika, że to tak jest, tylko że no nie wszyscy chcą mieć na takich prowizorycznych, gdzie tam, powiedzmy, kwestia płci jednego z małżonków jest jakoś korygowana w taki sposób, no powiedzmy, bardzo
10: ręczny. Ale to powinien być wybór obywatela, a nie decyzja odgórna urzędu, że przez to, że ten formularz w tej chwili taki jest, to nie przepisujemy, chyba że przyjdziecie z wyrokiem sądu, bo niektórym ludziom zależy na czasie. Na przykład jedna para moich znajomych dziewczyn za niecały miesiąc będzie jedna z nich rodzić, tak? I fajnie by było, jakby już miały ten akt małżeństwa w tej chwili, a nie po 22 sierpnia, bo to totalnie zmienia sytuację.
9: Ale ty zauważasz, że urzędy stanu cywilnego zniechęcają?
10: Z tego, co do mnie dochodzi, to tak, że tam mówią, jak teraz złożycie, to odmówimy. Nie? Czekajcie. Albo pojedźcie do Wrocławia z tym. I to nie tylko w Szczecinie, tak, ale na przykład też Poznań, który tak słynie z otwartości, też tego typu sytuacje tam były, więc no cóż. Można, ale się nie chce, albo się boi, albo nie wiadomo co.
9: Monika Pacywka-Tichy, prezeska Lambdy Polska, była z nami o poranku we wtorek. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu.
10: Dziękuję również.
2: Super FM. Pogoda.
11: Jutro po południu będzie padać, pojutrze po południu mokro, czyli w czwartek, w piątek także, ale jak będzie w weekend? W sobotę i w niedzielę już ma być bez opadów deszczu, w niedzielę nawet 22 stopnie. Dzisiaj także nie najgorzej, nie dobrze, nawet nie najgorzej, tylko dobrze, bo 25 stopni po południu w Szczecinie, teraz termometry pokazują już 15.
2: Dzień dobry, to Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Piękne słońce za oknami, tak samo pięknie rozciągają się korki w Szczecinie. 20 minut po godzinie 8. Nadal duże utrudnienia czekają zmotoryzowanych na Wszystkich Świętych, jadąc w stronę ulicy Arkońskiej. Potem nie jest lepiej, bo postój czeka Was także na Majdańskiego w stronę węzła Łękno. A w tym miejscu hamulec przyda się także na Trauguta. Powoli do placu Szarych Szeregów dojeżdżają auta ulicą Piłsudskiego, Wielkopolską czy Wojska Polskiego. Zwolnijcie także na Alei Piastów, tuż przed skrzyżowaniem z Jagiellońską i to jadąc zarówno w stronę Placu Kościuszki, jak i Szarych Szeregów. Zmniejszył się korek na Wyszyńskiego, jak i na Energetyków czy trasie zamkowej w kierunku Śródmieścia. Przejezdne drogi na prawobrzeżną część miasta. Nieco większy ruch w Zdrojach, tam hamulec przyda się w okolicy ronda Łanów Podolskich. Zwolnijcie na Batalionów Chłopskich, jak i Leszczynowej. Za to na Walecznych przejezdna do Pszennej i dalej do ronda Ronalda Reagana. Tłoczna na węźle Kijewo, tutaj zator zaczyna się już na nitce zjazdowej autostrady A6 i ciągnie się ulicą Zwierzyniecką do skrzyżowania z Kurzą. Jeśli chcecie szybciej wjechać do Szczecina, polecam wjazd węzłem Dąbie, wtedy możecie kontynuować i Rydową do ronda Gryfa, albo Tczewską do Goleniowskiej.
2: Pięknie rozciągają się korki w Szczecinie. Ty tak powiedziałeś, Tomek.
1: Majestatycznie się rozciągają. Jak mgła o poranku.
2: Ja myślę, że kierowcy nie podzielają twojego zdania. Share w Super FM. 22 minuty po godzinie 8.

0: Tej pani myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać, to Cher w Radiu Super FM. Tomek, jak myślisz, ile Cher ma lat?
1: U niej czas się zatrzymał, tak mi się wydaje. My nieszczęśliwi czasu nie liczą, to podobnie jak i my.
0: Ale tak, jak myślisz, jaka cyfra z przodu się pojawia?
1: 7.
0: 8.
1: 8.
0: 80 lat, bo Cher obchodziła urodziny 20 maja. Moi drodzy, nie o urodzinach, tylko wiadomości. Radia Super FM, skrót tych najważniejszych. Już za chwilę o godzinie 8.30 pojawi się kto?
1: Andrzej Kutys, zapraszam
0: tak jest,
1: gorąco.
0: Już będzie za chwilę.
2: Reklama. Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Już jutro w KFC.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów, soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
6: A jednak Fastwow naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
5: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
6: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
5: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
6: Dzwoń do Fastwow. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastwow.pl.
7: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
8: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
7: Bilety do nabycia na eventim.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8 tysięcy złotych dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
15: Przed mikrofonem Andrzej Kutys, prezeska Lambda Polska w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 o przyjętej przez Sejm ustawie o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Tu cytat, coś nawet nie ogryzek, a ochłap, który i tak zaraz zostanie zawetowany przez prezydenta, oceniała Monika Pacewka-Tichy w naszym studiu. Dla niej to dokument, w którym nie ma żadnej godności, tylko plucie w twarz. Odpowiedzialne jest za to Polskie Stronnictwo Ludowe, które tym samym okazuje społeczności osób homoseksualnych i nieheteronormatywnych swoją wyższość i pogardę, mówiła aktywistka LGBT w Radiu Super FM. Do wątków poruszanych w dyskusji wrócimy w wiadomościach o 9.30, a całej audycji będzie można posłuchać w podcastach na naszej stronie.
16: To są wiadomości w Radiu Super FM.
15: Zmieniamy temat teraz o wydarzeniu dla wszystkich, którzy wierzą, że rozwój nie ma wieku, a dobre decyzje mogą zmieniać przyszłość. Dzisiaj, 2 czerwca w Teatrze Polskim konferencja podsumowująca kampanię Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Podczas konferencji zaplanowano prelekcje dotyczące prawa, przedsiębiorczości czy relacji międzyludzkich. Wybrani zostaną także nowi ambasadorzy regionu, wstęp jest wolny. W związku z tym wydarzeniem od czerwca w Radiu Super FM do posłuchania też nowy cykl audycji przedstawiających sylwetki ambasadorów projektu Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Emisja tych audycji w każdy poniedziałek, środę i piątek o 11.45.
16: Więcej na stronie super.fm.
15: Piłkarz Pogoni pojedzie na mundial. Oczywiście nie w biało-czerwonych barwach, bo przecież przegraliśmy baraż, ale Hussein Ali, prawy obrońca Pogoni Szczecin, znalazł się w ostatecznej kadrze reprezentacji Iraku na zbliżające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Ali ma dzięki temu szansę zostać trzecim piłkarzem w historii klubu, który będzie reprezentował barwy narodowe na mundialu. Przypomnijmy, przed nim zrobili to Marek Ostrowski, to były Mistrzostwa Świata w 1986 roku w Meksyku, oraz Kamil Grosicki, 2022 w Katarze. Reprezentacja Iraku na Mistrzostwach Świata zagra w grupie I. Jej rywalami będą kolejno Norwegia, Francja oraz Senegal, no ale do mundialu jeszcze parę dni. A co teraz dzieje się w sporcie? O tym więcej w Radiu Super FM już teraz.
14: Super FM Sport.
17: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pewne zwycięstwo z Madagaskarem i porażka po zaciętym spotkaniu z Czechami. To bilans Polek z pierwszego dnia meczów Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3, jakie rozgrywane są na placu centralnym w Warszawie. Zwycięstwo i porażka mogą skomplikować ewentualny awans do ćwierćfinałów. Tym bardziej, że dopiero jutro Polki będą grać z faworytkami turnieju Holenderkami, a także z zespołem z Azerbejdżanu. Mówi kapitan naszego zespołu Aleksandra Ziemborska.
18: Mistrzynie świata Holenderki, które są taką profesjonalną drużyną, gdzie dziewczyny grają już praktycznie tylko w 3x3. My jeszcze nie jesteśmy na tym etapie.
17: Tylko zwycięzca grupy awansuje do ćwierćfinałów. Drużyny z drugich i trzecich miejsc będą miały szansę w playoffach.
18: To jest ta grupa, w której mogą się liczyć małe punkty i pojedyncze zwycięstwa.
17: Dziś turniej rozpocznie męska kadra. Najpierw czeka ich mecz z Mongolią, a późnym wieczorem zagrają z Łotwą. Zostając przy koszykówce, ale w tej pięcioosobowej odmianie, koszykarze Legii Warszawa są na dobrej drodze do obrony tytułu Mistrzów Polski. Pokonali oni w trzecim meczu drużynę Dzików Warszawa i awansowali do finału Ekstraklasy. Tam rywalem Legii będzie Zastal Zielona Góra, który w półfinałowej rywalizacji, podobnie jak Legia, wygrał 3-0, pokonując Arkę Gdynia. Numer 1 światowego tenisa, Białorusinka Aryna Sabalenka uzupełniła grono ćwierćfinalistek French Open, pokonując Japonkę Naomi Osakę w dwóch setach. W gronie czołowej ósemki są aż 3 Rosjanki. My cieszymy się z historycznego sukcesu Maji Chwalińskiej. Wśród panów najwyżej rozstawionym w ćwierćfinale jest numer 2 paryskiego turnieju Niemiec, Aleksander Zwieriew. Na 9 dni przed startującym w Ameryce Północnej mundialem część zespołów szlifuje formę w meczach towarzyskich. I tak piłkarska reprezentacja Norwegii z odpoczywającym Erlingiem Haalandem na trybunach pewnie pokonała Szwecję 3-1. W innym meczu Austria wygrała w Wiedniu z Tunezją 1-0, a Turcja rozgromiła 4-0 Macedonię Północną.
14: Super FM. Pogoda.
0: Coraz cieplej w Szczecinie, cytując klasyka, tyle słońca w całym mieście. I będzie tego słońca więcej. Teraz stopni 16, a 25 po południu.
16: Dzień dobry, to Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Czas na ostatni raport ze szczecińskich dróg, a na nich dzisiaj bez kolizji, bez wypadków i oby tak było po południu. A póki co nadal spore utrudnienia czekają kierowców na Bogumińskiej w stronę Śródmieścia, potem Obotrycka, Wilcza i Strzanieckiej przejezdne do skrzyżowania z Malczewskiego. Na Matejki też bez większych problemów przejdziecie w stronę placu Hołdu Pruskiego i wjedziecie na trasę zamkową. Tam pamiętajcie o zmianie organizacji ruchu na nitce wyjazdowej i ograniczeniu w tym miejscu do 40 km na godzinę. Nadal sporo zmotoryzowanych czeka na przejazd ulicą Europejską w stronę Ronda Gierosa, tak samo jedzie się ku Słońcu i Dworską. Tłoczno także na Okulickiego, a Wrocławska stoi do skrzyżowania z Europejską. Przejezdna Zegadłowicza do Ronda Knapa, potem Wojska Polskiego do węzła Łękno. Bez zmian na zjeździe z autostrady A6 na węźle Kijewo postoicie od 5, tak jak patrzę, nawet do 7 minut do skrzyżowania z Wierzynieckiej z Kurzą. Potem Struga Przejezdna, spokojnie także na Goleniowski do Izaaka Newtona i Racławickiej. Można uznać, że poranny szczyt komunikacyjny przechodzi powoli do historii. A jak ktoś jeszcze się nie obudził, to mamy tutaj takiego wyspanego koguta. Mamy, Bartek?
2: Tak, proszę bardzo.
1: No, o. No, można się budzić.

0: Można się francuskiego pouczyć trochę. 11 minut zostało do godziny 9. To jest idealny czas na poranną herbatę z bagietą w Café de Paris.
1: Oui, oui, bonjour. Radio Super FM.
0: Rusza sezon na Arkonce, tak donoszą w sieci. Bez wydawania milionów na zagraniczne wyjazdy można się przenieść na Majorkę.
1: Naprawdę?
0: Takie są fakty.
1: No dobrze, ale co trzeba zrobić w takim razie?
0: No to, bilet wystarczy kupić.
1: Okej, okay, dobrze. Czyli bilecik, no i szczecińska Majorka, tak? No bo przecież tak nazywa się Arkonka.
0: Bierzcie płetwy, gogle, rurkę do pływania, zwiedzajcie szczecińską rafę i to za jedyne 28 zelaszków polskich.
1: Od głowy, normalnej głowy, no bo jak wam mąż z dzieci nie je, to podejrzewam, że wciśniecie go na ulgowy.
0: Ale to panowie, a panie nie dziecinnieją?
1: Nigdy. Poza tym, jak nie zasługujesz na panią, kiedy jest najgorsza, to nie możesz jej mieć, kiedy jest najlepsza. 10 minut zostało do godziny 9. Słuchacie Radia Super FM, Tomek Janicki, Bartek Czotowicz. Chciałeś Pet Shop Boys.
0: No i leci.
1: Proszę bardzo.
0: Aciach.

0: To Seabull w Radiu Super FM i nie, nie chodzi o popularne warzywo, które możecie spotkać na różnych szczecińskich targowiskach. To DJ i to z Polski jeszcze w dodatku, także pozdrawiamy serdecznie.
1: Gorąco i serdecznie. I żegnamy się oczywiście dzisiaj, za chwilę wiadomości w Radiu Super FM, ale będziemy też jutro z wami o poranku od godziny 6. Bartek Czatowicz
0: i Tomek Janicki, a po wiadomościach Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Reklama. Może smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
2: I po reklamie.
5: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
6: 10 ofiar śmiertelnych, dziesiątki rannych to nowe dane z Ukrainy. Dziś miejscami burza, ale powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Kask od jutra obowiązkowy. Powiemy dla kogo.
2: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a 94 zostały ranne. To najnowsze dane dotyczące zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Kijowie śmierć poniosły 4 osoby, a 58 zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły budynki mieszkalne, przychodnie oraz infrastrukturę miejską. 6 osób zginęło także w Dnieprze, gdzie trwa akcja ratunkowa. Ukraińskie służby nie wykluczają, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. W sumie w nocy armia rosyjska zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 656 dronów i ponad 70 rakiet. Obrona przeciwlotnicza zlikwidowała większość bezzałogowców i 40 rakiet. Burzowo dziś we wschodniej połowie kraju. Alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać za 2 godziny w 6 województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Taka burzowa pogoda utrzyma się co najmniej do początku długiego weekendu. Tymczasem powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Skrajnie wysokie wartości mogą się pojawiać już w drugiej połowie czerwca, przewidują europejscy synoptycy. W Polsce w niektórych miejscach temperatura może poszybować grubo powyżej 30 stopni. Fale upałów będą pojawiać się przez całe lato, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
7: Co najgorsze, to jest też, że temperatura w ciągu nocy nie spada poniżej 20 stopni, co jest też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo nie mamy możliwości, żeby się jakoś tak zregenerować, wychłodzić przed następnym kolejnym upalnym dniem.
6: Ekspertka dodaje, że taka pogoda to na razie tylko przewidywania i wszystko może się jeszcze zmienić. A już jutro po południu startuje długi weekend. Będzie spory tłok na drogach. Regiony wypoczynkowe już w gotowości na najazd turystów. Tak jest na przykład na Mazurach, skąd apel.
8: Może wyjechać godzinę wcześniej, żeby nie pędzić na wariata już po drodze i dojechać całym i zdrowym na te Mazury. Potem od już wypoczynku tego na wodzie też czasami przemyśleć 2 razy. Przed skoczeniem warto gdzieś się schłodzi, tak? Nie skakiwać z łódki, bo no może być szok termiczny dla organizmu.
6: Mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kask obowiązkowy. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną będą musiały go mieć na głowie. Kask to nie obciach, a bezpieczeństwo, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
9: syn znajomego niedawno, ja widziałem to zdjęcie. Naprawdę jest bardzo duże wgłębienie w tym kasku i tylko gdyby nie ten kask, to wgłębienie byłoby na głowie tego małego chłopczyka. Więc tu jak gdyby kłania się odpowiedzialność przede wszystkim rodziców, bo to na rodzicach spoczywa obowiązek, aby te dzieci, młodzież nasza, używała tych kasków.
6: No i również rodzice zapłacą 100 zł mandatu za brak kasku na głowie swojego dziecka. Naukowcy ogłosili kolejny przełom w leczeniu raka piersi. Okazuje się, że wiele kobiet może uniknąć niepotrzebnej chemioterapii dzięki testowi genetycznemu. Określa on, u której pacjentki jest to niezbędne, co pozwala uniknąć działań niepożądanych, nie pogarszając przy tym rokowań.
3: Super FM. Pogoda.
10: Wtorek w prognozach pogodny i słoneczny, już teraz na termometrach na Pomorzanach 19 stopni, 18 już niedaleko Głębokiego, a dzisiaj dużo słońca, sporo błękitnego nieba i do 25 stopni.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
10: 3 minuty po godzinie 9 w naszym mieście podobnie rozbłyśnie jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń inspirowanych właśnie dawnymi tradycjami. Czy wiecie, o czym mówię? Jeżeli nie, to warto zostać z nami na 97,5. W naszym programie także po 10 dr Daria Suchecka z Uniwersytetu Szczecińskiego i będziemy rozmawiać o relacjach bardziej ekologicznych. Czy w ogóle takie relacje są? A jeśli są, to sprawdzimy, na czym to wszystko polega. Czy możemy żyć bardziej eko? To jest właśnie temat programu Super Eko Magazyn. Ten program już po 10 na 97,5. Kłaniam się, Jarek Fengler, i pozostanę z wami do południa.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

coraz bliżej wakacji, a w Super FM coraz więcej właśnie słonecznych hitów. Blue Lagoon, kwadrans po dziewiątej, Super FM z widokiem na Szczecin. Mieszkańcy Prawobrzeża mogą się szykować na kolejne zmiany. Miasto planuje budowę nowej drogi dla pieszych i rowerów wśród jednej z najważniejszych arterii naszego miasta. Wszystko po to, by, no właśnie, żyło nam się lepiej, zarówno dla rowerzystów, jak i pieszych. Projekt ma obejmować budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ulicy Struga na odcinku od Szymborskiej do ronda Zygmunta Szendzielarza, czyli Łupaszki. Wykonawca, przypomnijmy, będzie miał czas na realizację tego przedsięwzięcia do 30 listopada i mamy nadzieję, że w tym momencie, no właśnie, ma być lepiej. Poczekamy, zobaczymy, liczymy, że będzie lepiej. Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Czy już oglądaliście ten film? Z tego filmu pochodzi właśnie ta piosenka.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: gramy i uśmiechamy się do was w Super FM przed momentem. Bardzo przebojowe rodzeństwo Kwiat Jabłoni. I od nowa 26 po 9. O tym już mówiliśmy w naszych serwisach w Super FM. A ja przypomnę, że to już dzisiaj organizatorzy podsumują kampanię Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko w Super FM. Rozmowy z ambasadorami tej akcji. Wydarzenie dla wszystkich, którzy wierzą. No właśnie, że rozwój nie ma wieku, a dobre decyzje mogą zmienić przyszłość. To już dzisiaj w Teatrze Polskim konferencja podsumowująca kampanię Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Przypominamy, że podczas konferencji zaplanowano spotkania, dyskusje, ale także właśnie rozmowy dotyczące prawa, przedsiębiorczości, relacji międzyludzkich i wybrani zostaną nowi ambasadorzy regionu. W związku, no właśnie, z tym wydarzeniem od początku czerwca, czyli od wczoraj w Radiu Super FM do posłuchania nowy cykl audycji przedstawiających ambasadorów tego projektu. Wczoraj rozmawialiśmy z Przemysławem Kowalewskim, a jutro Tomek Janicki porozmawia z Markiem Rupińskim, ultra kolarzem ze Szczecina, który ma na swoim koncie naprawdę, naprawdę tysiące kilometrów na swoim wymarzonym rowerze. To już jutro o 11.45. Za chwilę najnowsze wiadomości z naszego miasta w serwisie od Andrzeja Kutysa.
1: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
3: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
2: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
10: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: I po reklamie.
0: Pół do dziesiątej. Wiadomości, Andrzej Kutys.
12: A zaczniemy od pożaru w szpitalu na Pomorzanach. Pacjent rozpalił ognisko. Urzędnicy w Szczecinie i wstrzymywana transkrypcja. To w rozmowie Radia Super FM. A na koniec o nastolatku kontrawiaty przystankowe. Straty na 25 tysięcy.
11: Super FM. Wiadomości.
12: Nikomu nic się nie stało, ale pomieszczenia trzeba wietrzyć po pożarze, jaki spowodował pacjent izolatce Izby Przyjęć Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Kliniki PUM na Pomorzanach. Jak się okazuje, mężczyzna chciał koniecznie wyjść do domu i rozpalił ognisko w pomieszczeniu. O szczegółach mówi rzecznik placówki Mateusz Iczakowski.
13: Do zdarzenia doszło chwilą po godzinie 5 rano. Pacjent przebywający w izolatce Izby Przyjęć Kliniki Nefrologii wzniecił ogień dzięki szybkiej reakcji personelu, w tym ratownika medycznego będącego jednocześnie strażakiem. Pożar został natychmiast ugaszony i sytuację szybko opanowano, jednak musieliśmy wezwać Państwową Straż Pożarną.
12: W związku z tym izba przyjęć oddziału będzie zamknięta przynajmniej do godziny 17, bo trzeba ją wywietrzyć i posprzątać. Podobnie wstrzymano obecnie przyjęcia w tym miejscu.
6: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
12: W Szczecinie urzędnicy mówią o wyroku sądu albo oczekiwaniu do sierpnia na nowy formularz. Zniechęcają do szybkiej transkrypcji zawartego za granicą związku jednopłciowego, stwierdziła w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 prezeska Lambda Polska Monika Pacewka-Tichy. Jako przykład podała parę znajomych dziewczyn, z których jedna zaraz rodzi i dokument z urzędu zmieniłby status dziecka. W Szczecinie nie można tego zrobić szybko, mówiła Tichy.
14: Każą czekać do tego 22-3 sierpnia. Wrocław transkrybował bez wyroku sądu. W Warszawie panie Sikora-Tarnowskie dostały bez wyroku sądu i to po 7 dniach od złożenia wniosku, więc można? Można.
15: Tylko, że no nie wszyscy chcą mieć na takich prowizorycznych
14: Ale to powinien być wybór obywatela, a nie decyzja odgórna urzędu. Przez to, że ten formularz w tej chwili taki jest, to nie przepisujemy, chyba że przyjdziecie z wyrokiem sądu, bo niektórym ludziom zależy na czasie. Para moich znajomych, dziewczyn, za niecały miesiąc będzie jedna z nich rodzić, tak? I fajnie by było, jakby już miały ten akt małżeństwa w tej chwili, a nie po 22 sierpnia,
15: czyli
14: to totalnie zmienia sytuację.
15: Ale zauważasz, że urzędy stanu cywilnego zniechęcają?
14: Z tego, co do mnie dochodzi, to tak. I to nie tylko w Szczecinie, tak, ale na przykład też Poznań, który tak słynie z otwartości.
12: Dodajmy, że od sierpnia w użyciu ma być nowy formularz w polskich urzędach stanu cywilnego. Zamiast rubryk mężczyzna oraz kobieta będzie pierwszy małżonek i drugi małżonek.
6: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
12: Zniszczył 7 wiatr przystankowych w Szczecinie. Na zdjęciach widać m.in. powybijane szyby. Sprawcę złapała policja. To 19-latek ze Szczecina, informuje Komenda Miejska. Straty wyceniono na co najmniej 25 tysięcy złotych. Mężczyzna ma teraz dozór i usłyszał zarzuty za czyny chuligańskie.
11: Super FM Sport.
16: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska w najlepszej ósemce Rolanda Garrosa, 24-latka, sprawiła nie lada sensację, awansując do grona najlepszych tenisistek i to z kwalifikacji. Siódme zwycięstwo z rzędu na paryskich kortach, to jak mówiła na konferencji prasowej po meczu z francuską Dion Perry, spora zasługa sztabu trenerskiego.
17: Fajnie jest też mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać.
16: Jutro zmierzy się w walce o półfinał z Rosjanką Anną Kalińską. Chociaż Polka nie jest faworytką, to jak mówi Adam Romer z magazynu Tennis Club, może pokusić się o kolejną niespodziankę.
18: Patrząc na nazwiska rywale, które już pokonała w tegorocznym Rolandzie, no to dlaczego miałaby się bać Kalińskiej, skoro pokonała troszkę lepsze, może troszkę gorsze zawodniczki od Kalińskiej? Wszystko zobaczymy, co się stanie na korcie. Każdego dnia tworzy się nowa historia.
16: Wiadomo, że Chwalińska poprawi swój ranking, już w wirtualnym zestawieniu awansowała do czołowej 50, a jeszcze przed turniejem w Paryżu zajmowała 113 miejsce. Awans pozwoli jej na start w głównej drabince pozostałych turniejów wielkoszlemowych w tym roku. Serena Williams sama potwierdziła plotki, o których mówiło się od wielu miesięcy. Legendarna tenisistka zdecydowała się wrócić do rywalizacji w turze. Jest w deblowej drabince turnieju na kortach londyńskiego Queen's Clubu, który startuje w poniedziałek. Jej partnerką ma zostać 19-letnia Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Polskie siatkarki jutro meczem z Belgią zainaugurują kolejną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwone do tych rozgrywek przystąpią w mocno zmienionym składzie. Cel przed naszą kadrą jest jeden: awans do turnieju finałowego, gdzie zagra 8 najlepszych zespołów. Ekipa Stefano Lavariniego pierwszy turniej rozegra w Chinach w Nankinie, a rywalkami będą kolejno Belgijki, Czeszki, Serbki oraz gospodynie turnieju.
11: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj miało być cieplej i chyba to wszyscy czujemy. Już 18 stopni na Warszawie, 19 w pobliżu Kaskady, a po 15 25, chwilami nawet 26 stopni. No i po południu będzie więcej chmur.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Za 25, 10.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Własny serial. Kiedy w firmie brakuje informacji, ludzie rzadko siedzą spokojnie i mówią: a, poczekam cierpliwie, aż sytuacja się wyjaśni. Nie, nie, nie. Ludzki mózg bardzo nie lubi pustki. A już szczególnie nie lubi pustki tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo, pracę, pieniądze, relacje, przyszłość. Więc jeśli w firmie zapada cisza, to głowa zaczyna produkować natychmiast własny serial. Odcinek pierwszy. Na pewno coś przed nami ukrywają. Odcinek drugi. Pewnie będą zmiany, o których wiedzą tylko wybrani. Odcinek trzeci. Mój dział będzie następny. A potem wchodzi cały na biało finał sezonu. Napięcie, plotki, spadek zaufania i ludzie, którzy zamiast skupić się na pracy, próbują czytać z twarzy przełożonych jak z horoskopu. Bo cisza w organizacji nigdy nie jest neutralna. Cisza szybko wypełnia się domysłami. I to jest bardzo ważne dla liderów. Czasem menadżer milczy, bo chce być odpowiedzialny. Myśli: nie będę nic mówić, dopóki nie mam wszystkich danych. Nie chcę siać paniki. Najpierw ustalmy szczegóły, potem przekażemy informacje. I to brzmi rozsądnie, tylko że z perspektywy zespołu ta cisza często nie wygląda jak odpowiedzialność. Wygląda jak ukrywanie prawdy. A wtedy ludzie nie czują się spokojnie. Oni dopowiadają. I najczęściej nie jest to komedia romantyczna, tylko raczej thriller psychologiczny. Dlatego w zmianie, jakimś kryzysie, niepewności, zespół nie zawsze potrzebuje od razu pełnej strategii, prezentacji, odpowiedzi na każde pytanie. Często potrzebuje jednego prostego punktu oparcia. Możesz użyć modelu trzech zdań. Pierwsze. Co wiemy? Na przykład, wiemy, że w najbliższych tygodniach zmieni się sposób obsługi klientów. Drugie. Czego jeszcze nie wiemy? Nie znamy jeszcze pełnego podziału zadań i wpływu tej zmiany na każdy zespół. Trzecie. Kiedy wrócimy z informacją? Wrócimy do Was z konkretnym planem w przyszły piątek. I to już zmienia atmosferę. Bo ludzie nie muszą udawać, że wszystko jest jasne, że jest okej, a jednocześnie nie zostają sami z pustką, w której wyobraźnia urządza właśnie casting. I ten casting dobiera najczarniejszy możliwy scenariusz. Dobra komunikacja lidera nie polega na tym, że wie wszystko. Polega na tym, że daje ludziom orientację. Spróbuj jeszcze raz. Zamiast zostawiać ludzi z ciszą, daj im punkt oparcia. Bo tam, gdzie pojawia się informacja, wyobraźnia w końcu przestaje pisać horror. I cała opowieść może się skończyć happy endem.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Wspaniałe rzeczy i Sylwia Grzeszczak w przedpołudniowym programie Radia Super FM. Czy możemy żyć bardziej eko między ludźmi? I dlaczego warto? O tym już po 10:00 dr Daria Suchecka z Uniwersytetu Szczecińskiego w Super Eko magazynie. Wcześniej najnowsze wiadomości w Super FM o 10:00.
1: Reklama. Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
2: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17:00 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
5: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
6: Za chwilę o wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Jakiemu. Potem o wycofywaniu z sieci sklepów szklanek z ołowiem i kadmem. Najpierw jednak wrócimy do zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a prawie 100 zostało rannych w rosyjskim zmasowanym ataku na Ukrainę. To jedno z największych uderzeń Moskwy w ostatnich miesiącach. Tomasz Orchowski.
7: Cztery osoby zginęły w Kijowie, 6 w Dnieprze w stolicy. Szczątki dronów spadły w pobliżu dwóch przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. Zniszczone zostały 2 piętra przychodni medycznej. Ukraińcy spodziewali się podobnego ataku. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał. Ostrzeżenie służb wywiadowczych dotyczące rosyjskich ataków pozostaje aktualne. Możliwe jest uderzenie na dużą skalę. Rosjanie grozili przeprowadzeniem systematycznych ataków w odpowiedzi na uderzenie na akademik w Starobielsku prawie 2 tygodnie temu. Miało tam zginąć 21 osób. Ukraińcy twierdzą, że celem była infrastruktura wojskowa.
6: Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu z PiS-u oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, kiedy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Według prokuratury polityk miał z naruszeniem prawa wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie podjęcia kolejnych, tu cytat, bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza służby więziennej. Przejezdna jest już droga krajowa 60 w Gołyminie na Mazowszu, gdzie rano zdarzyły się ciężarowy DAF, dostawczy Iveco i osobowy Mercedes. Dwie osoby z osobowego auta trafiły do szpitala, trwają jeszcze ich badania, podała policja. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziecie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Maja Chwalińska przyćmiła Igę Świątek, podczas gdy nasza królowa Paryża pożegnała się z Rolandem Garrosem w czwartej rundzie. Druga z Polek tenisistek sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału, o czym teraz z Paryża Przemysław Pozowski.
8: Chwalińska znów zaskoczyła, bo na korcie centralnym, występując tam po raz pierwszy w karierze, ograła francuskę Dayan Parry.
9: Cieszę się, że wyszło jak wyszło. Cieszę się, że miałam taką okazję grania na tak pięknym korcie. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz.
8: Kolejny raz będzie jutro, gdy naprzeciwko Chwalińskiej stanie Anna Kalińska, mówi trener przygotowania fizycznego i Igi, i Mai, Maciej Ryszczuk.
10: Każdy korzysta z tych umiejętności, które ma i do tego dostosowuje swój tenis, do tego też dostosowujemy jakby tą fizyczność.
8: A dziś o półfinały Roland Garros powalczą Mira Andrzejewa z Soraną Kirsteą i Elina Svitolina z Martą Kostiuk.
6: Ćwierćfinały wielkoszlemowego turnieju w Paryżu ruszają za godzinę.
2: Super FM. Pogoda.
0: Po południu proszę dzisiaj przygotować się na co najmniej 25 stopni. Co godzinę sprawdzamy, ile jeszcze brakuje do tych 25. 19 kresek tyle pokazują termometry na Bramie Portowej. 18 u Janka, naszego słuchacza na Słonecznym. Pozdrawiamy Janka, a po południu może pojawić się kilka niegroźnych chmur.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: W każdy wtorek i czwartek podejmujemy istotne tematy, te archiwalne. Audycje możecie posłuchać na naszej stronie super.fm, a mówię o programie Super Eko Magazyn. Za kilkanaście minut o ekologii naszych relacji. Jesteście zainteresowani? No to warto zostać z Super FM.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: 5 po 10.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Wiele tematów, które pomogą zadbać o przestrzeń wokół nas. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
1: Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Daria Suchecka z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowej jest z nami w Radiu Super FM. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry państwu.
1: Coraz częściej mówimy o ekologii planety, ale może coraz bardziej zastanawiamy się nad ekologią relacji między ludźmi. Co to takiego jest?
2: Jeśli chodzi o ekologię, w ogóle to jest taki temat mocno ostatnio na czasie. Jedno, no to są takie rzeczy, jakie my rozumiemy, jeśli chodzi o typowe takie działania związane z gospodarką na przykład odpadami, prawda, oszczędzanie wody, energii. Ale rzeczywiście ten temat takiej ekologii relacji bardzo mocno w ostatnim czasie wybrzmiewa. No i o co chodzi z tą ekologią relacji? Przede wszystkim chodzi o to, żeby tak jak staramy się nie marnować zasobów, które mamy wokół siebie w takim naszym fizycznym środowisku, to też jeśli chodzi o te relacje, żeby nie marnować niepotrzebnie energii na jakieś spory, żeby być asertywnym, żeby umieć zadbać o swój dobrostan, o taką inteligencję emocjonalną, żeby nie wchodzić niepotrzebnie w pewne konflikty, żeby umieć siebie ochronić, czyli też nie wyczerpywać swoich własnych indywidualnych zasobów, ale też zasobów innych ludzi, którzy z nami jakby w tych powiązaniach, różnych takich relacjach są. To są takie podstawowe jakby założenia, jeśli chodzi o tę ekologię relacji.
1: Czyli można powiedzieć, że dążenie do takiej dojrzałości emocjonalnej to jest nasza ekologia relacji, tak?
2: Dokładnie tak. I takiego spokoju w tych relacjach. Nie tylko jakby patrzymy na to, na tą sieć powiązań, z kim mamy te powiązania, ale też na jakość tych relacji. Czyli tutaj taki spokój, ten dobrostan, ta wspomniana właśnie dojrzałość, taki komfort w kontakcie z drugim człowiekiem.
1: Czy można powiedzieć, że relacje społeczne też bywają zanieczyszczone? Co dziś najbardziej je osłabia, pani zdaniem?
2: Najbardziej myślę sobie, że to są wszelkiego rodzaju konflikty, ale też takie niewypowiedziane. Coś, co w nas pracuje. Czujemy pewne napięcie, prawda? Czasami jest taka atmosfera, że wchodzimy do pokoju, no i można by się kierę powiesić, prawda? Takie gęste powietrze. Rzeczy, które gdzieś tam pod skórą nas uwierają i zamiast o tym porozmawiać, zamiast to przegadać, wyjaśnić i jakby tutaj te relacje między nami uspokoić, to ciągle w nas gdzieś tam jest, prawda? Druga osoba też wyczuwa pewne napięcie, to, że się na przykład dystansujemy, wycofujemy. Ktoś też czuje, że no, ta komunikacja nie jest taka otwarta, jaka była dotychczas, no i to powoduje też pewną niepewność. W związku z tym no to są takie rzeczy, które nabudowują nam potem kolejne problemy, bo kiedy czegoś nie dopowiemy, nie przekażemy komuś kompletu informacji, on na przykład nie będzie w stanie zareagować na to właściwie, to może z kolei spowodować naszą frustrację, no i tak to się wszystko zapętla.
1: Sztuką jest chyba, pani doktor, dobrze, precyzyjnie powiedzieć drugiej osobie, ale no właśnie, nie urazić jej.
2: Tak, i bardzo się cieszę, że w ostatnim czasie w ogóle coraz więcej się na to zwraca uwagę, prawda? Żeby tutaj mieć tą empatię, czy taką wrażliwość na drugiego człowieka. Też zwraca się uwagę na to, że ta szczerość, która czasami jest bardzo nieprzyjemna, nie zawsze jest prawdziwą szczerością, że czasami pod płaszczykiem tej szczerości ktoś jest złośliwy, jest wredny, więc też zaczynamy to wyłapywać, że co jest szczerością taką wspierającą i powodującą, że te relacje, one się naprawiają, a co jest taką szczerością, że chcemy komuś jakby tą przykrość sprawić.
1: To ja już sobie tak myślę, tak szczerze, pani doktor, to no właśnie, jedna osoba do drugiej mówi, to przytyło ci się. I co?
2: To są takie hasła, które no powodują, że niby jesteśmy mili, ale tam pod spodem jest jakiś taki przekaz jakiegoś takiego, jakiejś takiej naszej frustracji, na przykład niezadowolenia, złośliwości pewnej i to wprawia jednak w drugą osobę w ten dyskomfort, prawda? Więc szereg takich różnych komunikatów.
1: Po czym można poznać, że relacja prywatna albo społeczna jest zdrowa i ekologiczna?
2: Bardzo dużo się mówi ostatnio o psychosomatyce, więc jeżeli my w kontakcie z kimś czujemy się wyczerpani po rozmowach z nim, mamy takie wrażenie, że zeszło z nas powietrze, że nasza głowa jest taka ciężka. Może nas coś boli, na przykład przed rozmową z kimś boli nas coś w mostku, czy jakieś inne nerwobóle mamy, to na pewno to nie jest rozmowa, czy jakby relacja taka dla nas dobra. Jeżeli to się dzieje regularnie. Natomiast kiedy my czujemy z kimś spokój, jak to się pięknie określa w takiej literaturze psychologicznej, czujemy się z kimś jak w domu, bezpiecznie, mamy taką gotowość do mówienia o różnych, bardzo często trudnych, na przykład swoich kawałkach, czy o tym, co nam w tej relacji gdzieś zawadza, nie pasuje, co nam przeszkadza w tym momencie. Jeżeli jest taka możliwość, taka gotowość i taka otwartość, to na pewno są te relacje dobre. I jeżeli możemy spotkać się też ze wsparciem, prawda, bo czasami jest tak, że też przeżywamy różne swoje trudności, jeżeli trafimy na osoby, które jakby udzielą nam tego wsparcia, które w ogóle nas wysłuchają i na to odpowiedzą, no to są te relacje właśnie dobre, te takie ekologiczne.
1: Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Daria Suchecka w Super Eko magazynie Radia Super FM. Dziś o ekologii relacji rozmawiamy. Do rozmowy wracamy już za kilka minut.
0: Super Eko Magazyn, tylko w Super FM.

0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
6: A jednak, Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
5: Gotowe do odbioru, blisko centrum, z garażami i miejscami postojowymi?
6: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
5: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
6: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
7: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio. Morskim.
8: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: I po reklamie.
10: W pół do 11. Wiadomości, Andrzej Kutys.
11: Zderzenie było na Łącznej, służby już na szczęście posprzątały. Wiceprezydent Szczecina o remoncie jednego ze szczecińskich boisk, firmę z naszego miasta i spotkanie w sprawie Safe.
9: Super FM. Wiadomości.
11: W porannym szczycie komunikacyjnym były tam pewne zatory. Obecnie służby posprzątały skutki zderzenia dwóch aut na ulicy Łącznej w Szczecinie. Na zdjęciach widać jeden z samochodów przewrócony na bok. Na miejscu byli także ratownicy medyczni.
0: To są wiadomości w Radiu Super FM.
11: W przyszłym roku remont stadionu przy ulicy Tenisowej. Urząd przedstawił założenia projektu w ramach programu Moja Dzielnica, Moje Boisko. Jak mówi wiceprezydent Szczecina Marcin Biskupski, to właśnie do boisk są w mieście największe kolejki.
12: Każda rozbudowa obiektów do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią i z oświetleniem oraz zapleczem takim socjalno-szatniowym jest potrzebna, bo największe kolejki do boisk, do obiektów są właśnie w piłce nożnej, więc stworzenie dodatkowego boiska, które będzie miało sztuczną nawierzchnię, pozwoli nam na rozgrywanie treningów niemalże kilkanaście godzin na dobę.
11: Biskupski mówi także o kosztach inwestycji.
12: Szacujemy je mniej więcej na około 19 milionów, ale oczywiście po przeprowadzeniu postępowania przetargowego będziemy znali ostateczne kwoty.
11: Prace na boisku przy Tenisowej mają ruszyć na początku przyszłego roku.
0: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
11: Współpraca lokalnych przedsiębiorców z Polską Grupą Zbrojeniową w ramach programu SAFE w Szczecińskiej Północnej Izbie Gospodarczej odbyło się regionalne forum przemysłu zbrojeniowego z udziałem wiceministra obrony i szefa PGZ. Stanisław Ziątek, wiceminister obrony narodowej, tłumaczył ideę forum, gdy płynie już bardzo krótki czas od podpisania umów programu SAFE i trzeba przyspieszyć, stwierdził Ziątek.
13: Firmy z naszego regionu, z Pomorza Zachodniego, mogą powiedzieć, co oferują.
11: Zainteresowanie jest bardzo duże, a zamówienie dla wojska to możliwość dla firm z bardzo wielu branż, tłumaczył prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
14: Chcemy dyskutować, jakie tu są pomysły, jaka jest infrastruktura, jakie są możliwości.
11: Towało się ponad 250 firm ze Szczecina i regionu, podkreślała prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk.
15: Będziemy pytać się, jak przedsiębiorca z województwa zachodniopomorskiego może uczestniczyć w tym procesie.
11: Jak tłumaczył prezes PGZ, w czasie wizyty w Szczecinie miał także okazję spotkać się m.in. z samorządem czy środowiskami naukowymi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, aby z nim także dyskutować o współpracy przy produkcji dla sektora obronnego.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
2: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Teatr Współczesny zaprasza na Dom Niespokojnej Starości. Mądry, niezwykle zabawny, a momentami głęboko poruszający spektakl na dużej scenie, który bezkompromisowo łamie stereotypy i udowadnia, że jesień życia wcale nie musi być szara. Ten spektakl to teatralna, słodko-gorzka fantazja na temat idei wspólnego mieszkania i wzajemnego wspierania się osób starszych. Siódemka wieloletnich znajomych decyduje się na odważny krok. Postanawiają zamieszkać pod jednym dachem. Wspólna codzienność szybko staje się sceną, na której ścierają się wciąż żywe pragnienia. Głęboko skrywane obawy, ale też nowe plany i niegasnące nadzieje. To prawdziwy manifest pełnego wykorzystania ostatnich lat życia, bez oglądania się na wiek. Wybierzcie się do Teatru Współczesnego i zobaczcie spektakl, który bawi do łez, a jednocześnie zmusza do ważnych refleksji. W najbliższą sobotę Teatr Letni stanie się sceną wydarzenia absolutnie wyjątkowego. To będzie jedyne takie spotkanie w Polsce. Koncert, w którym potęga muzyki symfonicznej, operowej i filmowej splecie się z magią iluzji światowej klasy. Kulminacją wieczoru będzie magia w najczystszej postaci – lewitujący fortepian. Program koncertu obejmie m.in. muzykę Gwiezdnych Wojen, Ogniem i Mieczem, Piratów z Karaibów, Szczęk czy Pana Tadeusza. Będą dzieła m.in. Bizeta, Brahmsa, Dębskiego czy Gershwina w niezwykłej widowiskowej oprawie. A wszystko w Teatrze Letnim 6 czerwca o 20. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
16: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Ekomagazyn.
1: Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Daria Suchecka z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowej jest z nami w Radiu Super FM. Żyjemy szybko, często obok siebie. Czy współczesny styl życia utrudnia budowanie prawdziwych relacji, prawdziwych więzi? Jak pani sądzi, pani doktor?
2: W ogóle jest taka tendencja do takiego życia szybkiego. Wszystkie relacje, to co powinno się zadziać, żeby to wszystko było szybko, wiadomo, w prawo, lewo i tak dalej. Nie dajemy sobie takiego czasu na to, żeby poznać drugiego człowieka. Doświadczyć tego, jak my się w jego towarzystwie mamy. Często jest tak, że przez to pakujemy się bardzo szybko w pewne relacje i zaraz z nich też wypadamy, bo jednak stwierdzamy, że to nie jest to. Bardzo ślepo gdzieś zapatrzeni. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o to szybkie życie, to, że my w ogóle doświadczamy dużo bodźców. Też aplikacje randkowe, które na przykład mocno się rozwijają, prawda, od iluś tam lat, one nie ułatwiają. Kiedyś to było tak, że my jak poznawaliśmy właśnie człowieka, trzeba było się z nim spotkać w tym kontakcie bezpośrednim, rozmawialiśmy, widzieliśmy go w różnych sytuacjach. Teraz często zaczyna się od rozmowy w internecie, która buduje takie fałszywe poczucie bliskości. Ono też bardzo łatwo rozczarowuje nas, bo nagle się okazuje, że wystarczy, że ktoś wyłączy się z tej aplikacji, wyloguje, czy po prostu nas zablokuje i ta relacja nagle się urywa bez słowa. A w życiu takim realnym było tak, że najczęściej się urywała czy w momencie jakiejś kłótni, jakiegoś sporu, kiedy próbowaliśmy z kimś bezpośrednio nawiązać kontakt i widzieliśmy, że jednak nas unika. Także to zdecydowanie jakby tutaj to też utrudnia, ale też to, że my mamy dużo obowiązków, coraz więcej w takim sensie, jeśli chodzi nawet o takie kwestie ekonomiczne, kiedy my pracujemy na jednym, dwóch, trzech etatach, często żeby związać koniec z końcem, więc żyjemy bardzo szybko. Nie mamy czasu dla bliskich, nawet takich najbliższych, czyli swoich dzieci, swojego partnera, partnerki. I tutaj też często te relacje się rozjeżdżają, bo okazuje się, że zaczynamy żyć osobno. Nie ma na to przestrzeni, często nasze zmęczenie wpływa na to, że czujemy pewną frustrację. I to też jednak jakby ten cały pęd, który wokół nas jest, no on nie sprzyja, bardzo nie sprzyja.
1: W dobie dynamicznie funkcjonujących mediów społecznościowych, tak się zastanawiam, pani doktor, jak nie chłonąć tych ekologicznych, można by powiedzieć, śmieci, które otaczają nas.
2: Ja powiem szczerze, że osobiście bardzo podziwiam ludzi, którzy mi mówią, że nie mają żadnych kont na portalach społecznościowych i mam sama właśnie kilku takich znajomych, którzy absolutnie nie są zalogowani na żadnych mediach społecznościowych i żyją, istnieją. To jest w ogóle fantastyczna sprawa i rzeczywiście czują się z tym lepiej. Natomiast ważne jest, żeby pamiętać, że to, co jest w mediach, bardzo często jest pewną kreacją. To pokazywanie takiego szczęśliwego życia, rodziny.

0: prawda? Później się okazuje, że jednak to życie wcale nie było szczęśliwe i ludzie są w trakcie rozwodu. Pamiętać też, że no media jednak mocno zniekształcają, prawda? Tutaj tą naszą rzeczywistość. Jak jeszcze tak naprawdę nie zaśmiecać? W ogóle jakby panować nad tym, ile my czasu spędzamy w tych mediach społecznościowych. Bo jednak nadmiar tych bodźców, już nie wspominając o tej całej dopaminie, tych krótkich rolkach, które nam jakby sztucznie też podnoszą to, to poczucie jakby tutaj nagrody i jakby satysfakcji. Więc no, patrzeć na to, jakby ile my czasu jesteśmy w tym świecie wirtualnym, a ile w tym świecie jakby takim rzeczywistym. Przerażające jest to, że moi na przykład pacjenci też, z którymi pracuję, czasami mówią, że oni łatwiej im jest rozmawiać w internecie, tam mieć relacje, bo oni się nie odnajdują w relacjach na co dzień. Więc no, tutaj to też pokazuje jakby to, co się dzieje z naszym społeczeństwem, że my zamiast próbować rozwiązywać te problemy, to my do tych mediów uciekamy, tak? Więc kontrola jakby taka nasza własna, to nie chodzi o to, że teraz ma się pojawić rodzic i powie, masz tam spędzać równo 2 godziny tylko i tak dalej. Chodzi o to, żebyśmy my starali się znajdywać jednak rzeczy atrakcyjne poza tym światem wirtualnym, bo kiedyś w pewnym podcaście usłyszałam taką ciekawą rzecz, że mimo, że świat wokół nas się zmienia, to nasze ciała funkcjonują i nasze umysły w taki sam sposób, nasze mózgi. Więc to, co teraz jest, jeśli chodzi o ten rozwój technologii, to sztuczne podbijanie dopaminy, wiemy, że to jakby szkodzi, natomiast my tą dopaminę możemy też naturalnie znajdywać na co dzień, w tym naszym otoczeniu. Tak właśnie poprzez takie proste rzeczy, które nam sprawiają frajdę, jakieś nasze pasje, hobby. Zresztą pacjenci, którzy przychodzą na terapię, niezależnie od tego, czy mówimy na przykład o lekkich zaburzeniach depresyjnych, czy pacjenci, którzy rzucają używki i muszą zupełnie przewrócić do góry nogami swoje życie, jednym z takich jakby celów czy rzeczy, które się dzieją w ich terapii, jest to, żeby znaleźli pewną aktywność i pasję poza czy światem wirtualnym, czy poza używkami, prawda? Coś, co im będzie naturalnie powodowało, że te hormony też będą pracowały. Czyli mniej mediów społecznościowych, a więcej bycia takiego tu i teraz w tym świecie rzeczywistym.
1: Gościem w Super Eko magazynie Radia Super FM była doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Daria Suchecka z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Super Eko magazyn tylko w Super FM.

0: Kennedy. Power of Power of Me, oczywiście. Dwie minuty i będzie godzina 11. Super FM z widokiem na Szczecin codziennie przemierza kolejne kilometry, by spotkać się z wami i opowiada o tym w naszym radiu w Super FM, o niezwykłych miejscach. Tomek Duda i jego pocztówki z podróży, książka Tomka Pocztówki ze Skandynawii, będzie do zdobycia po 11. Warto być w pobliżu Super FM. A za chwilę wiadomości o 11.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
3: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
2: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
4: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
5: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
6: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99. Przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Jest 11. Wiadomości Super FM.
15: Rośnie liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej. Mamy też prognozy pogody na długi weekend.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Marcin Krzemiński. Co najmniej 13 osób zginęło, a blisko 100 zostało rannych. To aktualne dane dotyczące jednego z największych w ostatnich miesiącach zmasowanego ataku rosyjskiego na Ukrainę. W Kijowie zginęły 4 osoby, w Dnieprze 9, wśród nich dziecko. W stolicy Ukrainy szczątki dronów spadły w pobliżu dwóch przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. W wyniku ostrzału bez prądu w Kijowie było 140 tysięcy mieszkańców, ale większość dostaw już przywrócono. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pracy cały czas jest mnóstwo, mówi Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
16: Działania skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachów plandekami, celem żeby się woda czy deszcz, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku.
15: Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy będą mogli liczyć na od 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. A propos pogody, znamy prognozy na rozpoczynający się jutro wieczorem długi czerwcowy weekend. W wielkim skrócie będzie ciepło, a miejscami nawet upalnie, ale niestety też mokro. Prawie w całej Polsce można spodziewać się większych lub mniejszych opadów, zwłaszcza burz, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
17: Te burze mogą być gwałtowne, do tego intensywne opady deszczu, lokalnie te opady mogą być nawalne, do tego porwisty wiatr i największa niepewność dotyczy dokładnego rozmieszczenia opadów, bo przy takiej sytuacji burze mogą mieć charakter lokalny. Oznacza to, że w jednej miejscowości może przejść ulewa, a kilkanaście kilometrów dalej pogoda pozostanie spokojniejsza.
15: W sobotę i niedzielę temperatury spadną o kilka kresek, będzie więc nieco chłodniej, ale wtedy ryzyko burz też nieco spadnie. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. W zabrzeńskim kościele świętego Józefa realizowane są zdjęcia do filmu Nieśmiertelny z Henrym Cavillem w roli głównej. Chodzi o nową wersję kultowej produkcji fantasy z 1986 roku. You and I are the same, MacLeod. We have always been the same. Ekipa przeniosła się do Zabrza po wcześniejszych pracach prowadzonych m.in. w Łodzi i Częstochowie. Proboszcz parafii zapewnia, że realizacja zdjęć nie zakłóca funkcjonowania parafii. Nabożeństwa zostały przeniesione do dolnej krypty, gdzie odbywają się również inne ceremonie, w tym pogrzeby. Wszystko ma wrócić do normy w czwartek, czyli w Boże Ciało.
13: Super FM. Pogoda.
0: Po południu możemy spodziewać się 25 stopni. Jest już ciepło, przyjemnie, a będzie jeszcze cieplej. 21 stopni. W tej chwili niedaleko Placu Grunwaldzkiego. 20 to okolice Morskiego Centrum Nauki.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Jeśli nie macie planów na popołudnie, to polecam spacery w pobliżu Głębokiego. Można doskonale się zrelaksować, przy okazji poobcować z przyrodą. A jeśli słuchają nas łowcy super niespodzianek w Super FM, wiem, że są tacy, no to polecam nie rozstawać się z naszą stacją. Książka Pocztówki ze Skandynawii leży tuż obok mnie i oddam ją słuchaczowi, słuchaczce. No właśnie, za kilka minut powiem, co powinniście zrobić, żeby powalczyć o tę niezwykłą książkę naszego radiowego kolegi Tomka Dudy.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: Na radiowych zegarach prawie 6 po 11.

moje muzyczne odkrycie ostatnich kilku tygodni. Ben Rivers doskonale wprowadził nas w klimat tajemniczych wypraw, a on zna ich tysiące w Super FM. Jest z nami od początku Tomek Duda, nasz radiowy podróżnik, który codziennie przemierza i opowiada o niezwykłych miejscach, pocztówki z podróży do Skandynawii, do zdobycia właśnie teraz. Proszę powiedzieć, kiedy można posłuchać Tomka na naszej antenie? 917-245-5 pomarańczowy super telefon. No i książka jest wasza. Prawda, że proste? 917-245-5 pomarańczowy super telefon. Czekam na prawidłowe odpowiedzi.

0: Ręka w górę, kto czeka na ich koncert na Narodowym przed momentem, w przedpołudniowym programie Radia Super FM The Weekend. Za niecałe 29 minut będzie południe. Bezapelacyjnie i najszybciej, dodajmy jeszcze prawidłowo, odpowiedział Robert. Tomek Duda, który jest naszym radiowym podróżnikiem codziennie, od poniedziałku do piątku, spotyka się kwadrans po 14:00, takie było pytanie konkursowe, no i książka Tomka Dudy, pocztówki ze Skandynawii, właśnie wędruje do naszego słuchacza. Organizatorzy, teraz zmieniamy temat, organizatorzy szykują dla nas, proszę Państwa, niezwykłą noc kupały. Tegoroczna edycja odbędzie się w wyjątkowej scenerii Otuliny Puszczy Bukowej i Doliny Rzeki Płoni. Za chwilę więcej o tym czerwcowym wydarzeniu w naszym przedpołudniowym programie.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12:00. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
5: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17:00. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
6: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
7: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17:00 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin.

Super FM z widokiem na Szczecin. Lato coraz bliżej, a jak lato, to noc skupały, która obchodzona jest w czasie najkrótszej nocy w roku. Teraz mam dla was zaproszenie na szczecińską noc kupały, która już po raz drugi wpłoni. To będzie 13 i 14 czerwca. Będą koncerty muzyki dawnej, pokazy, warsztaty rzemiosła, turnieje walk wojów, a także widowiskowa bitwa rekonstrukcyjna. W programie także tor łuczniczy, prezentacje maszyn specjalnych, pokazy koni mini, zagroda zwierząt, ale także strefa dla najmłodszych. Noc kupały w Komandori to nie tylko wydarzenie dla widzów, ale także ważna impreza dla środowiska tych ludzi, których właśnie interesuje historia. A wszystko, dodajmy, wyjątkowej scenerii otuliny Puszczy Bukowej. Super FM poleca to wydarzenie już 13 i 14 czerwca. Warto już teraz zarezerwować sobie ten czas, by móc właśnie uczestniczyć w Nocy Kupały.

0: Nowa propozycja od Loli Young. Za chwilę wiadomości w południe. Tuż po nich czekają na was Małgosia Duda i Szczecin bez tajemnic. Po 13 wpadnie do nas także Krzysiek Spór i będą nowości filmowe. Po 16 z kolei magazyn, ale to był dzień. Te najważniejsze, najistotniejsze wydarzenia podsumuję na 97,5. Michał Kaczmarek. Jarek Fendler, dziękuję za wspólne przedpołudnie. Słyszymy się jutro po 9. Do usłyszenia.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio. Morskim.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
7: Coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy. Czy będą więc zmiany? Nad zakazem smartfonów w szkołach debatują ministrowie. 4 lata wolnego wystarczyły, by zatęsknić za tenisem. Serena Williams potwierdza, że wraca.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Już co 10 Polak wpada w drugi próg podatkowy, a Ministerstwo Finansów wciąż nawet nie myśli o jego podwyższeniu. Wiceminister finansów Jarosław Neneman nie zostawia jednak wątpliwości. Na razie droga do podwyżki progu podatkowego jest zamknięta ze względu na stan państwowej kasy i na politykę.
8: Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona, stąd w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej wydaje się, jest nierealne.
7: Od lat próg jest zamrożony na poziomie 120 tysięcy złotych rocznych dochodów. Od wprowadzenia zakazu telefonów w szkołach dzieli nas już zaledwie kilka kroków. Projektem ustawy w tej sprawie zajmują się dziś ministrowie na rozpoczynającym się posiedzeniu rządu, o czym Marcin Starzec.
9: Uczniowie podstawówek będą mogli przynosić telefony do szkoły, ale co do zasady nie będą mogli z nich korzystać. Wyjątki przewidziano m.in. do celów edukacyjnych, ze względów zdrowotnych czy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zdaniem prezeski Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdaleny Bigaj, wiele szkół już dziś może samodzielnie ograniczać używanie smartfonów.
10: Już dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby dyrektor wprowadzał tak zwany zakaz. Tylko trzeba to zrobić mądrze.
9: A w planach resortu edukacji nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września.
7: Zakaz ma objąć zarówno lekcje, jak i przerwy szkolne. Kolejne słowa krytyki w stronę prezydenta Ukrainy po nazwaniu przez niego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi, że to najwyższy czas, by Wołodymyr Załański cofnął i zmienił tę decyzję. Jak dodał, nie warto, by sojusznicy wdawali się w polityczne spory wokół wydarzeń historycznych, które w Polsce są oceniane jednoznacznie.
11: Miałem nadzieję, że strona ukraińska, szczególnie prezydent Zełenski, tę sprawę po prostu rozumie. No wydaje się, że albo nie rozumie, albo celowo gra. Natomiast jest zawsze pytanie, czy w takie sytuacje eskalować, deeskalować, jak wykorzystać politykę historyczną.
7: Zdaniem Michała Szczerby odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego byłoby jednak kontrowersyjnym krokiem. Europoseł przypomniał, że prezydent Andrzej Duda przyznał odznaczenie nie za politykę historyczną, lecz za postawę prezydenta Ukrainy i zasługi dla relacji polsko-ukraińskich. Serena Williams potwierdziła plotki, o których mówiło się już od dawna. 44-latka wraca do tenisowej rywalizacji po 4 latach przerwy. Na razie rozegra pojedynki deblowe w rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju w Londynie. Amerykance przyznano dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej, o czym Błażej Kulesza.
12: Deblową partnerką Williams ma zostać 19-letnia Kanadyjka Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Obie panie zagrają w turnieju deblowym na kortach w Londynie. Queen's Club wydaje się idealnym miejscem na rozpoczęcie nowego rozdziału, przekazała dziennikarzom Williams w oświadczeniu. Ponadto młodsza z sióstr Williams ma także w deblu później wystąpić w imprezie rangi WTA 500 w Berlinie.
7: Serena Williams rozstała się z tenisem 4 lata temu po występie w wielkoszlemowym US Open.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Dziecka, ale czy ktoś zabroni nam w naszej audycji świętować przez na przykład 3 dni i szukać atrakcji dla dzieci? Słuchajcie, czy jest wśród Was, wśród słuchaczy ktoś taki, kto nigdy nie słyszał o koziołku Matołku? Myślę, że pewnie nie. I że postać koziołka, który wędruje przez świat, żeby dojść do Pacanowa, bo tam kozy kują, zna chyba każdy z Was. Ale jestem ciekawa, czy każdy szczecinianin słyszał o innej zwierzęcej postaci, tym razem z naszego miasta. I nie chodzi tutaj o kota Gacka, tylko o kota Umbriagę. Umbriaga to postać nie tylko z bajki, bo żył kiedyś w Szczecinie kot o tym imieniu, który towarzyszył szczecińskim żeglarzom w rejsach po jeziorze Dąbie. Umbriagę upamiętniono na wiele sposobów. Miejsce na wyspie Dębinie, gdzie Umbriaga ostatni raz zszedł na ląd, nazwano Ziemią Kota Umbriagi, a przyległy do niej kanał, który oficjalnie nazywał się Czapina, wszyscy żeglarze zaczęli nazywać kanałem Umbriagi. Imię to też nadano pewnemu szczecińskiemu jachtowi. O kocie Umbriadze powstały szanty, a kilka lat temu ukazała się książka dla dzieci, która opowiada o jego przygodach. Ma też Szczecin Nagrodę Kota Umbriagi, którą prezydent Szczecina przyznaje dzieciom za osiągnięcia żeglarskie albo instytucjom, które rozwijają u dzieci zamiłowanie do żeglarstwa. I wreszcie, każde z dzieci z rodzicami może wybrać się z wizytą do Umbriagi. Bo 8 lat temu w Alei Żeglarzy nad Odrą, właśnie w Dzień Dziecka, odsłonięto pomnik Umbriagi. Uroczystość odsłonięcia pomnika nazwano Powrotem kota Umbriagi z rejsu dookoła świata. Ten pomnik to wyprostowany kot w spodenkach i stoi niedaleko kolorowej mapy Mare Dambiensis i czeka na Wasze odwiedziny.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
1: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
0: Takie cuda tam sprzedają?
1: No pewnie. I to nie za miliony.
2: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
3: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
4: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
5: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
6: Może smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie. Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
20: Super FM zaprasza.
21: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Kino Zamek zaprasza na święto klasyki filmowej. Przez niemal cały miesiąc prezentować będzie niezapomniane dzieła filmowe stworzone przez najwybitniejszych twórców. Nie zabraknie też tytułów lżejszych i szeroko rozumianego kina gatunkowego, jak Milczenie owiec czy Casablanca. W trakcie będzie też kilka rocznic, 100 lat od urodzin Tadeusza Konwickiego i jego ostatni dzień lata. Będą spotkania z Andrzejem Wajdą z okazji setnej rocznicy jego urodzin i jego Człowiek z marmuru. W tym roku minęło też 60 lat od premiery Faraona Jerzego Kawalerowicza oraz 50 lat od premiery Wszystkich ludzi prezydenta Alana Pakuli z niezapomnianym duetem Redford-Hoffman. Spotkania z klasyką w kinie Zamek zaczną się 2 czerwca od seansu Cinema Paradiso, najpiękniejszego filmu opowiadającego o miłości do kina. Nagradzane monodramy, legendy polskiej sceny i spektakle, o których mówi cała teatralna Polska. Już od 3 czerwca w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie rozpocznie się 3. edycja przeglądu Contra Plures. W programie znalazło się 8 wyjątkowych przedstawień z udziałem czołowych polskich artystów. Tegoroczna odsłona festiwalu upłynie pod znakiem wybitnych kobiecych głosów, Aż 7 z 8 prezentowanych spektakli stworzyły aktorki, które od lat udowodniają, że teatr jednego aktora potrafi poruszać równie mocno jak wielkoobsadowe produkcje. Na otwarcie ikona reportażu. Przegląd zainauguruje monodram Oriana Fallaci. Chwila, w której umarłam z Ewą Błaszczyk. To bezkompromisowa opowieść o legendarnej, niepokornej włoskiej dziennikarce. Festiwal potrwa do 25 lipca. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej informacji zapraszam do kolejnych serwisów.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Radio Super FM.
0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
22: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Sylwatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Reklama.
1: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
2: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś.
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
1: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
8: Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania ze smartfonów w szkołach. Warszawa na trzeźwo po pierwszej nocy z pełną prohibicją. Jest pierwsza półfinalistka French Open, to rosyjska tenisistka.
0: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. We wszystkich szkołach podstawowych mają obowiązywać nowe zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych. Rząd przyjął projekt przepisów ograniczających używanie smartfonów przez uczniów. Zakaz ma obejmować nie tylko lekcje, ale również przerwy, mówi premier Donald Tusk.
9: Nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem. Nadużywanie i uzależnienie od telefonów komórkowych całej populacji, ale szczególnie najmłodszych.
8: Będą też wyjątki dla uczniów, którzy muszą korzystać z telefonu ze względów zdrowotnych. Jeśli projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe regulacje mają wejść w życie wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Warszawa obudziła się dziś po raz pierwszy po nocy z prohibicją na całym swoim obszarze. Od 22 do 6 rano nie można było i już nie będzie można kupować alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. Można je zamówić jedynie w lokalach gastronomicznych. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć ilość niebezpiecznych incydentów, w szczególności wypadków samochodowych, mówi dr Maciej Brosz z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Gdańskim.
10: To jest taka sytuacja imprezy, na której nagle czegoś zabrakło i jedziemy.
8: Od listopada ubiegłego roku prohibicja w godzinach nocnych obowiązywała testowo w dwóch stołecznych dzielnicach, w Śródmieściu oraz na Bradze Północ. W tym okresie Straż Miejska odnotowała w tej części Warszawy ponad 15% mniej interwencji niż przed wprowadzeniem zakazu. Uroczysta parada przeszła przez Rzym z okazji Święta Republiki. W tym roku Włosi mają szczególne obchody w związku z okrągłą 80. rocznicą ustanowienia Republiki w wyniku referendum, w którym większość obywateli opowiedziała się za zniesieniem monarchii. Uroczystości towarzyszył przelot nad Rzymem samolotów zespołu akrobacyjnego Sił Powietrznych. Na Koloseum została rozwieszona ogromnych rozmiarów włoska flaga, a w słynnej rzymskiej alei wśród zabytków starożytności zgromadziły się na paradzie tysiące osób. W geście protestu były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznane mu w czerwcu 2022 roku ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez prezydenta Władimira Załańskiego. Jak zaznaczył, jego decyzja ma związek z działaniami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA. Prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka tłumaczy, że Ukraińcom UPA kojarzy się nie tylko ze zbrodnią wołyńską.
11: W historii UPA jest wiele wyczynów, wiele wydarzeń, wiele działań, które mają w ukraińskiej perspektywie znamiona bohaterstwa i do tej historii się odwołuje Zełenski.
8: Jednak w reakcji na decyzję Wołodymyra Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać ukraińskiemu przywódcy order Orła Białego. Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że ruch ze strony Kijowa jest niepokojący z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich. Mirra Andrijewa jako pierwsza awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z numerem 8 rosyjska tenisistka wygrała z Rumunką Sereną Cirstau, a spotkanie trwało zaledwie 56 minut. Panie mecz rozegrały pod zamkniętym dachem, bo po 9 dniach letniej pogody do Paryża zawitało ochłodzenie i deszcz.
0: Super! To jest Super FM.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś w programie nieco lżejsza informacja i ze świata wysokobudżetowych i superbohaterskich produkcji filmowych. Nadchodząca kolejna produkcja z cyklu Avengers może stać się najdroższym filmem w historii kina. Jak dotąd tytuł ten należał do produkcji Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy z 2015 roku. Oficjalny budżet tamtego filmu wynosił 447 milionów dolarów, a po uwzględnieniu inflacji kwota ta przekroczyła nawet pół miliarda. Jak się okazuje, studio Marvel konsekwentnie zbliża się do pobicia tego rekordu. Według ostatnich informacji film Avengers Doomsday wraz z kosztami promocji pochłonął już około 700 milionów dolarów. Według doniesień Daily Movies koszt produkcji nadchodzącego filmu wyniósł już ponad pół miliarda dolarów, a na swoją promocję studio zaplanowało dodatkową kwotę kilkuset milionów dolarów. Premiera Avengers Doomsday zapowiadana jest na 18 grudnia tego roku. Po debiucie w kinach film stanie się oficjalnie najdroższym w historii. By przynieść zysk, superprodukcja będzie musiała przekroczyć 1,5 miliarda dolarów wpływów z kas kin. Czy to w ogóle możliwe? Poprzedni film z tego cyklu, Avengers: Koniec Gry, który debiutował w kinach w 2019 roku, zgarnął prawie 3 miliardy dolarów. Ale to było przed pandemią. Przed Marvelem spore wyzwanie. Film musi się udać. Od tego też zależy przyszłość kolejnych produkcji tego studia. Koszty produkcji nowego filmu są ogromne, wręcz niewyobrażalne, ale czy uzasadnione? Film zapowiada się bardzo ciekawie i w kategoriach kina superbohaterskiego może być nawet nowym otwarciem dla studia Marvel, które ostatnio zaliczyło kilka klap. Czego można się spodziewać po tej produkcji? Na razie jest więcej plotek i spekulacji niż faktów. Według dotychczasowych doniesień produkcja ma być epicką historią, w której siły połączą Avengersi, Wojownicy z Wakandy, Fantastyczna Czwórka, Grupa Thunderbolts oraz pierwsi X-Meni. Wrócą Thor i Kapitan Ameryka. Wspólnym wrogiem znanych widzom z już doskonale bohaterów będzie Doktor Doom, ikoniczny przeciwnik z kart komiksów, który w filmie ma odegrać kluczową rolę w eskalacji konfliktu rozgrywającego się na wielu wymiarach rzeczywistości. Osoba od twórcy głównej roli jest bardzo dobrze wszystkim znana, bo obsada jest w ogóle tej produkcji imponująca, na czele z Robertem Downeyem Jr. jako Doktorem Doomem. I nie ma to znaczenia, że aktor ten przez wiele lat grał Ironmana. W nowym filmie Marvel ukryje aktora za maską i tyle. A jeśli doniesienia się potwierdzą, to Avengers Doomsday bardzo zmieni całe uniwersum Marvela. Jeden z reżyserów zasugerował, że widzowie absolutnie nie są przygotowani na ton i kierunek, w którym pójdzie nowy film. Przekonamy się o tym w grudniu, gdy film wejdzie do naszych kin.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino.

0: big and beautiful.
1: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama.
3: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
4: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
5: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
4: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
5: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
4: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
5: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Słuchasz Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: onkologicznej ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Panie profesorze, dlaczego gruczoł tarczowy jest tak ważny dla naszego organizmu?
1: Gruczoł tarczowy należy do gruczołów endokrynnych. Jest gruczołem pojedynczym, na przykład w odróżnieniu od nadner, czy jąder, czy jajników. Jest uważany za gruczoł endokrynny zaliczany do dużych gruczołów, dlatego że jego masa wynosi od 30 do 60 gramów. Czy to jest dużo, czy mało? Jeżeli policzymy masę wszystkich przytarczyc, które są zlokalizowane na tylnej ścianie gruczołu tarczowego i to są również gruczoły endokrynne, ich wspólna masa wynosi około 100 mg, no to jednak 30 gramów czy 60 gramów pokazuje, że jest to jednak duży gruczoł endokrynny. Ta różnica 30-60 wynika najczęściej z naszej masy, ponieważ on jest, wielkość gruczołu, jego masa jest wprost proporcjonalna do masy człowieka. Leży on w przedniej części szyi, można powiedzieć, dochodzi do połowy chrząstki tarczowatej, od dołu jest ograniczony, dochodzi do piątej chrząstki naszej tchawicy. Jest istotny, jest jak wszystkie gruczoły endokrynne, pełni swoje funkcje. Tak mówiąc bardzo skrótowo, nie wchodząc w szczegóły, można powiedzieć, że on odpowiada za gospodarkę energetyczną naszego ustroju. To osoby, które w swoim życiu miały problem na przykład z niedoczynnością tarczycy, to szczególnie czy ich nawet bliscy pamiętają, jak to wyglądało, te objawy są tak charakterystyczne, tak dla tej niedoczynności, a więc taki spadek napędu życiowego. Te osoby nabierają masy ciała, są spowolniałe, mają odczucie zimna. W domu na przykład wszyscy chodzą w t-shirtach, bo wszystkim jest ciepło, a ta osoba chodzi w swetrze, bo jednak ma zupełnie inne odczucie zimna. Metabolizm jest wolniejszy. To jest jeden z takich przykładów klinicznych, jak ważna jest ta funkcja gruczołu tarczowego w zachowaniu tej równowagi energetycznej naszego ustroju, bo też znowu z drugiej strony, kiedy mamy do czynienia z nadczynnością, czyli nadprodukcją hormonów gruczołu tarczowego, mamy sytuację inną. Te osoby są szczuplejsze zazwyczaj, szybciej chudną, ale są też wybuchowe. W domu jest poczucie, powiedzmy, chłodniejszej temperatury w zimie. Na przykład wszyscy chodzą w mieszkaniu ubrani w swetrach, bo jest trochę chłodniej, a ta osoba, która ma nadczynność, jest w t-shircie, jest ciągle gorąco. Zaburzenia występują snu, nadmierna potliwość. Czyli to jest znowuż jak gdyby obraz skrajny z drugiej strony, który pokazuje, jeżeli mamy dysfunkcję hormonalną tego gruczołu, jakie są te objawy kliniczne. To oczywiście to obrazuje nam, jaką rolę pełni gruczoł tarczowy w naszym organizmie. To jest oczywiście gruczoł, bez którego nie można żyć. On jest niezbędny do funkcjonowania, prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. I w sytuacji, kiedy pacjent zgłasza się na leczenie operacyjne i są takie określone sytuacje kliniczne, kiedy musimy cały gruczoł w całości usunąć pacjentowi, wtedy taki pacjent do końca życia jest zabezpieczany suplementacją hormonami tarczycy.
2: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.

0: Reklama. Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Jest 14. Wiadomości Super FM.
6: Zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach z poparciem rządu. Rośnie liczba ofiar nocnego ataku Rosji na Kijów. To może być wyjątkowo suche i gorące lato. El Nino właśnie się rozkręca.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. W podstawówkach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów. Rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. Nowe przepisy mają obowiązywać już od września. Jak mówi minister edukacji Barbara Nowacka, to efekt konsultacji z nauczycielami. W ponad połowie polskich szkół taki zakaz już obowiązuje.
7: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mamy świadomość, że niedoskonałe. Mamy świadomość, że to tylko element. Mam nadzieję, że poprawi po pierwsze siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność, ich sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
6: Rząd zajął się też projektami ograniczającymi dostęp do treści szkodliwych w internecie. Chodzi o dostęp do pornografii i usuwanie szkodliwych treści. Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. A od jutra nakaz jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach oraz hulajnogach tradycyjnych i elektrycznych.
8: Zakładasz kask?
9: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę. No, u nas na przykład w klasach starszych dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku. Po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
6: Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Co najmniej 17 osób zginęło, a prawie 100 jest rannych w wyniku nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Dzisiejszej nocy Moskwa zaatakowała Kijów oraz Dniepr. Celem stały się obiekty cywilne, m.in. budynki mieszkalne, przychodnia medyczna i stacja benzynowa. Ten atak to efekt ostatnich niepowodzeń rosyjskiej armii na froncie, mówi korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko.
10: Sytuacja, kiedy rosyjska armia nie jest w stanie pokazać właśnie sukcesów na froncie, no to wtedy jest to jakby w pewien sposób nadrabiane właśnie tymi uderzeniami na tyły, na cywilne obiekty, na ukraińskie miasta.
6: Podczas rosyjskiego ataku wykorzystano 600 dronów, 90 rakiet i pocisk balistyczny Oriesznik. Ukraińskie służby informują, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Amerykańscy żołnierze kończą rotację na Litwie. Termin przybycia nowych sił nie jest jeszcze znany. Akcję wycofania się z Litwy po zakończeniu swojej misji rozpoczęło ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem. Dotychczas zmiany rotacji odbywały się bez zakłóceń. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Władze litewskie informują, że Wilno otrzymało od Waszyngtonu zapewnienie o utrzymaniu amerykańskiej obecności wojskowej na Litwie. Przed wyjątkowo silnym zjawiskiem pogodowym El Niño w tym roku ostrzega Światowa Organizacja Meteorologiczna. El Niño polega na ogrzewaniu się wód powierzchniowych w strefie równikowej Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu. W najbliższych miesiącach zjawisko to dojdzie do stanów prawdopodobnie najsilniejszych od dekad. Od czerwca do sierpnia należy spodziewać się ponadprzeciętnych temperatur powietrza w większości regionów świata, które mogą się utrzymać nawet do listopada. Szczególnie zagrożone suszą i pożarami będą Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia i Australia.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Cześć. Nasza dzisiejsza pocztówka przychodzi z Lucerny, miasta położonego w samym sercu Szwajcarii, nad brzegiem takiego niezwykle malowniczego jeziora, zresztą tej samej nazwie, Lucern. Jezioro przypomina bardziej norweski fiord niż klasyczne alpejskie jezioro, bo jego ramiona wciskają się głęboko pomiędzy góry, tworząc taki krajobraz, który od stuleci inspiruje malarzy, poetów, fotografów. A historia Lucerny zaczęła się ponad 1000 lat temu. No, początkowo była to niewielka osada przy klasztorze, z czasem stała się ważnym punktem na szlaku handlowym prowadzącym przez Alpy. Kupcy, którzy podróżowali przez przełęcz świętego Gotarda, zatrzymywali się tutaj przez dalszą podróżą na północ Europy. Bogactwo handlu szybko zamieniło tą część, tą niewielką osadę, w jedno z najważniejszych miast w ogóle w całym regionie. No, najbardziej rozpoznawalnym symbolem Lucerny jest bez wątpienia Kapelbrücke, czyli most kapliczny. No, jeden z najstarszych drewnianych mostów w Europie, ależ on pięknie wygląda. Powstał w XIV wieku. Do dziś przecina rzekę Reus charakterystycznym takim zygzakiem, a w jego wnętrzu znajdują się malowidła przedstawiające historię miasta oraz dzieje całej Szwajcarii. No niestety most niemal całkowicie spłonął w 1993 roku, ale mieszkańcy uznali, że Lucerna bez niego no nie byłaby już tą samą Lucerną. Odbudowano go i to błyskawicznie, a dzisiaj trudno uwierzyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu groziło mu całkowite zniknięcie z krajobrazu. Jednak najciekawsza legenda miasta nie dotyczy mostu, ale smoka. Według miejscowych opowieści w XV wieku po ogromnej burzy z pobliskiej góry Pilatus wyleciał smok. Miał spaść w pobliżu rzeki Reus, pozostawiając po sobie tajemniczy kamień o magicznych właściwościach. No, przez stulecia mieszkańcy byli przekonani, że góra Pilatus jest siedzibą smoków. Wierzono nawet, że żyjące tam stworzenia potrafią uzdrawiać ludzi. A sama góra, właśnie Pilatus, górująca nad miastem, również ma własne tajemnice. Dawniej na przykład sądzono, że w jej jeziorach i w jej wnętrzach spoczywa duch Poncjusza Piłata. Stąd właśnie zresztą nazwa szczytu. Przez wiele lat mieszkańcy bali się wspinać na tą górę, obawiając się gniewu tego niespokojnego ducha. Dzisiaj spacerując po starówce, no można zauważyć na przykład bogato zdobione kamienice, piękne fasady, które przypominają wielkie obrazy. W czasach, kiedy niewielu ludzi potrafiło czytać, te malowidła właśnie opowiadały historię mieszkańcom miasta. Dzisiaj są tak jak taka otwarta księga, którą można czytać, oglądać właśnie podczas spaceru. A po południu, jak już kiedy słońce zaczyna chować się za alpejskimi szczytami, nad jeziorem pojawiają się stare parowce, słuchajcie, statki. Ich sylwetki wyglądają niemal tak samo jak 100 lat temu. Przecinają tak majestatycznie spokojną taflę wody, w odbiciu jeziora mieszają się światła miasta, ciemniejące góry. No i wtedy łatwo zrozumieć, dlaczego Lucerna od dawna uchodzi za jedno z najpiękniejszych miast Europy. To takie miejsce, gdzie z jednej strony historia spotyka się z legendą, a średniowieczne mosty z nowoczesną Szwajcarią, z drugiej strony to właśnie tutaj smoki spotykają się z alpejskimi szczytami. Sami to sprawdźcie. Do usłyszenia.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Reklama.
1: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
2: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Nagradzane monodramy, legendy polskiej sceny i spektakle, o których mówi cała teatralna Polska. Już od 3 czerwca w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie rozpocznie się trzecia edycja przeglądu Contra Plures. W programie znalazło się 8 wyjątkowych przedstawień z udziałem czołowych polskich artystów. Tegoroczna odsłona festiwalu upłynie pod znakiem wybitnych kobiecych głosów. Aż 7 z 8 prezentowanych spektakli stworzyły aktorki, które od lat udowadniają, że teatr jednego aktora potrafi poruszać równie mocno jak wielkoobsadowe produkcje. Na zamkowych scenach zagoszczą m.in. Ewa Błaszczyk, Irena Jun i Magdalena Kumorek, a jedynym mężczyzną w tym zestawieniu będzie ceniony aktor teatralny i filmowy Łukasz Lewandowski. Na otwarcie ikona reportażu. Przegląd zainauguruje monodram Uriana Fallaci. Chwila, w której umarłam z Ewą Błaszczyk, to bezkompromisowa opowieść o legendarnej, niepokornej włoskiej dziennikarce. Będą też historie prawdziwe i bolesne. Zobaczycie głośny i poruszający spektakl W maju się nie umiera. Historia Barbary Sadowskiej w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej, poświęcony matce Grzegorza Przemyka. Festiwal potrwa do 25 lipca. W najbliższą sobotę Teatr Letni stanie się sceną wydarzenia absolutnie wyjątkowego. To będzie jedyne takie spotkanie w Polsce. Koncert, w którym potęga muzyki symfonicznej, operowej i filmowej splecie się z magią iluzji światowej klasy. Kulminacją wieczoru będzie magia w najczystszej postaci – lewitujący fortepian. Program koncertu obejmie m.in. muzykę Gwiezdnych Wojen, Ogniem i Mieczem, Piratów z Karaibów, Szczęk czy Pana Tadeusza. Będą dzieła m.in. Bizeta, Brahmsa, Dębskiego czy Gershwina w niezwykłej widowiskowej oprawie, a wszystko w Teatrze Letnim 6 czerwca o 20. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM, jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Własny serial. Kiedy w firmie brakuje informacji, ludzie rzadko siedzą spokojnie i mówią: a, poczekam cierpliwie, aż sytuacja się wyjaśni. Nie. Ludzki mózg bardzo nie lubi pustki. A już szczególnie nie lubi pustki tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo, pracę, pieniądze, relacje, przyszłość. Więc jeśli w firmie zapada cisza, to głowa zaczyna produkować natychmiast własny serial. Odcinek pierwszy. Na pewno coś przed nami ukrywają. Odcinek drugi. Pewnie będą zmiany, o których wiedzą tylko wybrani. Odcinek trzeci. Mój dział będzie następny. A potem wchodzi cały na biało finał sezonu. Napięcie, plotki, spadek zaufania i ludzie, którzy zamiast skupić się na pracy, próbują czytać z twarzy przełożonych jak z horoskopu. Bo cisza w organizacji nigdy nie jest neutralna. Cisza szybko wypełnia się domysłami. I to jest bardzo ważne dla liderów. Czasem menadżer milczy, bo chce być odpowiedzialny. Myśli: nie będę nic mówić, dopóki nie mam wszystkich danych. Nie chcę siać paniki. Najpierw ustalmy szczegóły, potem przekażemy informacje. I to brzmi rozsądnie, tylko że z perspektywy zespołu ta cisza często nie wygląda jak odpowiedzialność. Wygląda jak ukrywanie prawdy. A wtedy ludzie nie czują się spokojnie. Oni dopowiadają. I najczęściej nie jest to komedia romantyczna, tylko raczej thriller psychologiczny. Dlatego w zmianie, jakimś kryzysie, niepewności, zespół nie zawsze potrzebuje od razu pełnej strategii, prezentacji, odpowiedzi na każde pytanie. Często potrzebuje jednego prostego punktu oparcia. Możesz użyć modelu trzech zdań. Pierwsze. Co wiemy? Na przykład. Wiemy, że w najbliższych tygodniach zmieni się sposób obsługi klientów. Drugie. Czego jeszcze nie wiemy? Nie znamy jeszcze pełnego podziału zadań i wpływu tej zmiany na każdy zespół. Trzecie. Kiedy wrócimy z informacją? Wrócimy do Was z konkretnym planem w przyszły piątek. I to już zmienia atmosferę. Bo ludzie nie muszą udawać, że wszystko jest jasne, że jest okej, a jednocześnie nie zostają sami z pustką, w której wyobraźnia urządza właśnie casting. I ten casting dobiera najczarniejszy możliwy scenariusz. Dobra komunikacja lidera nie polega na tym, że wie wszystko. Polega na tym, że daje ludziom orientację. Spróbuj jeszcze raz. Zamiast zostawiać ludzi z ciszą, daj im punkt oparcia. Bo tam, gdzie pojawia się informacja, wyobraźnia w końcu przestaje pisać horror. I cała opowieść może się skończyć happy endem.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Reklama.
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy

0: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
1: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Jest 15. Wiadomości Super FM.
6: Rząd zadowolony z zakazu smartfonów w szkołach, ale są sceptycy. Paraliż na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada. Poznaliśmy godzinę jutrzejszego meczu Maji Chwalińskiej w Paryżu.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rząd przyjął przepisy zakazujące używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Sceptyczni do tych rozwiązań są aktywiści z akcji uczniowskiej. Uważają, że taki zakaz to fikcja, łatwo go będzie obejść, a rządzący grają pod tak zwaną publiczkę. Potrzebna jest edukacja, a nie zakazy, mówią Paweł Mrozek oraz Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
7: Widać było, że się dzieje, więc my oceniamy raczej tutaj te propozycje jako populizm, populistyczne hasła.
8: Kolejny raz decyzje o naszej codzienności zapadają za zamkniętymi drzwiami. Nikt nas, młodych ludzi, nie zapytał, czy tego chcemy, czy nie.
7: Liczymy jednak, że na etapie prac parlamentarnych uda się ten zakaz odroczyć w czasie przynajmniej do następnego roku, gdy już zobaczymy, czy edukacja zdrowotna ma szansę zaistnieć.
6: Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. Stanowczego potępienia decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA chcą radni PiS z Lublina. Przygotowali projekt uchwały, w którym Rada sprzeciwia się przedstawieniu jako bohaterów osób i formacji odpowiedzialnych za ludobójstwo. To kolejne miasto po Przemyślu, w którym radni występują z takim wnioskiem.
9: Przeciwstawiamy się próbie relatywizowania tej historii. Życia Polakom, którzy zostali w brutalny sposób zamordowani. Nie przywrócimy, ale możemy zadbać o pamięć o naszych rodakach.
10: To jest w mojej ocenie, w moim odczuciu plucie nam w twarz.
11: Wyobraźmy sobie, że jednej z dywizji Bundeswehry ktoś wpadnie na pomysł nadać imię bohaterów SS. Wyobrażamy sobie taką sytuację? Nie jesteśmy w stanie nie reagować, musimy zareagować.
6: Mówili radni Robert Derewenda, Justyna Budzyńska, Andrzej Pruszkowski i Tomasz Pitucha. O tym, czy cała lubelska rada uchwałę przyjmie, przekonamy się na sesji pod koniec czerwca. To nie są wakacje marzeń. Tysiące pasażerów koczują od soboty na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada na portugalskiej wyspie São Miguel. Paraliż portu lotniczego imienia Jana Pawła II jest efektem utrzymującej się od soboty nad portugalską wyspą mgły. Władze azorskiego lotniska, na którym odwołano już ponad 200 lotów, przekazały, że w kilku pomieszczeniach portu lotniczego przygotowano dla podróżnych łóżka polowe. Z powodu paraliżu lotniska od soboty nie mogło odlecieć ponad 17 tysięcy osób. Przed polską tenisistką Mają Chwalińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Jutro w Paryżu Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co Polka mówi o swojej rywalce?
12: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
6: Jutrzejszy mecz Maji Chwalińskiej z rosyjską tenisistką Anną Kalińską ma rozpocząć się o 11:00. Zwyciężczyni w półfinale zagra albo z liderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Schneider.
13: Super FM 100%
14: szczecińskie. 100%
13: szczecińskie.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: 20 minut po godzinie 15, a to czas na pierwszy popołudniowy raport ze szczecińskich dróg, a na nich spore utrudnienia. Te spotkacie m.in. na energetyków, jadąc z lewobrzeżnej części miasta, z prawobrzeżnej części miasta do Śródmieścia. Podobnie jest na trasie zamkowej, choć tutaj zatrzymacie się na zdecydowanie krótszy postój. Tak jak i o poranku, tak i teraz stoi nabrzeże Wieleckie od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba. Hamulec przyda się także na Wyszyńskiego w stronę Bramy Portowej, a zator zaczyna się już na wysokości katedry. Jeśli chcecie ominąć te utrudnienia, może zdecydować się warto na przejazd ulicą Sołtysią, potem Grodzką do Tkackiej. Tam trzeba liczyć na uprzejmość kierowców, by wpuścili was na główną, czyli w tym przypadku na ulicę Wyszyńskiego.
0: Tu są korki.
1: A chodzi o Mieszka I przy dojeździe do Placu Szerockiego. Podobny zator czeka was w okolicy skrzyżowania z Mielczańską, ale tutaj jest on zdecydowanie mniejszy, czego nie można powiedzieć o rondzie uniwersyteckim. Tam sznur samochodów czeka na wjazd i przejazd przez to skrzyżowanie. Teoretycznie można omijać, jadąc równoległą do południowej, czyli Janiszewskiego. Zawsze to parę minut do przodu, ale też olbrzymi korek na południowej, na odcinku od ronda Hakena do wspomnianego już przed chwilą uniwersyteckiego. Samochody stoją tam już od skrzyżowania z ulicą Zwierzęcy Zakątek. Tak samo jest na Floriana Krygiera, jadąc z Podjuch, i tutaj polecam, sugeruję, skręcić w Ustowską, potem kontynuować Szczawiową aż do Tamy Pomorzańskiej. Włościańska stoi do wspomnianej Szczawiowej, a przejazd przez Pomorzany ulicą Ruską, Orawską i Częstochowską to prawdziwa jazda przez mękę. Nawet 15, no do 20 minut potrzebujecie, by przebić się do Mielczańskiej.

0: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
1: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
0: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika, 6/2.
2: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie. Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czy ona
3: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
4: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
3: Bilety do nabycia na eventim.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Kino Zamek zaprasza na święto klasyki filmowej. Przez niemal cały miesiąc prezentować będzie niezapomniane dzieła filmowe stworzone przez najwybitniejszych twórców. Nie zabraknie też tytułów lżejszych i szeroko rozumianego kina gatunkowego, jak Milczenie owiec czy Casablanca. W trakcie będzie też kilka rocznic, 100 lat od urodzin Tadeusza Konwickiego i jego ostatni dzień lata. Będą spotkania z Andrzejem Wajdą z okazji setnej rocznicy jego urodzin i jego Człowiek z marmuru. W tym roku minęło też 60 lat od premiery Faraona Jerzego Kawalerowicza oraz 50 lat od premiery Wszystkich ludzi prezydenta Alana Pakuli z niezapomnianym duetem Redford-Hoffman. Spotkania z klasyką w kinie Zamek zaczną się 2 czerwca od seansu Cinema Paradiso, najpiękniejszego filmu opowiadającego o miłości do kina. Nagradzane monodramy, legendy polskiej sceny i spektakle, o których mówi cała teatralna Polska. Już od 3 czerwca w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie rozpocznie się 3. edycja przeglądu Contra Plures. W programie znalazło się 8 wyjątkowych przedstawień z udziałem czołowych polskich artystów. Tegoroczna odsłona festiwalu upłynie pod znakiem wybitnych kobiecych głosów. Aż 7 z 8 prezentowanych spektakli stworzyły aktorki, które od lat udowadniają, że teatr jednego aktora potrafi poruszać równie mocno jak wielkoobsadowe produkcje. Na otwarcie ikona reportażu. Przegląd zainauguruje monodram Oriana Fallaci. Chwila, w której umarłam z Ewą Błaszczyk. To bezkompromisowa opowieść o legendarnej, niepokornej włoskiej dziennikarce. Festiwal potrwa do 25 lipca. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej informacji zapraszam do kolejnych serwisów.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: To ostatni serwis pogodowy w tej godzinie, a jak donoszą nasi słuchacze, kolizja na Zwierzynieckiej, zarówno w stronę miasta, jak i na wyjeździe. W stronę Stargardu, w tym miejscu spory ruch i trzeba liczyć się z poważniejszymi i dłuższymi utrudnieniami. Jeżeli jedziecie do Szczecina, polecam wjazd węzłem Dąbie, potem śmiało możecie kontynuować i Rydową do Ronda Gryfa, albo Tczewską do Puckiej i dalej Młyńską, by ominąć utrudnienia na Goleniowskiej w stronę Izaaka Newtona. Pomorska stoi do ronda Upaszki, tak samo jest na nitce wyjazdowej ulicy Struga. Korek na Goleniowskiej ciągnie się od Belgradzkiej do Pomorskiej. Potem powoli także do Emilii Gierczak, ale przestrzenna przejezdna w obu kierunkach. Bez problemu dojedziecie do basenu górniczego. Potem do Śródmieścia, tak samo. Bez utrudnień, te zaczną się dopiero na Energetyków czy trasie zamkowej w stronę placu Hołdu Pruskiego. Jadąc górą, właśnie trasą zamkową, można obić Wiana Skolna, a potem kontynuować Admiralską lub Kapitańską do centrum, Łady, skrzyżowanie z Dibuła,
0: noga z gazu,
1: bo tam są korki. Tak samo jest na Szczanieckiej czy Stalmacha, a w stronę Polic zatrzymacie się także na Bogumińskiej i tutaj objazdu, no niestety, nie ma. I wiadomość na koniec, na drodze ze Stobna do miejscowości Dołuje był wypadek i z tego względu w tym miejscu są poważne utrudnienia. Droga zablokowana w obu kierunkach. Musicie liczyć się z dłuższym postojem. Ze Stobna sugeruję i polecam jazdę ulicą Długą do Mierzyna i potem Lubieszyńską do miejscowości Dołuje. Kolejna pomoc drogowa już po godzinie 16. Te przedstawi dla Was Michał Kaczmarek, a ja słyszę się z Wami po 6 jutro w programie Dzień Dobry. Tu Super FM, Tomek Janicki. Pięknego popołudnia Wam życzę.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melanż i weź udział w zabawie Melanż Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
8: Do zobaczenia w każdą środę o 21. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam, Tomasz Janicki.
9: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
12: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
13: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
0: I po reklamie.
14: Jest 16. Wiadomości Super FM.
15: Stopy procentowe bez zmian to decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Ukrainę. Ukrainka i Rosjanka, pierwszymi półfinalistkami Rolanda Garrosa.
0: Super FM. Wiadomości.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Na początek ta wiadomość z ostatniej chwili. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Co najmniej 18 ofiar śmiertelnych, w tym dwoje dzieci, to bilans nocnego zmasowanego ataku na Ukrainę. Najwięcej osób, 12, zginęło w Dnieprze, 6 w Kijowie. A więcej o tym Tomasz Orchowski.
16: Ukraińskie władze przekazały, że w ataku ucierpiała infrastruktura cywilna i obiekty energetyczne. Ponad 100 osób zostało rannych. Rosjanie wysłali nad Ukrainę ponad 650 dronów i więcej niż 70 pocisków różnego rodzaju. Moskwa przegrywa na froncie, więc sięga po terror wobec cywilów, podkreślają władze w Kijowie. To potwierdzają analizy. AFP przekazała, że Ukraina drugi miesiąc z rzędu odbiła w maju z rąk Rosjan więcej terytorium niż go straciła. Rosjanie twierdzą, że uderzyli na cele wojskowe. Będziemy dalej prowadzić takie działania, zagroził rzecznik Kremla.
15: Na 16 lat kolonii karnej skazał rosyjski sąd programistę z belgijskim i rosyjskim obywatelstwem tylko za to, że przelał on pieniądze swojej byłej dziewczynie na Ukrainie. O sprawie informuje portal Nowaja Gazeta. Michał Łoszczynin wyjechał z Rosji pod koniec lat 90., ale został zatrzymany, gdy przyjechał do Rosji odwiedzić chorego ojca w trakcie ostatnich wakacji. Służba Bezpieczeństwa przeszukała jego telefon, w którym znaleziono korespondencję i ukraińskie kontakty rodziny byłej partnerki. Mężczyzna już w sierpniu został oskarżony o zdradę stanu, miał być bity i torturowany. W listach z rosyjskiego aresztu pisze, że nie zdawał sobie sprawy, jak może zakończyć się jego wizyta u ojca. Jutro zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy obowiązku jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Najmłodsi potwierdzają, że warto dbać o głowę.
17: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
15: Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a także innych urządzeniach transportu osobistego, czyli na przykład na elektrycznych deskorolkach. Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Znamy już pierwsze dwie półfinalistki tenisowego Rolanda Garrosa. To Ukrainka Marta Kostiuk i Rosjanka Mira Andrijewa. Jutro o to, by znaleźć się w pierwszej czwórce turnieju, zagra sensacja paryskiego turnieju Maja Chwalińska z Anną Kalińską.
18: Na pewno dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
15: A jutrzejszy mecz ćwierćfinałowy Mai Chwalińskiej z Anną Kalińską odbędzie się o 11:00. Pokaże go Eurosport.
0: Super FM. Pogoda.
19: Zerkamy w niebo i widzimy, że trochę chmur na horyzoncie się pojawia. Uspokajam, deszczu dzisiaj nie będzie. On się pojawi dopiero w naszym mieście jutro. 24 stopnie Celsjusza, średni wiatr, ciśnienie spadające, obecnie 1012 hektopaskali, a na barometrach będzie jeszcze niżej.
6: Ale to był dzień. Zapraszam Michał Kaczmarek.
19: Jutro nam się pogoda trochę zepsuje, ale o pogodzie jeszcze też na pewno nie jeden raz będziemy dzisiaj mówić. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Zaczynamy nasze spotkanie w magazynie Ale to był dzień w Radiu Super FM. Będzie o gryzoniach, które są winne dziury na ulicy Emilii Plater. Będzie także o pożarze w szpitalu na Pomorzanach, czy o arcie oskarżenia wobec księgowej w tramwajach szczecińskich. Sprawdzimy także nowy oddział pediatryczny na Unii Lubelskiej i będziemy mówić o szalonym wandalu, który w nocy w centrum miasta zniszczył 7 wiat przystankowych. Te informacje, ale nie tylko, przez najbliższe 2 godziny w Radiu Super FM. Zaczynamy podsumowanie dnia. Michał Kaczmarek, dzień dobry.

0: Tym razem to nie jest wina sieci teletechnicznych, a wina szczurów i gryzoni, którzy pod ulicą Emili Plater zrobiły sobie całkiem niezłe żerowisko. To właśnie dlatego w ubiegłym tygodniu pojawił się problem z zapadliskiem na terenie prac remontowych właśnie na ulicy Emili Plater. Sprawę wyjaśnia dzisiaj Zakład Wodociągów i Kanalizacji. O szczegółach Hanna Pieczeńska.
1: To nie awaria rur, a działalność gryzoni była przyczyną problemów na Emili Plater. Informujemy, że zakończyliśmy już swoje prace związane z usunięciem zapadliska właśnie w tej okolicy. I jednocześnie informujemy, że u źródła nie leży wada konstrukcyjna czy naturalne zużycie naszej infrastruktury. Bezpośrednią przyczyną uszkodzeń okazała się niezwykle intensywna bytność szczurów. Gryzonie stworzyły rozbudowaną sieć gniazd i tuneli, a oprócz tego wygryzły uszczelki na połączeniach rur. W momencie, kiedy zerwany został asfalt w tym rejonie, okazało się, że wierzchnia warstwa drogi, czy ten grunt jest wyjątkowo rozpulchniony, bardzo mocno osłabiony przez szczurze korytarze, a to gwałtownie przyspieszyło proces wymywania ziemi i doprowadziło do powstania tego widocznego zapadliska. My skończyliśmy swoje prace, we wtorek po południu ruch zostanie przywrócony zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, natomiast nasze zespoły będą kontynuować prace diagnostyczne w rejonie tego zapadliska, ponieważ musimy mieć absolutną pewność, że w sąsiednich sekcjach tej kanalizacji ogólnospławnej nie występują podobne uszkodzenia spowodowane przez te właśnie gryzonie. Naszym mieszkańcom dziękujemy za cierpliwość, a kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i zwrócenie uwagi na tymczasowe oznakowanie.
0: Mówiła Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, czyli dobra wiadomość. Dzisiaj przejazd przez ulicę Emili Plater powinien być już ułatwiony. No chociaż i tak pamiętajcie, że tam wciąż trwają prace remontowe. Co ja mówię, wciąż trwają, one dopiero niedawno się rozpoczęły. Jak wygląda sytuacja drogowa na ulicy Emili Plater? O tym, ale nie tylko o tym, w pomocy drogowej Radia Super FM już za kilka minut.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Zerkamy na ulicę naszego miasta, żeby jak najszybciej zaraportować wam, drodzy słuchacze, którędy nie jechać, a którędy jechać do domu. Łękno bym osobiście trochę odradzał, bo tam na odcinku dalej Wojska Polskiego w stronę chociażby szpitala na Unii Lubelskiej, no tutaj na skrzyżowaniu, szczególnie właśnie z ulicą Bohdana Zalewskiego, widzę, że ten zator jest całkiem spory. Potem w stronę Trauguta również nie jest łatwo i od strony Kazimierza Majdańskiego i Trauguta tych samochodów do skrzyżowania na węźle Łękno podjeżdża całkiem sporo. I trzeba się tu liczyć, no z kilkoma minutami straty, to tak powiedzmy trochę dyplomatycznie. Na Głębokim także całkiem spory zator, tutaj on przede wszystkim ma miejsce od strony Zagadłowicza. Trochę łatwiej o dalej Wojska Polskiego, ale zaznaczam tylko trochę łatwiej. W ścisłym centrum również dużo samochodów, chyba najpoważniej na Niebuszewie obecnie. Tutaj do Ronda Giedroycia dojazd i od strony Kołłątaja, i od strony Niemierzyńskiej, i od strony Emilii Plater i Staszica też całkiem sporo samochodów. Trzeba się liczyć z tym, że niestety wspomniany przeze mnie wcześniej remont ulicy Emilii Plater będzie się wiązał z pewnymi utrudnieniami na Niebuszewie. I tak na przykład i dolny, i górny taras północny, czyli i Stalmacha, i Strzanieckiej na odcinku tak mniej więcej do wysokości wiaduktu na Wilczej albo do wysokości ulicy Rubiańskiej się blokuje, a więc ludzie próbują objeżdżać ulicę Emilii Plater i czasami utykają w korkach. 91, 2 czwórki, 5 piątek w kolejnej pomocy drogowej. Między innymi zajrzymy na Most Długi, na trasę zamkową, a także na Prawobrzeże.

0: była Katy Perry w Radiu Super FM, a już w tym momencie będziemy dla Was sprawdzać kolejne bardzo ważne sytuacje, chociażby drogowe. Widzę, że dostajemy całkiem sporo wiadomości ze ścisłego centrum miasta. I to nie są za dobre wiadomości, bo i wjazd na Plac Szarych Szeregów, i wjazd na Plac Grunwaldzki, szczególnie od Rajskiego albo od strony śląskiej, trochę czasu Wam zajmuje. 91, 2, 4, 5, 5, za chwilę w Radiu Super FM kolejna pomoc drogowa.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Szukasz półkolonii, z których Twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
3: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
2: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
3: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
2: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
3: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Raczej już będę uspokajać, nie jest tak źle na ulicach naszego miasta, chociaż oczywiście tradycyjnie w godzinach popołudniowego szczytu są takie momenty i takie miejsca, którymi się jeździ trudniej. Przykładowo zjazd z trasy zamkowej w stronę Placu Żołnierza może nam trochę zająć. Tutaj skrzyżowanie na ulicy Matejki przede wszystkim na wysokości Placu Solidarności i rozwidlenie w stronę Matejki i Małopolskiej właśnie trochę czasu może nam zająć. Jeżeli już je pokonacie, to przejazd przez Plac Żołnierza raczej bezproblemowy. Tutaj dopiero na dłużej przystaniemy przy ulicy Bałuki w stronę Placu Zgody, chociaż na szczęście ten korek też powoli się rozładowuje. Tariarzator na Alei Niepodległości, chociaż on jeszcze momentami sięga za ulicę Bogu Rodzicy. Tutaj jazda na wprost dalej w stronę 3 Maja już bez problemu, ale odbicie w stronę Placu Zwycięstwa jeszcze może zająć nam kilka minut. Nie może jakoś bardzo dużo, bo ten korek też jest mniejszy niż jeszcze chociażby 20 minut temu, ale trochę tych aut nadal tam jest. Podobnie jak na Władysława Łokietka, na Krzywoustego, w Alei Piastów czy na Bogusława X. Łagodniejszy już zator na Moście Długim, tutaj dobre wiadomości, rondo portowców też już prawie odblokowane. Jedynie zjazd właśnie w stronę Mostu Długiego jeszcze chwilę może nam zająć. Samo prawobrzeże też raczej nie powinno już nam spędzać snu z powiek, ewentualnie jeszcze przed rondem Ułanów Podolskich trochę musimy poczekać, szczególnie od strony Leszczynowej. Od strony Batalionów Chłopskich też jeszcze chwila, aczkolwiek tutaj już od skrzyżowania z ulicą Żołędziową się to wszystko powoli zaczyna rozładowywać, więc to dobra wiadomość. Małe rondo w Zdrojach też już bez problemów, chociaż w sumie od strony ulicy Walecznych jeszcze możemy chwilkę poczekać. 91 2 4 5 5 to numer do studia Radia Super FM. Zawsze czujny i zawsze czekający na wasze sygnały. No jeszcze węzeł Kijewo, to jeszcze jedna sekunda na węzeł Kijewo. Tutaj tradycyjnie do skrzyżowania z Kurzą i z Niedźwiedzią stoimy w dwie strony, również w stronę Płoni. Tych samochodów trochę tam na skrzyżowaniu czeka.

0: Najpierw trochę krytykowany, a teraz uwielbiany, czyli nowy hymn męskiego grania nareszcie w Radiu Super FM. 11 milionów wyświetleń na YouTubie w ciągu niecałego miesiąca, więc to ewidentnie duży muzyczny sukces. Teraz jednak nie o muzyce, a o sprawie, która ciągnie się od 2023 roku i wywołuje solidne oburzenie. Księgowa z tramwajów szczecińskich wyprowadziła z kasy zapomogowo-pożyczkowej 700 tysięcy złotych. Robiła to w porozumieniu z córką i z mężem, a także przy braku uwagi członków zarządu tej kasy. Sprawą zajmuje się już prokuratura, a kreatywnej, co by nie mówić, księgowej grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.
1: Jak czytamy w komunikacie prokuratury, oskarżona wypłacała środki z rachunku kasy i przelewała je na rachunki prowadzone przez męża i córkę. Jak to działało? Prokuratura precyzuje, że Agnieszka M. uprzednio podrabiała osobiście lub z córką wnioski o pożyczkę lub wnioski o zwrot czy likwidację wkładów oraz świadczenia podśmiertnego. Wypełniała ich treści imieniem i nazwiskiem członka kasy, wskazywała rachunek bankowy do przelewu, nakreślała podpis wnioskodawcy i przekładała jako autentyczne zarządowi kasy do akceptacji. Drugi z zarzuconych oskarżonej czynów polegał, jak informuje prokuratura, na praniu brudnych pieniędzy. W celu ukrycia ich pochodzenia księgowa przelała na rachunki bankowe osób najbliższych około 400 tysięcy złotych, następnie dokonała wypłaty w bankomatach oraz placówkach bankowych. I jeszcze jeden, trzeci z czynów zarzucanych oskarżonej przez śledczych dotyczy nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na ławie oskarżonych usiądzie także Klaudia M., czyli córka księgowej. Osobna kwestia to działanie, czy też brak działania zarządu pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej w tramwajach szczecińskich. Tutaj sześć osób śledczy oskarżyli, że nie dopełniły powierzonych obowiązków przez brak nadzoru nad finansami. Agnieszka M., precyzuje prokuratura, przyznała się do zarzucanych jej czynów, podobnie Klaudia M. Pozostali oskarżeni do zarzucanych im czynów się nie przyznali, czytamy w komunikacie prokuratury.
0: A sprawę badał i przygotował dla Was relacje Andrzej Kutys, reporter Radia Super FM. 10 minut i będzie godzina 17, muzycznie Phil Collins już teraz, a przed nami dzisiaj jeszcze dużo informacji. Będzie m.in. o pożarze szpitala na Pomorzanach, czy o szalonym wandalu, który uszkodził 7 wiat przystankowych.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM trwają. Mamy 2 minuty do godziny 17. Za moment sprawdzimy najświeższe wiadomości, a potem kolejna godzina informacji ze Szczecina. Pożar na Pomorzanach w szpitalu, szalony wandal i 7 zniszczonych wiat, a także na przykład środki z Krajowego Planu Odbudowy dla Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Te tematy już po 17.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl. Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
8: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
7: Bilety do nabycia na eventim.pl.
9: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: I po reklamie.
10: Jest 17. Wiadomości Super FM.
11: Raty kredytów bez zmian, bo nie zmieniły się stopy procentowe. Chowanie się w toaletach szkolnych ze smartfonem komentuje premier. W długi czerwcowy weekend koleje wydłużą najpopularniejsze składy.
1: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też i raty. I to prawdopodobnie na dłużej. Inflacja rośnie powyżej 3%, ale jednak rośnie wolniej niż obawiali się ekonomiści. Mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
12: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
11: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszaniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. Smartfony w podstawówkach mają iść w odstawkę. Rząd zdecydował o zakazie korzystania z urządzeń przez uczniów w szkołach podstawowych. Będą wyjątki, gdy tak zarządzi nauczyciel albo ze względów zdrowotnych uczni, ale jak twierdzi premier Donald Tusk, zakaz ma edukować i dawać jasny przekaz.
13: Będziemy słyszeli głosy, że łatwo obejść taki zakaz. W przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu, ale no, jest różnica. Łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania.
11: Sam zakaz nie wystarczy, mówi Magdalena Biegaj, prezes Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
14: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
11: Jak wynika z deklaracji, aż 70% młodych ludzi przyznaje, że jest uzależniona od korzystania ze smartfonu. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wsparcie to 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasu powodzi.
15: Cały strop jest przesunięty. bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
16: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
11: Zniszczone domy są zabezpieczone, do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Samoloty od 3 godzin nie wylatują i nie lądują w Belgii. Ruch lotniczy został wstrzymany w związku z akcją protestacyjną pracowników służb kontroli ruchu lotniczego. Paraliż belgijskich lotnisk potrwa do godziny 21. Pracownicy protestują przeciwko warunkom uruchomienia nowej wieży kontroli lotów w Namur. Od przyszłego roku centrum to ma przejąć i scentralizować obsługę wież kontroli ruchu lotniczego na lotniskach w Lille i Charleroi. A u nas długi czerwcowy weekend, z tego powodu ukłon w kierunku turystów robią PKP Intercity. Już od dziś do 7 czerwca, czyli do niedzieli, najpopularniejsze pociągi będą wydłużone o dodatkowe 590 wagonów.
1: Super FM. Pogoda.
0: Zerkamy w niebo i sprawdzamy, jak pogoda w naszym mieście. Nie ma wielkich zmian, to znaczy, że jest pogodnie, chociaż chmury na horyzoncie też obecne. Tyle, że takie chmury jaśniejsze, więc w sumie mniej przeszkadzające. 22 stopnie, 18 wieczorem, 16 nad ranem, w dzień jutro 18, czyli trochę chłodniej, aczkolwiek jutro też zobaczymy więcej chmur i to takich mniej przyjemnych niż te, które, o proszę bardzo, teraz obecnie nad centrum Szczecina.
5: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Dzień dobry, 4 minuty po 17. Druga część podsumowania dnia w Radio Super FM zaczyna się właśnie teraz. Michał Kaczmarek, dzień dobry.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM trwają tak, jak dziś w mieście miała miejsce wizyta Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, czy liderki Polski 2050, a jednocześnie ministry odpowiedzialnej za fundusze regionalne. Mowa była oczywiście o KPO, a spotkanie z dziennikarzami odbyło się przed jednym ze żłobków na terenie Szczecina, który refinansowany był właśnie ze środków z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Pieniądze z KPO w zachodniopomorskim mają bardzo różne przeznaczenie, mówiła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
2: To jest bardzo mocne powiązanie tych środków z taką specyfiką gospodarczą zachodniopomorskiego. Tu jest żłobek, dzieci to jest najważniejsza inwestycja w ogóle, więc oczywiście każdy region w dzieci inwestuje, ale ta specyfika, Odrzanka, czyli połączenie kolejowe, port w Darłowie, inwestycje energetyczne, to są sieci przesyłowe, sieci dystrybucyjne, BCU też na przykład, czyli Branżowe Centrum Umiejętności Turystyczne. To jest wszystko to, co pokazuje, że to nie jest tylko region, który inwestuje, tylko inwestuje zgodnie ze swoim trendem rozwojowym.
1: Zachodniopomorski wojewoda Adam Rudawski wymieniał zakupy z KPO.
3: Szczecinianie znają KPO, wiedzą, jeżdżą elektrycznymi autobusami, jeżdżą tramwajami. Są również środki, nie wszyscy o tym wiedzą, ale nasz amfiteatr piękny został refinansowany z KPO. Tam jest ponad 40 milionów refinansowania. Więc cieszymy się z tego KPO i to miasto nasze rozwija się i region dzięki tym środkom. Dziękujemy pani minister, że przyjechała i osobiście poinformowała nas, że są dodatkowe transze i doceniła to, że w Zachodniopomorskim potrafimy wydawać sensownie te pieniądze.
1: Spotkanie zorganizowano na terenie żłobka przy ulicy Pszczelnej w Szczecinie. Nieprzypadkowo, podkreślał zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.
4: Jesteśmy w miejscu, gdzie rzeczywiście ze środków KPO stworzyliśmy coś, czego by pewnie nie było. 23 miliony złotych wartość tej inwestycji, tej budowy, która tutaj jest, z czego 85% to dofinansowanie właśnie z KPO. Ale oprócz tego kolejne żłobki na Prawobrzeżu, w centrum miasta, związane z obiektami TBS-u. Także te tramwaje i autobusy. Przy autobusach należy podkreślić pierwsze w historii miasta 100% dofinansowanie do zakupu pojazdów. To się do tej pory nam nie zdarzało, zatem to też jest ta wyjątkowość KPO.
1: W sumie w tym roku z KPO ma trafić do Polski około 100 miliardów złotych.
0: To była relacja Andrzeja Kutysa. Dodam, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie gościem porannej rozmowy Radia Super FM. Jutro o godzinie 8:03. Już teraz gorąco zapraszam.

0: Wilki w Radiu Super FM i Atlantyda West. 19,5 minuty po godzinie 17. Na Unii Lubelskiej działa już nowy oddział pediatrii onkologicznej. Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie tego oddziału. Na miejscu był również reporter Radia Super FM. Posłuchajcie relacji.
1: Inwestycja, która będzie spełnieniem marzeń i popchnie pediatrię w Szczecinie w przyszłość. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 przy ulicy Unii Lubelskiej rozpoczęto budowę centrum zabiegowego dla dzieci poprzez symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego. To jedna z największych inwestycji w kraju, mówi prorektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Tomasz Byrski.
2: Dzisiejsza pediatria stanie się pediatrią przyszłości. To niezwykłe przedsięwzięcie, to nie tylko przedsięwzięcie na skalę miasta, na skalę regionu, ale także przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską. Tutaj, proszę Państwa, powstaje największe centrum pediatryczne zabiegowe w Polsce. Jesteśmy z tego dumni. Jest to duże przedsięwzięcie. Jest to przedsięwzięcie, które obejmie wybudowanie budynku pięciokondygnacyjnego o powierzchni niemalże 16 tysięcy metrów kwadratowych z lądowiskiem dla helikopterów na dachu tego budynku. Koszt tego przedsięwzięcia na dzień dzisiejszy została oszacowana na blisko 300 milionów złotych. Bardzo jesteśmy dumni z tego przedsięwzięcia i mamy nadzieję, że Szczecin zasłynie nie tylko z bogactwa swojego regionu, ale również z nowoczesnej pediatrii.
1: Przedsięwzięcie pozwoli oddzielić najmłodszych pacjentów od dorosłych, komentuje Konrad Jarosz, dyrektor naczelny szpitala przy Unii Lubelskiej.
3: Jest tym ucieleśnieniem naszych marzeń, tego, żeby móc rozdzielić strumień pacjentów dziecięcych od dorosłych. Czynnikiem wyróżniającym nas jest to, że w ramach tak zwanego szpitala dorosłego mamy bardzo ważną i bardzo mocną i bardzo dynamicznie rozwijającą się tą część dziecięcą. Nie jesteśmy tylko szpitalem dziecięcym. Jesteśmy jednym z dwóch szpitali w Polsce, które w strukturze formalno-prawnej, mającej jeden tak zwany szpitalny oddział ratunkowy, de facto mamy szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci i szpitalny oddział ratunkowy dla dorosłych.
1: Dyrektor Konrad Jarosz zabrał również na wirtualny spacer po budowanej placówce.
3: Najniższe piętro to jest obszar przeznaczony na diagnostykę radiologiczną, tak? Czyli to będzie rezonans, będą pracownie USG, pracownia rentgenowska, po to, żeby dzieci miały swoje miejsce. To będzie też również obszar korytarzy, tak? Po to, żeby przeskakuje szybko na dach, na sam szczyt, bo będzie tu lądownisko wyniesione. Na poziomie zero, poza izbą przyjęć i zespołem poradni i szpitalnym oddziałem ratunkowym, to jest, mamy wszystko. Na poziomie pierwszym będziemy mieli blok operacyjny, 5 sal. Na poziomie drugim będzie oddział intensywnej terapii i oddział chirurgiczny. A na trzecim poziomie będzie oddział ortopedyczny, czy oczywiście kliniki, tak? Z takim małym zapleczem. Tylko tyle i aż tyle.
1: Uniwersyteckie Centrum Zabiegowe dla Dzieci ma być gotowe na koniec 2027 roku.

0: tak bardzo chciał opuścić szpital, że postanowił go podpalić. Na szczęście skończyło się na niewielkim płomieniu, który został szybko ugaszony, zanim jeszcze straż pożarna dotarła na miejsce. Mowa o dzisiejszym wczesnoporannym zdarzeniu, które miało miejsce w szpitalu na Pomorzanach w Szczecinie. O szczegółach rzecznik prasowy instytucji Mateusz Iżakowski.
1: Do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 5 rano. Pacjent przebywający w izolatce izby przyjęć kliniki nefrologii wzniecił ogień dzięki szybkiej reakcji personelu, w tym ratownika medycznego będącego jednocześnie strażakiem. Pożar został natychmiast ugaszony i sytuację szybko opanowano, jednak musieliśmy wezwać Państwową Straż Pożarną. W związku z koniecznością przewietrzenia pomieszczeń oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi izba przyjęć będzie wyłączona z użytkowania co najmniej do godziny 17. Najważniejsze jest to, że nikt nie ucierpiał i nie było potrzeby ewakuacji pacjentów.
0: Pożar nie groźny, ale jak słyszeliście przed momentem, konsekwencje poważne dla pacjentów, którzy dzisiaj z oddziału mogliby skorzystać. Szpital nie informuje jeszcze, ile kosztowało odświeżanie sali, a także czy krnąbrny pacjent zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.
2: Ale to był dzień. Reklama.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: I po reklamie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: To był dzień.
1: Ale świetna jest ta nowa Ariana Grande. Niebawem nowa płyta, a to jest utwór, który tą płytę zwiastuje. Hey, did I made you love me za nami, a przed nami informacja ważna, zaskakująca i trochę smutna, no bo kiedy 19-letni młody człowiek wybija 7 szyb w wiatach przystankowych, to nie ma się z czego cieszyć. Straty porządne, mężczyzna ma dozór policyjny. No i teraz trwa liczenie szkód i zastanawianie się, jak ten młody człowiek te szkody pokryje. No, o szczegółach Nicola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
2: Policjanci Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie mienia na terenie centrum miasta. 19-letni mężczyzna dopuścił się zniszczenia 7 konstrukcji wiat przystankowych komunikacji miejskiej. Mężczyzna poprzez wybijanie szyb oraz uszkadzanie gablot z rozkładami jazdy spowodował straty w wysokości nie mniejszej niż 25 tysięcy złotych. Zatrzymany usłyszał zarzuty polegające na umyślnym zniszczeniu cudzej rzeczy w związku z czynem chuligańskim, polegającym na umyślnym i bezprawnym niszczeniu mienia publicznego. Prokuratura zastosowała wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Przypominamy, że wszelkie akty wandalizmu stanowią przestępstwo i każdorazowo spotykają się z reakcją organów ścigania. Dbanie o wspólne mienie to odpowiedzialność nas wszystkich.
1: Mówiła Nicola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Młody mężczyzna nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego dokonywał aktów wandalizmu.

0: porannej rozmowie Radio Super FM. Naszym gościem była dzisiaj Monika Pacywka-Tich, prezeska Fundacji Lambda Polska. Podczas rozmowy dyskutowaliśmy o przyjętej w piątek przez Sejm ustawie o statusie osoby najbliższej w związku, czyli ustawa o czymś w rodzaju związków partnerskich, nie usatysfakcjonowała środowisk progresywnych i lewicowych. W porannej rozmowie Radia Super FM aktywistka nie szczędziła jej krytycznych słów.
1: Natomiast no, to jest nawet nie ogryzek, tylko ochłap. To zaraz będzie zawetowane przez prezydenta, więc tak naprawdę no, to nie ma z czego tutaj się cieszyć, bo to się nie uda. Po prostu. I to wszyscy jesteśmy tego świadomi. Ja w ogóle nawet nie rozumiem, po co te wszystkie rządowe osoby, które były w to zaangażowane, to popchnęły i pociągnęły, bo co? No bo chciała coś pokazać i komu? Patrząc też na zawartość tego wszystkiego, jeżeli tam się pojawia słowo godność, no to w ogóle, no dla mnie to jest, ktoś mi pluje między oczy, tak? Bo tam to nie ma żadnej godności. Tam jest jakiś ochłap, jakiś ogryzek, jakieś takie... I tutaj oczywiście wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny. Za to jest odpowiedzialny PSL, który od samego początku, jeszcze jak wszyscy myśleli, że Trzaskowski zostanie prezydentem, to od razu mówił, że tam żadnych związków partnerskich, tylko jakieś umowy, jakieś tam osoby najbliższe. Nawet nie można będzie tego nazwać związkiem partnerskim, pójść z tym do USC. Nie? Więc no, oni cały czas pokazują, nie jesteście nam równi, jesteście gorsi, uważamy się za lepszych od was.
0: Monika Pacywka-Tich pytana była także o szczeciński Urząd Stanu Cywilnego. Jeżeli mówimy o szczecińskim urzędzie, to póki co nie trafiły tutaj jeszcze wnioski o transkrypcję małżeństw jednopłciowych z zagranicy, ale pojawiają się zapytania. Słyszała o tym aktywistka.
1: Rozmawiałam z kierownictwem Urzędu Stanu Cywilnego i stanowisko jest takie, że jeżeli ktoś przyjdzie z wyrokiem sądu, no to transkrybują, jeżeli nie, to każą czekać do tego 22-23 sierpnia. No to jest, powiedzmy, no taka, nie wiem, czym podyktowana decyzja, bo Wrocław transkrybował bez wyroku sądu, w Warszawie panie Sikora Tarnowskie dostały bez wyroku sądu i to po 7 dniach od złożenia wniosku, więc można? Można. Wiem, że też Kraków zadawał pytanie osobom, które złożyły wniosek, czy chcecie mieć na tym takim prowizorycznym formularzu to teraz, czy chcecie poczekać do sierpnia? Wasz wybór, tak? Więc fajnie by było, gdyby wszystkie urzędy stanu cywilnego podeszły tylko w ten sposób.
0: Pełna rozmowa z poranka Radia Super FM jest już do odsłuchania na naszej stronie internetowej w zakładce podcasty. Dodam, że jutro o poranku będzie z nami ministra funduszy i polityki regionalnej, czyli Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która jest jednocześnie szefową partii Polska 2050. Gorąco zapraszam.

0: Czasu już niewiele, bo tylko minuta i będzie 18:00, zaraz więc wiadomości w Radiu Super FM i zaraz także rozmowa z gościem popołudniowa. Będzie z nami dr Dorota Kowalewska z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Będziemy rozmawiali o rocznicy wyborów prezydenckich, a także o relacjach polsko-ukraińskich. Rozmowa w Radiu Super FM już za chwilę.
1: Ale to był dzień. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
3: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku może wynieść prawie 5 tysięcy. Synoptycy donoszą długi weekend, bardzo ciepły, ale deszczowy. Zaczęły się rekrutacje na studia wyższe, sporo nowych kierunków.
4: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku w wysokości 4986 zł. Taką rekomendację wyda rządowi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd musi przedstawić swoje założenia w tej sprawie do połowy czerwca. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła, będzie sporo i często padać. Takie są generalne prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale w zasadzie wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze. Mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
5: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
3: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Gorąco ma być tego lata nie tylko w Polsce. ONZ ostrzega przed wyjątkowo silnym w tym roku zjawiskiem El Niño. Powoduje ekstremalne zjawiska pogodowe na świecie. Ponad przeciętnie wysokie temperatury mogą się utrzymać nawet do listopada. Od jutra młodzież w wieku do 16 lat będzie musiała jeździć na e-hulajnogach w kasku. Zmieniają się przepisy. Co na to sami zainteresowani? Pyta Agnieszka Wynarska.
6: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
7: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
8: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
7: A ile siostra ma lat?
8: 13.
3: Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. Słowo o polityce. Nie będziemy gdybać, odpowiada rzecznik rządu na pytanie, czy premier poprze wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Posiedzenie kapituły orderu zaplanowane jest na poniedziałek.
9: To nie jest miejsce, żeby gdybać. Jeżeli taki wniosek przyjdzie, to wtedy będzie można się do tego odnieść.
3: Prezydent Karol Nawrocki zaproponowałby odebrać order Orła Białego Zełenskiemu po tym, jak ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Donald Tusk stwierdził, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza polską wrażliwość historyczną. Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Pod wnioskiem podpisało się 9 państw, w tym Polska. Ornitolodzy są temu przeciwni, tłumaczy profesor Marcin Polak z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UNCS-u w Lublinie.
10: On poluje na właśnie chore, osłabione ryby, które mogą być pod presją jakichś patogenów, na przykład tasiemców. Czy ja jestem przeciwnikiem zabijania kormoranów? No to nie jest rozwiązanie problemu.
3: Wśród argumentów jest taki, że kormorany masowo wyjadają ryby z rzek i mórz. Na razie kormorany od ponad 40 lat są pod ochroną. Ruszyły rekrutacje na wyższe uczelnie. Wiele z nich proponuje nowe kierunki. Na przykład Uniwersytet Wrocławski oferuje geoinformację oraz język romański w komunikacji biznesowej.
1: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Popołudniowa rozmowa Radia Super FM we wtorek zaczyna się właśnie teraz. Dziś jest drugi dzień czerwca. Wczoraj mieliśmy Dzień Dziecka, ale wczoraj mieliśmy także rocznicę, pierwszą rocznicę po wyborach prezydenckich 2025, kiedy to Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego. Z jednej strony przerażające, że ten czas tak szybko leci, bo leci absolutnie w trybie ekspresowym, ale z drugiej to jest kolejna okazja, żeby podyskutować o polityce z punktu widzenia właśnie tego, co się w tej polityce wydarzyło przez te ostatnie 12 12 miesięcy. Doktor Dorota Kowalewska z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, politolog, jest razem ze mną w studiu. Kłaniam się, dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa, a także jeszcze witam wszystkie dzieci, w tym nas, bo wszyscy jesteśmy dziećmi i tak już będzie. Ma każdy z nas nosi dziecko w sobie i niech tak zostanie.
0: Pani doktor, rzeczywiście po wyborach prezydenckich już jest rok, a więc wydaje się, że te emocje powinny być trochę emocjami trochę bardziej rozłożonymi i mniej żywymi, a ja czasami przeglądam sobie rozmaite fora internetowe, to wciąż mam wrażenie, że zwolennicy Rafała Trzaskowskiego nie pogodzili się z faktem, że to Karol Nawrocki został prezydentem.
11: No to jest dyskusja Polski podzielonej. No niestety to nie jest kwestia ostatniego roku, bo tak naprawdę faktyczną władzę Karol Nawrocki przejmuje dopiero 6 sierpnia 2025 roku, więc wczoraj minęła ten rok od wygranej w wyborach prezydenckich. Polityka jest niespodzianką. Mój kolega zawsze mawiał, że cytat o tym, jak się robi politykę i kiełbasę, nikomu się nie mówi. I ten przykład wyborów był bardzo dobrze pokazany, jeżeli chodzi o kandydaturę Karola Nawrockiego, a przede wszystkim jego sztab. Bo za wygraną nie stoi Karol Nawrocki, bo został namaszczony przez pana prezesa na kandydata bezpartyjnego z szyldem PiS-u. Tak? Elektorat jest bardzo zmobilizowany PiS-u, więc jakby doskonale wiedziano, na kogo powinno się głosować i to było widać w pierwszej turze po poparciu, tak, pana prezydenta obecnego. Natomiast druga tura, no to był już absolutny mistrz Paweł Szefernaker, dla którego to nie była pierwsza kampania wyborcza, skuteczna. No i tak się stało. To była taka wielka niespodzianka. Myślę, że też ten Dawidowy zdanie z psalm Dawidowy, który wypowiedział, który wczoraj też zacytował na swoim profilu Karol Nawrocki, dziękując swoim wyborcom. I też chyba to trzeba zauważyć, że to jest pierwszy prezydent, który nie definiuje siebie z pozycji prezydent wszystkich Polaków.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej to też jest taki przykład. Myślę, że nie jedna rozprawa doktorska i magisterska powstanie na temat kampanii 2025, że w wyborach prezydenckich nigdy nic nie jest pewne na 100%. Oczywiście. I my to już przeżywamy po raz drugi, że Bronisław Komorowski w roku 2015 startował jako pewniak wyborczy. W 2025 roku Rafał Trzaskowski był faworytem ewidentnym. Absolutnie. I mówiono, że tak naprawdę no, musiałoby się bardzo dużo zepsuć, żeby człowiek z rozpoznawalnością na poziomie minusowym i nie najlepszą reputacją wygrał wybory z kimś, kto się przygotowywał 5 lat. A jednak się wydarzyło tak, że polityka znowu nas zaskoczyła.
11: Znaczy, ja też bardzo chciałabym zaapelować do polityków każdej strony, żeby zaufali profesjonalistom, a nie swoim kolegom partyjnym. Tutaj Platforma Koalicja za bardzo zaufała swoim wzajemnej adoracji i temu wszyscy wiemy, tak, dokładnie wszyscy wiemy, kto stał kto poniósł, że tam karę za nieudaną kampanię wyborczą. Ja pamiętam, jak w 2015 roku, kiedy były wybory właśnie prezydenckie, rozmawiałam z jednym z tych osób, które są zaangażowane w Platformę Obywatelską i pytałam się, co takiego się dzieje, że grają na siebie, a nie na swojego kandydata, bo ten bronkobus był tylko takim, jaką ja mam kliszę z tamtego czasu, czyli to już jest kawał, 11 lat, to pamiętam jedno, że widziałam twarz osób robiących w cudzysłowie kampanię plus autobus. Ja w ogóle nie widziałam interakcji. Ten w ogóle brak jakiegokolwiek wyczucia sceny politycznej, za to się płaci po prostu, tak? Dzisiaj też będzie dużo niespodzianek. Dzisiaj jest dużo niespodzianek, bo dla samego prezesa Karol Nawrocki jest niespodzianką.
0: Jest niespodzianką, bo on nie jest prezydentem, który postanowił być strażnikiem żyrandola, tylko jest prezydentem, który chce kreować politykę i można z nim polemizować albo nie, ale nie można mu odebrać tego, że kreuje.
11: I że na razie się wyprztykał ze wszystkich rzeczy, które są dopuszczalne w Konstytucji, jeżeli chodzi o obronę tego właśnie żyrandola.
0: Ale nie jest już politykiem, który jest sprowadzany do roli
11: polityka, ale też nigdy nie był.
0: Który nie ma swoich aspiracji, nie ma swojego zdania i że można się z nim nie liczyć. A mam takie wrażenie, że z Andrzejem Dudą i Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska jako prezydentem nie za bardzo się liczyły.
11: Jakby było to uprawnione, nie przez przypadek. Już nie wiem, czy państwo pamiętacie, jaki przydomek zyskał pan prezydent podczas swojej prezydentury w GOPiS. Więc myślę, że no, prezydent ma bardzo wyjątkową funkcję w państwie polskim, no bo wiemy, że nasz system polityczny to nie jest system prezydencki, ale może zrobić bardzo wiele dobrego w swoich kompetencjach ku temu, żeby zjednoczyć naród, który cały czas mówi o tym, że jesteśmy niepotrzebnie podzieleni. Więc dobrze by było, ja tak sobie życzę, choć nie byłam wyborcą pana prezydenta, że jednak warto byłoby też się zastanowić nad tym, jak po 35 latach jest oceniana jego prezydentura dzisiejsza. Dlatego, że 35 lat to jest kawał czasu. My mamy za sobą już 7 prezydentów, no Jaruzelskim także musimy przecież wspomnieć. I jeżeli jesteś prezydentem takim bardzo świeżym, takim no 10 miesięcy tak naprawdę mija od tego momentu, kiedy rządzisz państwem, to twoje poparcie powinno być bardzo takie, no, około powyżej 60%, to tak jest fajnie widziane, że to jest taki człowiek konsyliacyjny. Natomiast takiej sytuacji tutaj nie mamy. Tak, a cały czas jest to takie, to jest niesamowita walka w sytuacji, w której ta kohabitacja no, daje dużo do myślenia. No tak, zwłaszcza dzisiaj sejf poszedł przecież niedawno.
0: Z drugiej strony wyobrażam sobie, pani doktor, że gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski, to byłoby dokładnie tak samo, że mielibyśmy prezydenta, który jest prezydentem tej połowy, która wygrała, ale jednocześnie mielibyśmy prezydenta, który nie byłby kontestatorem woli rządu. Więc można powiedzieć, że tak naprawdę w tym momencie żyjemy albo w takim systemie, że prezydent jest raczej albo osobą, która linię rządu popiera jeden do jednego, albo linię rządu nie popiera w ogóle, tak jak prezydent Nawrocki. I że tak naprawdę prezydentem musiałby być ktoś trzeci poza układu Platformy PiS.
11: To byłoby idealne.
0: Żebyśmy mówili o jakiejś takiej konstruktywności urzędu prezydenta i jego uprawnień dotyczących chociażby weryfikacji ustaw rządowych.
11: Absolutnie się zgadzam. Natomiast na razie jeszcze w Polsce nasz elektorat nie dojrzał do tego, żeby odsunąć te dwie partie polityczne, bo my cokolwiek byśmy nie nazywali koalicję obywatelską i w różnych jej odsłonach, no to cały czas mówimy o PO i o PiS-ie. Natomiast dzisiejsze te dwie partie, o których byśmy jeszcze mówili sprzed 10 lat, to są zupełnie inne partie. Dzisiaj prezes Kaczyński, choć dobrze obstawił, tutaj ta intuicja polityczna dobrze mu podpowiedziała kandydaturę i wygrał taki jego kandydat. Natomiast dość szybko się okazało, że ten kandydat ma też swój pomysł na siebie i to jest pomysł, który tak jak wcześniej powiedziałam, on nie zagłaskuje wszystkich obywateli. Tutaj zresztą w Pałac Prezydencki, tutaj też słuchałam jakiegoś podcastu właśnie o tym, że Pałac Prezydencki postawił na umacnianie swojego elektoratu i ewentualnie poszerzanie go w tej części, która jest mu korzystna dla niego, czyli tej części prawicowej, czytaj Konfederacja.
0: Pani doktor, 2-3 minuty niecałe, więc jeszcze dwa pytania do końca. Zamykając wątek polityczny, zostało nam do wyborów parlamentarnych, tak myślę, że rok i kwartał.
11: Czyli rok.
0: Kiedy zacznie się kampania parlamentarna? Myśli pani, że już jesienią, jak się tutaj spotkamy w studiu, to już węgle rozżarzone będą płonąć? Czy to jest jeszcze tak, że na razie przed nami ostatnie spokojne wakacje, a potem...
11: Czy one będą może ten sezon ogórkowy, jakkolwiek by nie myśleć, to on zawsze troszeczkę do nas przychodzi, może już nie tak jak kiedyś, nie wiem, 10 lat temu, gdy nie było mediów społecznościowych. Dzisiaj polityka się cały czas toczy, cały czas jest walka o elektorat, cały czas jest wyciąganie tych takich króliczków z kapelusza, które są dzisiaj na topie. Myślę, że to się zacznie w momencie, kiedy Polacy będą myśleli o wakacjach, to politycy będą myśleli już o tym, żeby z kopyta ruszyć i to nie w październiku, bo ja myślę tutaj akademickim rokiem początkiem, tylko już we wrześniu.
0: Pani doktor, na koniec zapytam panią jako osobę, która była bardzo mocno zaangażowana w polsko-ukraińskie relacje i w działalność charytatywną w czasie wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 roku, czerwiec 2026. Można powiedzieć, że po tej solidarności społecznej niezbyt wiele zostało. Na ile z pani punktu widzenia to, co się dzieje ostatnio w Ukrainie, to jest już działanie konfrontacyjne ze strony Ukrainy, bo bronić ostatnich decyzji prezydenta Zełenskiego.
11: No tak, ale mimo wszystko nie generalizowałabym, bo to jest bardzo niebezpieczne dla nas. Prezydent Zełenski to niecała Ukraina, prezydent Nawrocki to niecała Polska, prezydent Macron to niecała Francja. I tego bym się raczej trzymała. To, co zrobił Zełenski, jest trudne do obronienia. Ja w ogóle nie mam zamiaru tego bronić, dlatego że nie miałabym intuicji politycznej i też z własnego oglądu. Tym bardziej, że przypominam Państwu, że wejście do władzy Zełenskiego. Zełenski sam się zaskoczył rolą, którą powierzyła mu historia. Bo to też chciałabym Państwu przypomnieć. Kiedy on był wybierany, to zupełnie inny był mechanizm. Zresztą same wybory pokazywały, która część Ukrainy kogo głosowała i tak dalej, i tak dalej. Więc to trochę byśmy się musieli cofnąć w historii. Natomiast tutaj to, co mnie bardzo zasmuciło. Prezydent Zełenski musi pamiętać o tym, że bardzo wielu obywateli ukraińskich mieszka w Polsce. Relacje polsko-ukraińskie nigdy nie były proste i nigdy nie będą proste. Nawet nie dlatego, że chodzi o nasze dwa narody. Tylko pamiętajmy o tym, że Rosja nie śpi. I Rosja bardzo łatwo rozgrywa nas po prostu. I jeżeli my nie będziemy mądrzy, czytaj, nie będzie mądrym polityk Wołodymyr Zełenski, on chyba też jakby... ta wojna trwa już 5. rok. To jest bardzo trudna wojna.
0: Trudno jest utrzymać status bohatera przez 5 lat. I...
11: Pamiętajcie Państwo, że polityka międzynarodowa, relacje międzynarodowe są także oparte o rację stanu. I to jest szalenie trudne. I to jest szalenie trudne. Nie usprawiedliwiam absolutnie Zełenskiego, natomiast nie robi się tego też Polakom, bo Polacy są bardzo... Jeżeli w nas tak głęboko wyniki głosowania Ukrainy 2 lata temu w Eurowizji tak nas dotknęły, nie wiem, czy Państwo pamiętają, czyli zdrowy rozsądek polityczny musi kazać, tak, te działania, które są jednak przez 1,5 roku prowadzone, przecież to komisja powołana przez Tuska dotycząca tutaj właśnie relacji polsko-ukraińskich rozpoczęła 1,5 roku temu swoją pracę. Po 2 stronach. Zaczęły się ekshumacje, lepiej bądź gorzej, ale pamiętamy, że kraj jest w stanie wojny. Nie robi się tego swoim własnym
0: obywatelom.
11: Będzie
0: to miało konsekwencje dla obywateli Ukrainy w Polsce i dla tego, jak ta nasza relacja tutaj na dole, tutaj w Szczecinie, tutaj w Polsce wygląda?
11: Już ma 98% internautów, jednoznacznie się wypowiedziało w ubiegły weekend, jak oceniają tą decyzję. Populizm wygrywa w takich sytuacjach niestety. Antyukraińskie nastroje. Zresztą prezydent Nawrocki też jeden z pierwszych rzeczy, o których mówił, to właśnie ukrócenie wsparcia finansowego dla obywateli Ukrainy. Było to konieczne, ale może nie w takim stylu zrobione, dlatego że jest to woda na młyn. Pamiętajmy o tym, że najważniejsi są obywatele, najważniejsi są ludzie. I to jest właśnie wtedy mówimy o autorytecie politycznym, kiedy mówimy o wodzu, o przywódcy. To, co zrobił Zełenski, na pewno na to nie zasługuje. Zrobił krzywdę swoim obywatelom, także w Ukrainie. I szkoda, że tak nie pomyślał. Myślę, że Poroszenko by tak się nie zachował.
0: Doktor Dorota Kowalewska z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego była gościem popołudniowej, wtorkowej rozmowy w Radiu Super FM. Pięknie dziękuję, pani doktor.
11: Wszystkiego dobrego.
0: I zapraszam na poranek. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli liderka Polski 2050, będzie razem z nami już jutro po godzinie 8, więc zapraszam, bądźcie z Radiem Super FM. Michał Kaczmarek odmeldowuje się.
2: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na gryla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
2: Wbijasz!
3: Morliny są...
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
10: I po reklamie. Super FM Sport.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andriewa pokonała gładko Rumunkę Sorane Kirstę 6-0, 6-3, a w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Liną Svitoliną 6-3, 2-6, 6-2. Kostiuk jest w tym roku niepokonana na mączce, ale zdaniem byłej liderki rankingu Angeliki Kerber wciąż nie jest główną pretendentką do tytułu.
12: Myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer jeden i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie.
11: Kerber, jak wielu ekspertów, jest zaskoczona i zachwycona grą Mai Chwanińskiej.
12: Wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać i wyjść z eliminacji i teraz być w ćwierćfinale w Paryżu to coś niesamowitego i na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze z turnieju grać ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Mai oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
11: Maja Chwanińska jutro zagra z Anną Kalińską. Po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Kolejnym wielkoszemowym przystankiem będzie Wimbledon. Maja Chwanińska, mimo dużego awansu w rankingu, będzie musiała w Londynie przebijać się przez kwalifikacje. Dlatego Polski Związek Tenisowy zwrócił się dziś z prośbą o przyznanie Polce dzikiej karty. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej jedenastce. Selekcjoner Jan Urban zdradził dziś część składu naszej kadry na jutrzejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza trochę namieszać w składzie.
13: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że no to są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, no próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
11: Mecz z Nigerią jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie, początek o 20:45. Po zakończeniu sezonu wiadomo, że najważniejszy będzie mundial, ale kluby zaczną się za chwilę zbroić. Na razie zmieniają trenerów. Liverpool po zwolnieniu Arne Slot rozpoczął rozmowy z Antonim Ironą. Ajax Amsterdam zatrudnił dziś Michela, byłego trenera Girony, a Łukasza Skorupskiego w Bolonii będzie prowadził Domenico Tedesco.
14: Dobry wieczór.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Tak gra. Suprefem Szczecin. Jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: I po reklamie.
2: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
3: Strony dla dorosłych w internecie mają być bardziej kontrolowane. Psy i koty będą obowiązkowo chipowane. Prezydent podpisał ustawę. Ledwo otworzyli, a już musieli zamknąć. Problemy z efektownym kąpieliskiem na krakowskim Zakrzówku.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nielegalne treści mają szybciej znikać z internetu. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa. Dotyczy m.in. ograniczenia dostępu młodzieży do pornografii. Błażej Kulesza.
4: Sama deklaracja o pełnoletności już nie wystarczy, by skorzystać z treści, które dla młodych osób mogą być szkodliwe.
5: Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna.
4: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 zł.
4: Płacić mają ci, którzy treści dostarczają, a weryfikacja ma się odbywać chociażby za pośrednictwem Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. To rozwiązanie planowane jest jednak na grudzień tego roku. Ponadto treści usuwane z internetu mają być pod kontrolą sądów powszechnych.
3: Obowiązek chipowania i rejestrowania czworonogów wejdzie w życie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Ma ona ograniczyć bezdomność zwierząt. Amerykańscy żołnierze rotacyjni opuszczają Litwę. Wycofuje się z niej ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym. Termin przybycia nowego kontyngentu oraz jego liczebność na razie są nieznane. Dotychczasowe rotacje odbywały się bez zakłóceń, ale inaczej niż teraz. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Doradca prezydenta Litwy oświadczył, że Waszyngton zapewnił Wilno, iż utrzyma amerykańską obecność wojskową na Litwie. Teraz o wynalazku, który ma możliwie ograniczyć ból i stres przy pobieraniu krwi u dzieci. Skanuje rękę dziecka i wskazuje, gdzie najlepiej przeprowadzić zabieg, tak by nie trzeba było wkuwać się kilka razy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Skanery są nowoczesne i działają na podczerwień. Gdy urządzenie jest nad naszą dłonią, pielęgniarka na skórze dłoni dokładnie widzi, jak wyglądają nasze naczynia krwionośne i w które należy się wbić, by na przykład pobrać krew.
7: Bardzo dokładna ocena naczyń krwionośnych.
6: Mówi Ryszard Majewski ze stowarzyszenia, które przekazało Lubelskiemu Szpitalowi skanery.
7: I w zasadzie bez pudła zakłada się w kłucie, bo taki skaner, oprócz tego, że pokazuje naczynia krwionośne, to pokazuje grubość tych naczyń krwionośnych, co jest niezwykle ważne.
3: Nowy skaner trafił właśnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Tylko kilka godzin trwała zabawa na kąpielisku na krakowskim Zakrzówku. Zaraz po inauguracji sezonu trzeba je było zamknąć. W basenie pojawiła się nieznana substancja. Nie można wykluczyć celowego zanieczyszczenia, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej Sławomir Farbaniec.
8: Dokładny skład jeszcze będziemy badać. Cały czas pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie, jakie jest pochodzenie tej substancji.
3: Najważniejsze jest bezpieczeństwo, stąd zamknięcie kąpieliska tuż po jego otwarciu.
8: Chcemy mieć 100% pewności, że kąpielisko jest bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Dlatego też zależy nam na kompleksowym przebadaniu wody pod tym kątem.
3: Dopiero później woda zostanie oczyszczona. Nie wiadomo, czy na długi weekend uda się otworzyć tę krakowską atrakcję.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś w programie nieco lżejsza informacja i ze świata wysokobudżetowych i superbohaterskich produkcji filmowych. Nadchodząca kolejna produkcja z cyklu Avengers może stać się najdroższym filmem w historii kina. Jak dotąd tytuł ten należał do produkcji Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy z 2015 roku. Oficjalny budżet tamtego filmu wynosił 447 milionów dolarów, a po uwzględnieniu inflacji kwota ta przekroczyła nawet pół miliarda. Jak się okazuje, studio Marvel konsekwentnie zbliża się do pobicia tego rekordu. Według ostatnich informacji film Avengers Doomsday wraz z kosztami promocji pochłonął już około 700 milionów dolarów. Według doniesień Daily Movies koszt produkcji nadchodzącego filmu wyniósł już ponad pół miliarda dolarów, a na swoją promocję studio zaplanowało dodatkową kwotę kilkuset milionów dolarów. Premiera Avengers Doomsday zapowiadana jest na 18 grudnia tego roku. Po debiucie w kinach film stanie się oficjalnie najdroższym w historii. By przynieść zysk, superprodukcja będzie musiała przekroczyć 1,5 miliarda dolarów wpływów z kas kin. Czy to w ogóle możliwe? Poprzedni film z tego cyklu, Avengers Koniec Gry, który debiutował w kinach w 2019 roku, zgarnął prawie 3 miliardy dolarów. Ale to było przed pandemią. Przed Marvelem spore wyzwanie. Film musi się udać. Od tego też zależy przyszłość kolejnych produkcji tego studia. Koszty produkcji nowego filmu są ogromne, wręcz niewyobrażalne, ale czy uzasadnione? Film zapowiada się bardzo ciekawie i w kategoriach kina superbohaterskiego może być nawet nowym otwarciem dla studia Marvel, które ostatnio zaliczyło kilka klap. Czego można się spodziewać po tej produkcji? Na razie jest więcej plotek i spekulacji niż faktów. Według dotychczasowych doniesień produkcja ma być epicką historią, w której siły połączą Avengersi, Wojownicy z Wakandy, Fantastyczna Czwórka, Grupa Thunderbolts oraz pierwsi X-Meni. Wrócą Thor i Kapitan Ameryka. Wspólnym wrogiem znanych widzom z już doskonale bohaterów będzie Doktor Doom, ikoniczny przeciwnik z kart komiksów, który w filmie ma odegrać kluczową rolę w eskalacji konfliktu rozgrywającego się na wielu wymiarach rzeczywistości. Osoba od twórcy głównej roli jest bardzo dobrze wszystkim znana, bo obsada jest w ogóle tej produkcji imponująca, na czele z Robertem Downeyem Jr. jako Doktorem Doomem. I nie ma to znaczenia, że aktor ten przez wiele lat grał Ironmana. W nowym filmie Marvel ukryje aktora za maską i tyle. A jeśli doniesienia się potwierdzą, to Avengers Doomsday bardzo zmieni całe uniwersum Marvela. Jeden z reżyserów zasugerował, że widzowie absolutnie nie są przygotowani na ton i kierunek, w którym pójdzie nowy film. Przekonamy się o tym w grudniu, gdy film wejdzie do naszych kin.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier.

0: Super FM. Sport.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Mira Andriejewa i Marta Kostiuk, pierwszymi półfinalistkami French Open, Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kirste 6-0, 6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Elinę Svitolinę 6-3, 2-6, 6-2. Pierwszym półfinalistą Rolanda Garrosa został z kolei rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew. Niemiec w trzech setach ograł Hiszpana Rafę Hodara. Przypomnę, jutro o półfinał Maja Chwalińska zagra z Anną Kalińską.
2: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno, ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: Po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś walkę na Mistrzostwach Świata w odmianie 3-3. Kobiecy zespół wygrał wczoraj z Madagaskarem, ale przegrał z Czechami. Mężczyźni o 19.45 zagrają z Mongolią, a o 21.35 z Łotwą. Łatwo nie będzie, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
3: Losowanie nie było szczęśliwe, ale ja wychodzę z założenia, że paradoksalnie im trudniejsi przeciwnicy w grupie, tym lepiej mieć trudniejszych przeciwników na początku i wiedzieć, o co się gra i spróbować ich, że tak powiem, ograć, bo później będziemy ewentualnie lepiej przygotowani do tych gier, jeżeli wyjdziemy o walkę o ćwierćfinał.
1: Kolejne mecze Polaków pojutrze z Czechami i USA. Panie zagrają jutro z Holenderkami i Azerbejdżanem. Polscy piłkarze zagrają jutro ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na zasłużone urlopy. W Warszawie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. To krzywdzące, mówi selekcjoner Jan Urban.
4: Nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Po prostu wielu z nich wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców.
1: Towarzyski mecz z Nigerią jutro o 20.45.

0: Reklama.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś.
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
0: I po reklamie.
3: Jest 20. Wiadomości Super FM.
4: Zakaz smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy. Sąd wydłużył więzienie dla członka śląskiego gangu Kiboli. Piłkarska reprezentacja trenowała na Stadionie Narodowym. Jutro mecz z Nigerią.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy. Zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
5: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
4: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach. Wcześniej niż zwykle do domu wrócili dzisiaj uczniowie 3. Liceum imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano po tym, jak w czasie prac przed budynkiem znaleziono niewybuch. Na miejsce wezwano policyjnych saperów. Sąd apelacyjny utrzymał większość wyroków dla członków śląskiego gangu pseudokibiców Psychofans. 46 osób skazano za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Jednemu z członków gangu wydłużył sąd karę więzienia z 11 do 15 lat. Ten wyrok zamyka pewien rozdział, mówi prokurator Jacek Otola.
6: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia z śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, czy działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby. Przypomnę, że to było niezwykle brutalne zdarzenie.
4: To zakończenie najważniejszego rozdziału w tej sprawie. W różnych wątkach pobocznych podejrzanych jest jeszcze 140 osób. Wiceszef ukraińskiej dyplomacji rozmawiał z polskim chargé d'affaires w Kijowie o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Po tym spotkaniu Kijów oświadczył, że UPA wielu Ukraińcom kojarzy się przede wszystkim z dążeniem do niepodległości i oporem wobec rosyjskiej okupacji. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał prestiżowej wojskowej jednostce tytuł bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej. Jeszcze do godziny 21 może potrwać strajk na lotniskach w Belgii. Z tego powodu odwołano dzisiaj 200 lotów. Piłkarze naszej reprezentacji trenowali dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jutro zmierzą się tam towarzysko z reprezentacją Nigerii. Liczymy oczywiście na zwycięstwo, tym bardziej, że rywale Polaków przyjechali bez swoich największych gwiazd.
7: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
4: Mówił wahadłowy naszej kadry Nikola Zalewski. Mecz Polska-Nigeria jutro o 20:45. Selekcjoner reprezentacji Nigerii tymczasem na konferencji prasowej podziękował Polakom za ciepłe przyjęcie. Zapewnił, że jego piłkarze przyjechali do Polski z uśmiechem na ustach. Obiecał też, że w trosce o swoich kibiców drużyna postara się o zwycięstwo i o dobre widowisko.
3: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Opera na Zamku zaprasza na niezwykłą bajkę muzyczną dla dzieci i dla całych rodzin. Toto. To opowieść o odwadze i przeciwstawianiu się niesprawiedliwości, o tolerancji i akceptacji, a także sile przyjaźni. Wzruszająca historia napisana przez Ernesta Bryla i Małgorzatę Goraj z piękną muzyką Marka Sarta. To współczesna wersja dobrze znanej bajki o brzydkim kaczątku. Z kolei na scenie kameralnej Teatru Polskiego oglądać można spektakl Związek na odległość niewielką. To komedia inspirowana twórczością Stefanii Grodzińskiej i Macieja Zębatego. Pełna błyskotliwego humoru, ironii i absurdalnych dialogów o relacjach damsko-męskich. A jeśli wolicie teatr z głębszym przesłaniem, ale podany w lekkiej formie, to Teatr Polski zaprasza na komedię Pół na Pół. To spektakl, który w zaskakujący sposób łączy czarny humor z poruszającymi wątkami rodzinnymi. Przenosimy się do teatru współczesnego, na dom niespokojnej starości. Mądry, niezwykle zabawny, a momentami głęboko poruszający spektakl na dużej scenie, który bezkompromisowo łamie stereotypy i udowadnia, że jesień życia wcale nie musi być szara. Ten spektakl to teatralna, słodko-gorzka fantazja na temat idei wspólnego mieszkania i wzajemnego wspierania się osób starszych. Siódemka wieloletnich znajomych decyduje się na odważny krok. Postanawiają zamieszkać pod jednym dachem. Wspólna codzienność szybko staje się sceną, na której ścierają się wciąż żywe pragnienia. Głęboko skrywane obawy, ale też nowe plany i niegasnące nadzieje. To prawdziwy manifest pełnego wykorzystania ostatnich lat życia bez oglądania się na wiek. Wybierzcie się do Teatru Współczesnego i zobaczcie spektakl, który bawi do łez, a jednocześnie zmusza do ważnych refleksji. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Dobrego wieczoru.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Dobry wieczór. Dobry.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Jest 21. Wiadomości Super FM.
3: Raty kredytów na razie nie wzrosną, stopy procentowe bez zmian. Unia Europejska przygotowała wielki plan na wypadek pożarów lasów. Latające balony z całego świata przylecą na zawody na Śląsk.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Raty nie powinny się zmienić, bo Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie. Inflacja choć rośnie powyżej 3%, to znacznie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
4: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
3: Inflacja w maju wyniosła 3,1% rok do roku, a w porównaniu z kwietniem ceny nawet minimalnie spadły. Unia Europejska przygotowała najbardziej ambitny i najlepszy plan walki z pożarami w historii. Tak chwali unijny projekt Europejska Komisarz do Spraw Gotowości i Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z nim prawie 800 strażaków, wśród nich polscy strażacy, zostanie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty. Do tego 22 samoloty gaśnicze i 5 helikopterów. Strażacy będą stacjonować na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Białostocki sąd skazał bimbrownika na 54 tysiące złotych grzywny. Policja w jego domu zarekwirowała 1000 litrów gotowego alkoholu i 55 tysięcy litrów zacieru. 29-letni mężczyzna produkował alkohol bez podstawowych zasad sanitarnych. W kadziach z zacierem pływały setki martwych owadów. Skazany będzie musiał też opłacić koszty zniszczenia bimbru, zacieru i urządzeń do ich produkcji. To będzie wielka balonowa impreza. W połowie czerwca w Tychach i Pszczynie odbędą się zawody balonowe in the Silesian Sky. Rywalizować będzie 15 załóg z Polski i zagranicy, mówi organizator Kuba Szwedowski.
5: W ramach tej rywalizacji są różne konkurencje. Czasem jest to na przykład zrzut markera do krzyża zrobionego z takich taśm. Inna konkurencja to na przykład pogoń za lisem, czyli jeden z balonów startuje nieco wcześniej, a zadaniem pozostałych jest dolecenie jak najbliżej do tego balona.
3: Po lotach konkursowych organizatorzy zaplanowali też dwa widowiskowe nocne pokazy balonów, a także koncerty. Impreza potrwa 3 dni, początek 18 czerwca. Pogromczyni Igi Świątek Marta Kostiuk zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy, a dało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką, Ukrainką Eliną Świtoliną. Kostiuk zaraz po zakończeniu ukraińskiego meczu w Paryżu oddała hołd ofiarom nalotów na Kijów, a na konferencji prasowej mówiła, jak godzi grę w tenisa z troską o najbliższych, którzy zostali w atakowanym kraju.
6: Well, it depends on the night.
7: Cóż, to zależy od wieczoru, od tego, czy moja rodzina jest bezpieczna. Przed pierwszą rundą było naprawdę ciężko. Nie wiedziałam, czy w ogóle uda mi się o tym nie myśleć. Dzisiaj było w porządku, bo jak już mówiłam, moi przyjaciele, rodzina, wszyscy, z którymi się kontaktowaliśmy, mówili, że mają się dobrze.
6: Said they were fine.
3: Kostiuk o awans do finału Rolanda Garrosa zagra w czwartek. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Jutro ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej o 11:00, też z Rosjanką Anną Kalińską.
2: Dobry wieczór, tu Super FM. Super.

0: Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
3: Jest 22. Wiadomości Super FM.
4: Poszkodowani przez trąbę powietrzną na Opolszczyźnie dostaną zasiłki. Niebezpieczne szklanki w dyskoncie GIS kazał wycofać ze sprzedaży. Zawodowi opiekunowie małych dzieci mają być lepiej chronieni przez prawo.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wypłaty powinny pojawić się jeszcze przed długim weekendem. Najpierw 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasów powodzi.
5: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
6: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
4: Zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziemy na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Do jutra rana ma potrwać naprawa jednej z najbardziej uczęszczanych tras kolejowych, linii Otwockiej pod Warszawą. Pociągi szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich, które kończą bieg na stacji Warszawa-Wawer, kursują tylko do stacji Warszawa Wschodnia. Jutro wchodzą w życie przepisy nakazujące obowiązek jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Dotyczy to jazdy na rowerach i hulajnogach elektrycznych. Niektóre dzieci już teraz nie zapominają o kaskach.
7: Zakładasz kask?
8: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę.
7: Dzieci jeżdżą bez kasków?
8: Po ulicach na hulajnogach elektrycznych nie mają kasku. Po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
4: Za brak kasku u dziecka grozi 100 zł mandatu dla rodzica. Zawodowi opiekunowie małych dzieci mają być lepiej chronieni przez prawo. Rząd przyjął projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Wprowadza większą swobodę dla dziennych opiekunów i nowe uprawnienia. Powstanie nowy rejestr żłobków, klubów dziecięcych i punktów opieki. A więcej szczegółów Szymon Kępka.
9: Opiekunowie mają być lepiej chronieni prawnie na wzór funkcjonariuszy publicznych. Rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Opiekunowie otrzymają nowe uprawnienia, na przykład płatny czas na podnoszenie kwalifikacji zawodowej, 33% ulgę na przejazdy publicznym transportem.
9: Limit jednoczesnej opieki dla opiekuna wzrośnie z 5 do 8 dzieci, a to ma znaczenie dla małych społeczności. Prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci imienia Komeńskiego Monika Rościszewska-Woźniak.
11: Jest to dobre rozwiązanie, gdzie nie potrzeba budować pełnego żłobka, tylko właśnie czy na wsiach, czy w małych miejscowościach, czy w lokalnych społecznościach.
9: Doprecyzowano też kwalifikacje opiekunów, bo dziećmi będą mogły zajmować się osoby, które ukończyły studia albo studia podyplomowe, m.in. z pielęgniarstwa czy położnictwa. Zmiany będą wdrażane stopniowo od 2028 roku w instytucjach samorządowych, 4 lata później w pozostałych.
4: Jedna osoba po zmianach będzie mogła opiekować się większą liczbą dzieci.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: verre de vin, café de Paris, oui, c'est ça.
1: Radio Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

Radio Super FM. Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.